0: celu. Pomiędzy zdroje to jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci, ref

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

0: SK2 Biała Podlaska.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo jak ja.

0: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
1: Dzień dobry, kłania się Bartek Ważny. Dzisiejszy dzień będzie dosyć pochmurny. Po południu spodziewamy się większych opadów deszczu, ale na szczęście w tych samych prognozach pogody widać też spore szanse na przyjaśnienia, to w trakcie dnia. Na termometrach dzisiaj do 14 kresek, czyli będzie tak samo chłodno raczej jak i wczoraj. Najbliższej nocy temperatura spadnie znowu do 9 stopni i znowu po zmroku spodziewamy się opadów deszczu. Dzisiaj na szczęście bez silniejszego wiatru.
0: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Jest 6, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Kolejna niespokojna noc za wschodnią granicą. Polska znów poderwała myśliwce. To reakcja na rosyjskie ataki na Ukrainę. Mieszkańcy Lubelszczyzny dostali alerty RCB. Polskiej przestrzeni nie naruszono. Tymczasem w Polsce ma powstać stała amerykańska baza dla nawet 15 tysięcy żołnierzy. Jej lokalizacja wciąż nie jest znana. Rozmowy z Pentagonem zostały przełożone. Więcej o tym Mateusz Chłystun.
3: Według zapowiedzi MON-u w bazie na stałe mogłoby stacjonować około 5 tysięcy Amerykanów, a około 11 tysięcy miałoby służyć w niej rotacyjnie. Do ustalenia ostatecznej i pewnej lokalizacji potrzebne są jeszcze m.in. konsultacje z samorządami.
4: To jest województwo wielkopolskie i województwo dolnośląskie, ale nie traktowałbym tego jako zbiór zamknięty.
3: Mówił wiceszef MON Cezary Tomczyk. Po niedawnej wizycie Amerykanów w Warszawie do Waszyngtonu trafił raport w sprawie koncepcji bazy wojsk USA nad Wisłą.
4: Ten raport trafi na biurko Departamentu Wojny, później pewnie na biurko prezydenta Trumpa. Na takim poziomie będzie podejmowana ta decyzja, czyli na poziomie głów państw i rządów.
3: Minister Obrony Narodowej, który wybiera się w tej sprawie do Waszyngtonu, zapewnił tymczasem, że odnośnie stałej bazy wojsk USA jest pełne porozumienie między rządem a prezydentem.
2: Tragiczny wypadek na drodze z Kielc do Zagańska. W miejscowości Siodła zderzyły się czołowo dwie osobówki. Jedna osoba zginęła, a dwie trafiły do szpitala.
5: Kierująca z nieustalonych na ten moment przyczyn w pewnym momencie zjechała na przeciwległy pas ruchu i doprowadziła do czołowego zderzenia z pojazdem Mitsubishi, za kierownicą którego siedział 21-letni kierujący.
2: Mówiła Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji. Rekordowa nagroda dla tegorocznych noblistów. Fundacja Noblowska zapowiedziała najwyższą kwotę w historii tej nagrody. Tegorocznych noblistów poznamy już na początku października. Pierwsza będzie medycyna, a ostatnia ekonomia.
6: SK2 Sport.
2: Dodatkowe powołania do reprezentacji Polski. Do kadry Jana Urbana dołączyli bramkarz Widzewa Łódź Bartłomiej Drągowski i napastnik Zagłębia Lubin Marcel Reguła. W Warszawie trwa zgrupowanie przed Ligą Narodów. Dziś pierwszy trening. Biało-czerwoni zagrają w piątek na Narodowym z Bośnią i Hercegowiną. Znamy wszystkich ćwierćfinalistów siatkarskich Mistrzostw Europy. Stawkę uzupełnili siatkarze Belgii i Słowenii. Pierwsi wygrali z Czechami, a Słoweńcy niespodziewanie łatwo, bo do zera ograli Serbów. Dziś pierwsze ćwierćfinały, a wśród nich mecz Polski. Polska, Niemcy.
7: Mało to jest sprawiedliwe.
8: Co mało jest?
7: No, że będziemy grali naraz z dwoma państwami.
8: Że naraz, ale to w dwie różne dyscypliny, wiesz? To chyba o to chodzi.
7: Tak? Że tak. Bośnia gra w jedną, a Hercegowina w drugą?
8: Nie, nie. A, w ten sposób. Myślałem, że ci chodziło, że tu gramy z Niemcami w siatkówkę, tutaj gramy z Bośnią w piłkę.
7: Sposób. Nie, z Niemcami w siatkówkę to sobie dajmy radę.
8: Bardziej ci chodzi o tą Bośnię i Hercegowinę. No dwa tak, na jednego, to nieuczciwe.
7: Tak? Takich 22 wyjdzie na naszych 11. Nie mamy szans.
6: Wajda i Jarząbek. Radio SK2. SK2.
8: Dzisiaj niby jesteśmy jeden na jeden, ale jak na ciebie patrzę, to tak jak dwa do jednego.
7: Dla kogo? No powiedzmy, że jest remis ze wskazaniem na mnie. Niech będzie.
8: No dobrze. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Nie.

0: No z tym przeskakiwaniem, to już mamy ustalone, to tak nie do końca to może działać.
1: Ja bym na twoim, ja mam propozycję, żeby zamiast przeskakiwać przez mur...
0: Obejść.
1: Na przykład, nie? Może jest jakaś furtka gdzieś,
0: podkop można zrobić. Opcji dużo może
1: łatwiej,
0: być...
1: tak.
0: Tak, dużo łatwiej w niektórych przypadkach. 12 minut po 6, dzień dobry, emigranci za nami, za chwilę już Sarsa zagra, a my dzisiaj mamy piękny kolejny dzień.
1: 22 dzień września, to oznacza, że mamy Światowy Dzień Bez Samochodu. Czym dzisiaj przyjechałeś?
0: Samochodem.
1: Pięknie dzisiaj zacząłeś świętowanie. Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy samochody swoje mają na przykład na warsztacie u mechanika. Dzisiaj możecie z czystym sumieniem wsiąść do komunikacji miejskiej. Podobno w niektórych miastach jest tak, że można za darmo autobusem sobie pojeździć.
0: Proszę bardzo.
1: A za darmo to jest bardzo dobra cena?
0: Bardzo.
1: Bardzo dobra cena, bo nie trzeba pieniędzy, a jak nie trzeba pieniędzy, to szef i podwyżki nie musi dawać.
0: A dzisiaj też jest dzień prośby o podwyżkę. To jest w ogóle takie święto, w ogóle dziwnie się nazywa. Dzień ćwiczenia przed lustrem. Prośby o podwyżkę płacy.
1: Tak, bo to chodzi o to, żebyś stanął przed lustrem, drogi pracowniku, spojrzał sobie w oczy i zastanowił się, czy ty naprawdę chcesz tej podwyżki.
0: I teraz my jesteśmy ciekawi, czy wy jak prosicie o podwyżkę, znaczy jak wyobrażacie sobie taką sytuację, że prosicie o podwyżkę, tak?
1: Tak.
0: To robicie to bardziej na twardo, czy bardziej na miękko?
1: Tak, czy gotujecie to tylko 5 minut,
0: tak,
1: czy 10 minut,
0: tak,
1: prawda?
0: I chcielibyśmy, żebyście, na przykład wyobraźcie sobie taką sytuację. Stajecie przed szefem, no i prosicie o tą podwyżkę, nie? I teraz, jeśli to jest na twardo, zademonstrujcie nam jak na twardo, tylko bez używania brzydkich słów.
1: Jeżeli na miękko, to też to zademonstrujcie. Najlepiej by było, gdybyście wzięli ze sobą telefon, poszli teraz do łazienki,
0: stanęli przed lustrem,
1: zadzwonili do nas na 726-826-826 i pokazali, jak się prosi o podwyżkę.
0: Tak, no. coś w tym stylu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, ilu z was robi to na twardo, ilu na miękko.
2: SK2.
1: W łazience, pamiętajcie,
0: Messenger też mile wskazany, polecamy.

0: 20 minut po 6. To nie takie hop-siup się wydaje, nie?
1: Że co?
0: No tak.
1: Poproszenie o podwyżkę?
0: No, że tak.
1: A propos tego, co właśnie przed chwilą dostaliśmy na ucho, nie? Od Loki, że no, ty jesteś dla mnie prawdziwym powietrzem, mówi szef do pracownika przychodzącego prosić po podwyżkę.
0: No ale jak my się mamy czuć, jak zawsze właśnie jest strach iść po tą podwyżkę? No i właśnie pytanie, no są hojracy, nie
1: jak
0: powiem.
1: To robicie? No na twardo czy na miękko po prostu?
0: Odbieramy telefon, są hojracy.
2: Dzień dobry, ja podwyżkę tutaj chciałem.
0: No tak, słuchamy.
2: Właśnie ja tam już jadę do ciebie, szefie. Słuchaj, ja już jestem w samochodzie. Mhm. Ja wiem, gdzie to jest, ja już tam raz byłem, ja tam jadę po te podwyżki.
0: Ja tam raz byłem. No właśnie, raz byłeś, spóźniasz się do roboty. Jak ja mam ci podwyżkę dać? No, jak ci mam podwyżkę dać? Oj, rozłączyło się.
1: Proszę bardzo.
0: Rozłączyło się. Dobra, ale nie, fajna próba. Dziękujemy, dziękujemy, kimkolwiek byłeś. Właśnie o to chodzi. To było na twardo. To było na twardo.
1: Wydaj podwyżkę. Ja tam raz byłem w tej pracy.
0: A może ktoś z was prosi na miękko? Już na twardo przykład mamy. Jeśli ktoś z was prosi na miękko, dajcie znać. 726-826-826 lub Messenger. SK2. A jakby ktoś nie wiedział, jak to jest na miękko, to zaczyna się na pewno od panda. Panda jest miękka, nie?
1: Taka puszysta.
0: Tak.

0: No, żebyście byli jak zwykle doinformowani z samego rana, mamy już prasę przed sobą i możemy o niej czytać.
1: Ja wiem, kto będzie dzisiaj świętował dzień bez samochodu.
0: A, no tak, gdzie przecież święto takie jest i może, a może to dlatego zrobiła,
1: chciała być przygotowana. Może dlatego to zrobiła, może tak.
0: Dzisiaj na pierwszej stronie oczywiście, też oczywiście, przepraszam za oczywiście, bo to niekoniecznie
1: to jest
0: tak
1: oczywiste,
0: musi być.
1: Prawda?
0: Ale tak. No akurat, ale tak wypadło. Kinga Duda, córka byłego prezydenta Andrzeja, wjechała w deszczu w bariery na trasie S7. Ale to nie koniec tej historii, bo można wjechać rowerem.
1: Tak.
0: Można wjechać maluchem.
1: Tak.
0: Można wjechać polonezem.
1: Tak.
0: No, mógłby tak wymieniać i wymieniać.
1: No mógłbyś, jeszcze maluch jest, prawda,
0: tak,
1: duży
0: Trabant
1: Fiat,
0: był,
1: prawda,
0: Trabant, no, Wartburg,
1: Warszawa.
0: Warszawa była.
1: Wołga można.
0: Wołga była.
1: Zastawę pamiętam.
0: Zastawą tak. Mogła wjechać.
1: Zaporożec.
0: Tak. Dobra, z starym Oplem też mogła.
1: Tak.
0: Jak już troszkę nowszy, no, niż tamto, co wymieniać.
1: Ewentualnie Volkswagen Golf, ale nie.
0: Albo 1.9 TDI też
1: tak
0: tam
1: jest.
0: Z 96
1: ale ona
0: roku.
1: Nie.
0: Nie. Kinga Duda straciła panowanie nad autem marki Jaguar.
1: Proszę bardzo. I co, rozbiła Jaguara?
0: Rozbiła Jaguara. Poczekaj, bo nie, bo to może gra słów jeszcze. Sprawdzę, tak się upewnię. Na stronie 3. No nie, jest Jaguar.
1: Widocznie pani Kinga nie miała wakacji, wybrała się na safari.
2: SK2. SK2.

0: decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
2: Bo teraz w Auchanu przy zakupie 2 dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Rodzicu, zadbaj o spokojniejszy rok szkolny swojego dziecka. W Centrum Edukacji Profit prowadzimy korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z języka polskiego, angielskiego, matematyki, fizyki i chemii. Przygotowujemy także do egzaminu ósmoklasisty i matury. Dla młodszych dzieci mamy zajęcia ogólnorozwojowe, wsparcie logopedy i terapię integracji sensorycznej. Profit, Aleja Tysiąclecia 4, Biała Podlaska. Zadzwoń 530 092 142.
4: Nauka nie musi być trudna. Best Brain to kurs pamięci i koncentracji dla dzieci, który pokazuje, jak uczyć się łatwiej i wykorzystywać skuteczne techniki zapamiętywania. W tym tygodniu zapraszamy na bezpłatne zajęcia pokazowe w bialskich szkołach podstawowych oraz w Centrum Psychoterapii i Rozwoju Lustro. To niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, która od wielu lat wspiera rozwój dzieci i młodzieży. Sprawdź, jak wygląda Best Brain. Centrum Lustro, ulica Moniuszki 28 w Białej Podlaskiej. Telefon 578 604 204.
5: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
10: Jesień kalendarzowa jeszcze tuż przed nami, ale tam pogodowa już raczej nadeszła. 14 stopni zobaczymy dzisiaj maksymalnie na bialskich termometrach. Dużo chmur przez cały dzień. Jeszcze w pierwszej połowie dnia możliwe lekkie opady deszczu, ale popołudnie i wieczór mają być już całkiem deszczowe, ale w okolicach południa jeszcze na chwilę wyjdzie z pomiędzy chmur słońce. Jeżeli chodzi o najbliższą noc, no to temperatura spadnie do 9 stopni. Jutro więcej słońca i trochę cieplej. 15 kresek.
9: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
11: Zbliża się 6.30, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Wizyta Władysława Kosiniaka-Kamysza w USA przełożona. Szef MON miał jutro lecieć do Waszyngtonu. Jak przekazał resort, o zmianę terminu pilnie poprosili Amerykanie. Nowej daty jeszcze nie podano. Do USA pojadą wiceszefowie MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski. Będą rozmawiać o dalszej współpracy. Tragiczny wypadek podczas walki z pożarem w Kalifornii. Śmigłowiec gaśniczy rozbił się w Parku Narodowym Yosemite. Zginęło 2 członków załogi. Przyczyny katastrofy nie są na razie znane. Pożar, z którym walczyła załoga, objął już 1300 hektarów. Ogień udało się opanować w 15%. Miliony euro ukryte pod podłogą i w ścianach. Karabinierzy koło Neapolu znaleźli ponad 3 miliony euro w gotówce. Pieniądze były schowane w mieszkaniu należącym do jednego z mafijnych klanów. Gotówka miała pochodzić głównie z handlu narkotykami, a w sprawie zatrzymano 34 osoby.

0: Ale z czego się teraz śmiejesz? Powiedz, powiedz państwu.
1: Wyobraziłem sobie, jak to... Ani Karwan wypada sztuczna szczęka, to wszystko no, mi wypada.
2: Tak, tak, coś tu jest, ale to nie teraz.
1: Niemożliwe, nie.
2: To nie teraz. Życzymy, Pani żeby jest... jak najdłużej tak i jest, na jak najmłodziej. Tak. I...
1: Była ostatnio tak. jakiś czas temu tutaj, no naprawdę, ma jeszcze dużo przed sobą.
2: To prawda, a teraz cofamy się, nie w rozwoju, tylko w czasie.
1: Może
2: 2009
1: być.
2: Rok, czyli kącik odkurzający.
1: 22 września 2009 roku w serwisie Nowiny 24.pl pojawił się artykuł o sytuacji Starnobrzega z takim oto nagłówkiem.
2: Zatruł się grzybami, nie umarł, bo wypił pół litra.
1: Proszę bardzo, no i to się nazywa polska medycyna alternatywna, bo każdy doświadczony grzybarz wie, że trzeba mieć przy sobie polską apteczkę.
2: Czyli piersiówkę pierwszej pomocy. 2.

0: 13 minut i to niecałe 13 minut zostało nam do godziny 7. Sumptuastik przygrywa. Za chwilę Kamil Bednarek z panem Mateo, a my o nie naszych, waszych
1: sposobach na podwyżkę, no bo dzisiaj świętujemy oczywiście. Mamy dzień ćwiczenia przed lustrem, prośby o podwyżkę płacy. I z tej okazji pytamy was, jak to zrobić.
0: Czy na miękko, czy na twardo? Dwa rodzaje, jakby już dwa obozy
1: na twardo
0: będą przedstawione
1: było.
0: U nas, bo na twardo już było. Teraz takie, chociaż to jest takie bardziej rzetelne niż na miękko, bym powiedział, to taki trzeci rodzaj. To posłuchajmy tego takiego bardziej na miękko.
2: Witam serdecznie. Podwyżkę trzeba delikatnie. Nie chcę, że iść do szefa, że ja chcę więcej zarabiać. Bo w swojej szefie, ja chcę to samo, tylko częściej, przykładowo raz w tygodniu, zamiast raz w miesiącu.
0: Czyli zamienić z pierwszego na pierwszego, dziesiątego, dwudziestego pierwszego i trzydziestego, tak?
1: Tak jest, no i szef też powie, że no, posłuchaj, ja ci mogę dać więcej, jak będziesz częściej, no to się wszystko łączy. To się wszystko łączy ze sobą. Niestety tak to działa. Jeżeli macie jeszcze jakieś swoje...
0: Śmiało.
1: Tak, to możecie. No,
0: znacie tak, nasze wszystkie numery, dane. No, proszę.
1: Tak. SK2. Zapominając

0: Ewentualnie można też stówę zdobyć w Radiu SK2. Nasza nowa zabawa, druga odsłona tej zabawy po siódmej, ściemnia się w SC2.
1: 726-826-826 albo Messenger. Już teraz można się zgłaszać do tej zabawy i będziecie śledzić, kto ściemnia, a kto prawdę mówi.
0: Tak, jak ktoś z was jest dobry w ściemnianiu albo w rozszyfrowywaniu nawet ściem, no to bardzo serdecznie zapraszamy, żeby poznać, czy jesteście w tym dobrzy. Dzisiaj zgłoście się jakąś ściemą.
2: SK

0: Zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
1: Może jeszcze zdążymy te panele położyć.
0: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
1: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
0: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
1: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
2: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?

0: 16,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
4: Kłania się Bartek Ważny. Zaczyna się poranny szczyt komunikacyjny, więc na Jana Pawła II będziecie musieli teraz zwolnić. Nieco dalej także na Brzeskiej. Pamiętajcie o remoncie ulicy Nowej oraz Janowskiej oraz o tym, że niestety większy ruch jest teraz cały czas na Terebelskiej. W prognozach pogody dużo chmur, dużo deszczu też głównie w drugiej połowie dnia, ale jeszcze w okolicach południa możliwe przejaśnienia. Na termometrach bielskich dzisiaj 14 stopni maksymalnie.
3: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
5: Jest 7, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Karol Nawrocki odpowiada na medialne doniesienia o możliwości wykupienia spotkania z nim. Podczas wizyty w Nowym Jorku odniósł się do informacji Newsweeka w tej sprawie. Jego briefingu wysłuchał Mateusz Chłystun.
6: Karol Nawrocki zapewnia, że nikt nie musi płacić za rozmowę z nim.
7: Ja sam decyduję o swoim kalendarzu i sam decyduję o tym, z kim się spotykam.
6: Powiedział prezydent. Cała sprawa dotyczy polsko-amerykańskiego szczytu ekonomicznego w Nowym Jorku. Według informacji Newsweeka prywatna fundacja oferowała pakiety sponsorskie. Najdroższy za 100 tysięcy dolarów miał przewidywać indywidualną rozmowę z Karolem Nawrockim. Kancelaria prezydenta również zaprzeczyła, by czas głowy państwa był przedmiotem sprzedaży.
5: Nowe informacje w głośnym procesie Sebastiana M. Prawie 9 godzin trwało przesłuchanie biegłych przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim. Eksperci odtwarzali przebieg tragicznego wypadku na A1, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. Przypomnijmy, do zdarzenia doszło 3 lata temu. Więcej o tym Rafał Różycki.
8: Choć biegli już wcześniej wydali obszerną opinię w tej sprawie, sąd wezwał ich na rozprawę. Po pytaniach sędzi przyszła kolejna obrona, która przygotowała 60 pytań.
9: Biegli nie udzielali konkretnych odpowiedzi.
8: Uważa mecenas Katarzyna Hebda, obrońca oskarżonego. Co innego twierdzi prokuratura.
9: Nie pojawiła się żadna wątpliwość, tak jak od początku procesu.
8: Mówi prokurator Izabela Knapik z prokuratury okręgowej w Katowicach. Biegli zapewnili, że zebrane dowody nie pozostawiają żadnych wątpliwości. Sebastian M. rażąco przekroczył prędkość, pędził ponad 300 km na godzinę i wjechał w tył auta, którym podróżowała 3-osobowa rodzina. Po przesłuchaniu sędzia uznała materiał za kompletny i zamknęła przewód sądowy.
5: 7 października odbędzie się kolejna rozprawa, wtedy zaplanowano mowy końcowe. Sąd przedłużył też areszt tymczasowy Sebastiana M. do 1 lutego. Załamanie pogody w Tatrach i trudne warunki na szlakach. Na Kasprowym Wierchu w najbliższych godzinach przybędzie sporo śniegu. Na poprawę pogody trzeba poczekać do przyszłego tygodnia.
10: SK2 Sport.
5: Polscy siatkarze zagrają dziś o półfinał Mistrzostw Europy. Rywalem biało-czerwonych będą Niemcy. Polacy bronią tytułu wywalczonego 2 lata temu. Obie drużyny dobrze się znają. Wielu niemieckich siatkarzy gra lub grało w polskiej lidze. Początek meczu o 18:00. Udany powrót Maji Chwalińskiej. Polka wygrała pierwszy mecz turnieju WTA w Singapurze. W 2 setach pokonała rywalkę ze Słowacji. Dziś pozna przeciwniczkę w 1/8 finału. Zagra też w deblu w parze z utytułowaną Czeszką.
11: 3 minuty prawie po 7:00. A propos Polaków i Niemców, dzisiejszy mecz o godzinie 18:00. W prasie piękny nagłówek. Powiedzcie Niemcom Auf Wiedersehen!
12: Ale z odpowiednim akcentem. Jeszcze raz.
11: Ćwiczymy. Auf Wiedersehen!
12: Auf Wiedersehen!
11: Auf Wiedersehen! O, dobrze. Auf Wiedersehen!
13: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
12: A od nas macie w gratisie Guten Morgen.
11: Butem w mordę?
12: Mniej więcej.
11: Czyli nie, no, dzień dobry.
12: Wracamy z Berlina do Warszawy,
11: tak,
12: jedziemy.
11: Tak, no. Warszawa, no. T-Love, u nas 100% polskiej muzyki.

0: Mieszane uczucia mam. 10 minut po 7.
1: No ale no co poradzisz, jak takie elity mamy, no?
0: No takie elity, no elity.
1: No, pan doktor.
0: No w sumie tak, z tytułu. Nie, on jeszcze studiuje.
1: No ale idziesz do niego i mówisz, panie doktorze.
0: No tak, w sumie tak. No, co, że tu doktorze. Mnie boli, tam nie boli.
1: Tam jest szczyka, tutaj wie
0: pan. No ale tak, żeby lekarz takie słowa.
1: No takie słowa, no przecież te lekarze znają inne, gorsze słowa, prawda?
0: Naprawdę?
1: O kogo chodzi? Pan Dawid Kacprzyk, pewnie kojarzycie, to jest jeden z bohaterów głośnej sprawy warszawskiego szpitala południowego.
0: Już przyjmuje z powrotem.
1: Tak,
0: w szpitalu. Szpitalu czy tam przychodni.
1: Dziennikarz kanału Zero postanowił się do niego wybrać incognito.
0: Że go niby boli.
1: Że go niby tu boli, tu go szczyka. No jak się go podpytał o tą aferę i tak mówi, no i co pan o tej aferze myśli, prawda?
0: No i
1: a
0: co?
1: Pan doktor, wykształcony człowiek.
0: No, i powtórzysz to?
1: Cytuję.
0: A, to cytat to możesz,
1: cytat,
0: tak?
1: Tak, mogę, no. Tak. Pan doktor komentuje całą aferę w sposób bardzo przejrzysty. Mam to w dupie. Tak powiedział pan doktor.
0: To
1: tak
0: się nie godzi.
1: Czyli tak powiedział, to jest to nie moje
0: brzydko,
1: słowa, to
0: ale
1: jego
0: to brzydko,
1: słowa.
0: To brzydko. I on tak do niby pacjenta powiedział.
1: Do pacjenta tak powiedział,
0: to
1: pokazał.
0: Ja myślę, że pan doktor Dawid pomylił pacjenta chyba z proktologiem.
1: Mógł, tak, weźmiemy tutaj w obronę pana doktora, bo jednak trzeba przyznać, że są takie sytuacje, że rzeczywiście można tam mieć aferę.
0: A, że na tam?
1: Przykład, tak.
0: Nie, to ja nie mów na przykład, nie mów.
2: SK2.
0: Ja wiem, jakie ty możesz mieć afery tam. No, ja wiem, co ty jesz, gdzieś ty był, coś ty robił. 11,5 minuty po 7. Zostawmy ten temat.
1: Dobra, to się wypika, no.
0: Zostawmy ten temat. Stachurski już teraz. Za chwilę Oskar Sims.

0: 17 minut po 7. Pora na nasz nowy show, nową zagadkę.
1: Słuchajcie, no robi się
0: zabawę.
1: Jasno. Robi się jasno, więc co? No.
2: Ściemnia się w Radiu SK2.
0: Taki paradoksik malutki. Dobrze, z nami już teraz Arek. Dzień dobry.
3: No witam.
0: No witam. Areczku, zasady są proste. Ktoś ściemnia. I teraz tak. Albo Jarząbek będzie ściemniał, albo ja będę ściemniał. Możemy też obydwaj ściemniać.
1: Tak. Zawsze ściema jakaś jest. Pytanie tylko, kto ściemnia.
0: Musisz odgadnąć, kto ściemnia. Czy Jarząbek, czy Wajda, czy Jarząbek i Wajda. Tak. Są trzy opcje. Inaczej się nie da. No to najpierw Jarząbek coś powie.
1: Tak, uwaga.
0: A potem ja coś powiem, a potem masz 3 sekundy po zadaniu pytania, kto ściemnia, na udzielenie odpowiedzi. Dobra?
3: Tak.
0: Wygrasz, no to masz stówę, nie, to
1: masz
0: coś
1: prezenty.
0: Innego.
1: No właśnie, coś znajdziemy zawsze. Dobra, to ja, Jarząbek, czytam pierwsze. Uwaga. Kleopatra żyła bliżej lądowania człowieka na Księżycu niż budowy piramidy Cheopsa.
0: Teraz czytam ja, Wajda. Truskawka była podawana już na dworze króla Kazimierza III Wielkiego. Kto ściemnia?
3: Obaj.
0: Dobra. Słowo się rzekło.
1: Słowo się rzekło, kubyłka
0: się
1: u płotu.
0: Rzekło, kubyłka u płotu. Sprawdzamy. Niestety, Arek! Niestety! Ściemniałem ja, Wajda.
1: Tak, rzeczywiście, truskawka nie była podawana na dworze króla Kazimierza III Wielkiego. Dlaczego? Ano dlatego, że truskawka została stworzona w laboratorium w XVIII wieku, a król Kazimierz żył przecież w wieku XIV. No.
0: To było akurat trudne.
1: Prawdą jest to, że Kleopatra żyła bliżej lądowania człowieka na Księżycu niż budowy piramidy Cheopsa, bo budowę piramid ukończono w 2560 roku przed naszą erą, a Kleopatra żyła około 30 roku przed naszą erą. Lądowanie człowieka na Księżycu to był rok 69.
0: Proszę bardzo. Ile Proszę człowiek bardzo. Może się dzisiaj nauczyć? Arek, nagrody piękne wysyłamy od Radia SK2. Nie będzie to stuwa.
1: Ale będą
0: jakiś
1: to piękne
0: drobny
1: nagrody.
0: Prezencik. Mam nadzieję, że będziesz zadowolony. Wszystkiego tak, dobrego, Arek. Dzięki za dziś. Jutro kolejna ściema. Szykujcie się, jak już się zaznajomiliście z tą naszą zabawą.
1: Se kupcie.
0: Tak. I się douczcie i wtedy stówek ktoś codziennie będzie zgarniał.

0: Oj, o tym, że Life is Brutal, się przekonują niektórzy rodzice, jak przychodzi płacić za to, co dzieciaki gdzieś tam zmalują albo zaklikają w internetach.
1: To jest nieprawdopodobny. Internet pisze o 9-latku, który wydał, przynajmniej miał wydać, bo takie krążą słuchy, 118 tysięcy dolarów na reklamę na YouTubie. I uwaga, jak on za to zapłacił? No jak to jak? No kartą ojca.
0: Chodzi o to, że na początku, bo chłopak sobie założył swój kanał, prawda? Chciał mieć więcej tych subów, prawda? No i na początku tata, daj na suba, bo tam się co zapłaci się za reklamę.
1: To się ściąga.
0: Będę miał suba, jak zapłacę, nie? I tata powiedział, synek, masz tu kartę, na tej karcie jest 20 dolców i nie ma więcej. Po prostu z pustego Szalomon nie naleje.
1: Masz wziąć 20 dolców i koniec, i ani centa więcej, ale chłopakowi tak bardzo spodobało się to nabijanie subów, że wziął troszkę więcej niż te 20 dolców.
0: Delikatnie więcej.
1: Nie dużo więcej.
0: Tylko 118 tysięcy dolarów.
1: I ojciec się wkurzył, jest afera na cały internet i teraz w ogóle chłopak będzie musiał oddać kasę z, nie wiem, z kieszonkowego chyba.
0: Tylko pytanie, skąd to kieszonkowe weźmie?
1: No, jak to, z kieszeni, no taty.

0: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
0: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
9: Bialscy kierowcy muszą teraz zwolnić tradycyjnie o tej porze na Terebelskiej, ale też na Sitnickiej oraz dojeżdżając do skrzyżowania Janowskiej z Artyleryjską. A w prognozach pogody przez kilka najbliższych godzin jeszcze sporo chmur. Dopiero w okolicach południa wyjdzie na nieco dłużej słońce, ale całe popołudnie oraz wieczór szykują się już deszczowe. Na termometrach dzisiaj do 14 stopni, w nocy będzie tylko 9. Jutro dużo słońca, ale maksymalnie 15 kresek na termometrach.
8: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
10: Jest 7.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy SK2. Utrudnienia na Krajowej Siódemce koło Skarżyska Kamiennej. Ciężarówka z naczepą wypadła z drogi, przebiła bariery i wpadła do rowu. Trasa w kierunku Warszawy jest zablokowana. Służby kierują kierowców na objazd Starą Siódemką. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Dziś nie trzeba płacić za komunikację. Z okazji Dnia Bez Samochodu w wielu polskich miastach można za darmo korzystać z autobusów, tramwajów i innych środków transportu publicznego. W Warszawie bez biletu pojedziemy m.in. autobusami, tramwajami, metrem i SKM-ką. Jesienne szczepienie lisów w Małopolsce. Specjalne kapsuły ze szczepionką są zrzucane z samolotów, ale część z nich będzie też wykładana ręcznie. Weterynarze apelują, aby nie dotykać szczepionek. Lisy wyczują zapach człowieka i mogą ich nie zjeść.

0: To się śmiesza, głupi do sera.
1: No. Kącik kotku żający, to teraz na to pora. Na to, co wydarzyło się tego dnia, który mamy dzisiaj, czyli 22 września, ale nie tego roku. Nie 2026. Przynajmniej 6, musi być 2025, 7, ale idziemy jeszcze dalej. 25. No, policzyłeś w końcu?
0: 45 lat temu.
1: No nie, gdzie?
0: Blisko, dobra, blisko.
2: Ja już strzeliłem pierwsze dwie cyfry, które mi przyszły do głowy.
1: 2009 rok, mój drogi. No, to jest będzie. 17 lat temu.
0: Posłuchajcie, były ksiądz napadł na bank. Na 2 miesiące sąd aresztował 37-letniego księdza Norberta J.
1: Byłego.
0: Byłego tu jest napisane, tak. Byłego księdza Norberta J., który napadł na agencję banku PKO w Szamodułach w Wielkopolsce. Mężczyzna steroryzował kasjerkę nożem i uciekł ze skradzionymi kilkoma tysiącami złotych, pisał portal WP 22 września 2009 roku. Dziękuję.
1: To od początku nie mogło się udać.
0: Dlaczego?
1: To był były ksiądz.
0: No.
1: Były ksiądz napada na bank.
0: Tak.
1: I kradnie kilka tysięcy złotych.
0: No.
1: Przecież policja miała go jak na tacy. Peska 2.

0: No, a propos właśnie, Gotham City. To tam
1: gdzieś koło Nowego Jorku.
0: Tam Batman, Batman i te sprawy, tak mi się kojarzy.
1: Batman i Robin na randki chodzili.
0: W każdym razie.
1: Posłuchajcie.
0: No, w Nowym Jorku, czyli w Stanach Zjednoczonych. Pójdzie gdzieś koło Gotham, nie wiemy. Taki drogi chleb, że ocie choroba.
1: 60 dolców za bochenek dalibyście. 60 dolców, to poczekaj, tak przeliczymy sobie, po jest dolar.
0: 260 złotych. Ale
1: 230 złotych.
0: Nie, no bo tam taki drogi chleb jest, że można kupić na przykład połówkę chleba za 30 dolarów.
1: Albo ćwiartkę.
0: Ćwiartkę, no, to bym przyjął.
1: I to jest właśnie chleba. To nas łączy z Amerykanami, prawda?
0: Że ćwiarteczkę.
1: Też na ćwiarteczki.
0: No, 15 tak. dolarów taka ćwiarteczka.
1: Ale
0: chleba.
1: Myślicie, że co? Że co to jest za chleb? Jakiś taki wybuchowy chleb, wspaniały chleb, ze złota chleb.
0: Nie, to zwykły chleb.
1: To jest zwykły chleb.
0: Zwykły tak chleb. Jest. To nie jest jakiś substytut chleba.
1: Mąka,
0: to nie jest
1: woda,
0: chleb.
1: Sól i 24 godziny
0: zwykły,
1: fermentacji.
0: Zwykły chleb.
1: U nas mówimy na to chleb na zakwasie.
0: Dobry.
1: No, dobry chleb, a tam po 6 dych idzie. No. No. Nie wiem, 6 dych to jest dużo, moim zdaniem.
0: Nie przekonany jesteś.
1: Nie jestem przekonany do tego biznesu. Moim zdaniem z tej mąki chleba nie będzie jednak.
0: No. Pieczywo takie drogie, że wiecie, no. Trzeba jeść bułkę przez bibułkę. SK2.

0: Dajemy wam też znak, nie tylko Ignacy, my też potrafimy dawać znaki, na przykład takie, że po ósmej państwa miasta.
1: I tym razem nie będziemy ściemniać, tym razem będziemy was odpytywać z wiedzy o wszystkim. 726-826-826 albo Messenger, tam też można się zgłaszać, tylko pamiętajcie, po raz kolejny powtarzam, jak mantrę. To jest takie wyryte w kamieniu 10 przykazań waszych, przykazanie pierwsze, podaj swój numer.
0: Tak, na Messengerze, a zawsze jest jakiś sposób na zgłaszanie się. Dzisiaj chcielibyśmy, żebyście dokończyli zdanie. Jestem królem i tutaj czego na przykład?
1: Albo kogo.
0: Albo kogo. Jestem królem? No i właśnie.
1: No i właśnie. Karol zaraz zadzwoni do ciebie. Tylko to pytanie, który?
2: SK2.

0: Reklama.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodę odporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz czekolady Milka 85 do 100 gramów. 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do tego kapsułki do prania Ariel Supermoc i Ariel All-in-One Pots. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
7: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
0: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
11: W prognozach pogody dla Białej Podlaskiej ciężko szukać pozytywów, no ale postaram się. Do 14 stopni dzisiaj na termometrach, w okolicach południa trochę więcej słońca. No i na tym pozytywy się kończą, dlatego że przez większość dnia będzie jednak pochmurnie nad Białą Podlaską, a do tego sporych opadów deszczu spodziewamy się tuż po godzinie 14. No i padać ma jeszcze najbliższej nocy, kiedy temperatury spadną w okolice 9 kreski. Ale już jutro nieco więcej słońca.
10: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
12: Jest 8, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Nagła zmiana planów w sprawie wizyty szefa MON w USA. Władysław Kosiniak-Kamysz nie poleci jutro do Waszyngtonu. Miał tam spotkać się z szefem Pentagonu, Pete'em Hegsethem. Wśród tematów rozmów była stała baza armii USA w Polsce. Decyzję o przełożeniu wizyty skomentowały już oba resorty obrony. Z tym tematem Michał Rawa.
13: Pentagon krótko oświadczył, że spotkanie zostało odwołane z powodu konfliktu terminów i zostanie przełożone na inny termin. Wcześniej MON przekazał, że decyzję podjęto na pilną prośbę Amerykanów i trwa ustalanie innego terminu. W komunikacie resortu obrony czytamy też, że teraz niezbędne jest podjęcie nowych działań dla bezpieczeństwa krajów sojuszu, a do Waszyngtonu lecą wiceszefowie MON-u Paweł Zalewski i Magdalena Sopkowak-Czarnecka.
12: Jutro do Waszyngtonu ma przylecieć przywódca Chin Xi Jinping. To właśnie ta wizyta może być powodem odwołania spotkania szefa polskiego MON-u z szefem Pentagonu. Policja wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku w Nakle nad Notecią. 13-letni chłopiec jadący hulajnogą elektryczną zderzył się z autobusem. Mimo natychmiastowej pomocy nie udało się go uratować. Sprawę śledzi nasz reporter Dawid Olszewski.
14: Do tej tragedii doszło po południu na ulicy Mickiewicza. Wstępnie ustalono, że 13-latek na hulajnodze elektrycznej wjechał na przejście dla pieszych i uderzył w autobus, który już znajdował się na tym przejściu. Strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu.
15: Wykonali dostęp do poszkodowanego oraz ewakuowali go spod pojazdu.
14: Mówi Bartosz Walkowiak ze Straży Pożarnej. Chłopiec zginął na miejscu. Kierowca autobusu był trzeźwy.
15: Dokładnie. Na
0: okoliczności i przyczyny tego zdarzenia pod nadzorem prokuratury będą wyjaśniali policjanci.
14: Dodaje Kamil Smoliński z Policji w Nakle. Jak przekazali mi strażacy, chłopiec miał na głowie kask.
12: Nauczą się m.in. jak budować bezzałogowe systemy uzbrojenia. Już niedługo 15 studentów Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni rozpocznie studia dronowe. To nowa specjalność na kierunku automatyka i robotyka. Studenci poznają też zasady obsługi i eksploatacji takich systemów.
2: SK2 Sport.
12: Polscy siatkarze grają dziś o półfinał Mistrzostw Europy. W ćwierćfinale biało-czerwoni zmierzą się z Niemcami. Nasi rywale w poprzedniej rundzie niespodziewanie wyeliminowali Bułgarię. Początek meczu o 18:00. Będzie zmiana w Formule 1. Od przyszłego sezonu wyścigi będą krótsze. Międzynarodowa Federacja Samochodowa ogłosiła, ich całkowity dystans zostanie skrócony z 305 do 290 km, a to oznacza, że liczba okrążeń spadnie o 2 lub 3.
16: Trzy minuty po 8.
17: Chciałem powiedzieć, że szybciej do mety dojadą w takim razie, jak skrócą ten dystans, nie?
16: Tak.
17: No. Tak więc jest nieważne, czy skracacie dystans, czy może go sobie wydłużacie z kolegą z pracy albo z koleżanką. Wszystkim wam życzymy dobrego
16: dnia. Chciałem powiedzieć, że dystans do jesieni już jest całkiem mały.
17: Ojej.
16: Druga 06. Wyczytałem. Druga 06.
17: A co
16: dziś
17: to znaczy?
16: W nocy. Początek kalendarzowej astronomicznej.
17: To już?
16: Tak, tak. Druga 06. Zostało kilka godzin.
2: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
17: To z liścia dostałem teraz.
16: Dokładnie 6 plus 12, 18 godzin. Za 18 godzin i 3 minuty będzie jesień.
17: I teraz pytanie, czy mamy płakać, czy się cieszyć? Bo niby, że złota polska jesień, prawda? Ale jak patrzę do portfela, to ani jednej złotówki nie widzę.
18: I

0: kolorowo to jest przez cały czas i będzie, przypominamy, jutro pierwszy dzień kalendarzowej i astronomicznej jesieni, równonoc, i będzie się robiło kolorowo na drzewach, ale nie tylko. Kolorowo także w sytuacji geopolitycznej. No. Na przykład Radosław Sikorski, to jest minister tych zagranicznych spraw, nie?
1: No i wicepremier przy okazji, no, prawda?
0: Dostał, on ma ofertę dla Trumpa, dla Donalda Trumpa.
1: Cóż on może zaoferować panu?
0: Nasz wicepremier mówi, że jeżeli Trump honorowo zakończy wojnę na Ukrainie, to Sikorski nominuje go. Nominuje go do pokojowej Nagrody Nobla.
1: Ładnie. Bardzo ładne zachowanie, ale ja osobiście byłbym ostrożny z tymi nominacjami. Ja akurat jestem z tych czasów, kiedy, wiecie, jak ktoś kogoś nominował do czegoś, to wiecie, jak to się kończyło.
2: Musisz opuścić dom wielkiego brata. Eskad.

0: Ciekawy jestem, kto dzisiaj tak pozamiata, że...
1: Ten, kto ma miotłę.
0: No tak, że zgarnie wszystko.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Akurat dzisiaj ta, która ma miotłę.
0: Tak, dwie panie, dwie panie.
1: Renata i Małgorzata.
0: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Cześć. Pozamiata oczywiście ta, która ma szybkość w języku, bo to 20 sekund tylko na to, żeby odpowiadać na kategorię, na tę literę, która się wylosuje z koła, jak sobie wybierzecie w prawo czy w lewo. Nie można pomijać żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można samemu sobie wybrać literę. Czy wszystko... Wróć. Czy wszystko jasne?
5: Jasne. Jasne.
0: Dobra, jasne. Dobrze. Renia zacznie.
1: W prawo czy w lewo?
5: W prawo.
0: Tylko nie zepsuj koła. O.
1: Jeszcze delikatnie to robię. Zobacz, ja smyrnąłem ją, ona to strasznie lubi. Kręci się.
0: No i Renia. Dawno nie było. Możesz sobie, Reniu wybrać literkę.
1: Ja nie wiem, czy jest się z czego cieszyć.
0: No, dawaj.
1: No.
5: P, poproszę.
0: No to o czy P?
5: P.
0: P, bo powiedziałeś tak, o...
1: P. Dwóch nie można.
0: Dobra, litera. Dobra. P, 20 sekund, uwaga.
1: Państwo.
5: Polska.
1: Miasto.
5: Poznań.
1: Znana postać.
5: Piotr Żyła.
1: Roślina.
5: Pelargonia.
1: Kolor.
5: Pomarańczowy.
1: Zawód.
5: Policjant.
1: Samochód.
5: Peugeot.
1: Imię.
5: Piotr.
0: No i my zaliczamy jeszcze, dobra, bo już następna kategoria by się nie zmieściła.
1: Co tak, żeś kręcił głową?
0: Co, ja kręciłem coś
1: tak,
0: głową?
1: Tak, żeś ja? Tak, że na Piotrka żyłę.
0: Ja?
1: No.
0: To kiwnięcie było.
1: A.
0: No.
1: No dobra,
0: kiwnięcie
1: myślałem,
0: było,
1: że nie znasz.
0: Garbik, fajeczka i lecimy, myślałem, to było tak, nie?
1: Myślałem, że ty tylko mały szomania.
0: Osiem punktów, no osiem punktów, Renia bez zastrzeżeń.
1: Tak.
0: Małgosiu, w prawo, w lewo?
5: No to niech będzie w lewo.
0: W lewo, proszę bardzo. A teraz sam tobie mówiłem, żebyś nie psuł koła, ja mocno zakręciłem.
1: Prawdopodobne.
0: I zepsuję zaraz. Urwie następnemu. 8 punktów do przebicia, Gosiu, a literkę tak? Masz. Prawie też by był Joker, ale jednak się zatrzymało o jedno oczko wcześniej.
1: Znana ci literka.
0: Znana ci litera, litera M jak mama. M jak mama, 20 sekund, uwaga, państwo.
5: Malediwy.
0: Miasto.
5: Mikołajów.
0: Tytuł filmu.
5: M jak miłość.
0: Imię.
5: Małgorzata.
0: Roślina.
5: Majeranek.
0: Potrawa.
1: No.
0: No już no, będzie no, po czasie.
1: Nie, czy,
0: ale możesz no, odpowiedzieć. No, jak wiesz, no, jakąś potrawę.
1: No, co może być na M?
0: Makaron ze serem.
1: Na przykład.
0: Dobra. Na przykład. Ja to lubiłem, ze serem jeszcze powiedziałem, tak jak moja mama mówiła. Makaron z serem i z tym jogurcikiem jakimś albo coś. No.
1: Rozpływa się
0: z truskawkami, smak lata.
1: Podliczyliśmy i tak, Małgosia, odpowiedziałaś na piątkę, można powiedzieć.
0: Tak,
1: naprawdę.
0: A Mikołajów?
1: Oczywiście, miasto na Ukrainie.
0: Tak,
1: a Malediwy? Kraj w Azji Południowej.
0: No, ale Malediwy to wyspy, nie?
1: No, ale
0: a
1: tak.
0: Wiecie, że Malediwy się składają z 1190 wysp?
1: Naprawdę? Jaki no. Ty jesteś mądry.
0: Nie, ostatnio czytałem synkowi i tak
1: o
0: było.
1: Malediwach.
0: O Malediwach.
1: Dobra, niech będzie w takim
0: razie. Z 1100, chyba że o czymś innym to było, ale nie, z 1190 wysp. Dobra, taka ciekawostka. 8 do...
1: 5.
0: Dla...
1: Renaty.
0: Czyli Renia zgarnia prezent marzeń.
5: Super, dzięki.
1: Proszę.
0: Do Gosi nagrody pocieszenia. Dziewczyny, drogie panie, w zasadzie wszystkiego dobrego. Jutro kolejne Państwa Miasta po 8.
1: Tak.
4: Państwa Miasta. Państwa Miasta w Radiu SK2.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: 24 minuty po 8. Słuchajcie, chciałem sprawdzić, czy nie wprowadziłem was w błąd, czy mi to się gdzieś nie pomyliło, ale pomyliłem się o dwie wyspy, bo powiedziałem wam, że Malediwy składają się z około 1190 wysp, czy tam, czy powiedziałem 1090?
1: To właśnie już nie
0: jak
1: wiem,
0: się, jak powiedziałem 1090, to się pomyliłem o 102 wyspy. Jak powiedziałem 1190, to się pomyliłem o dwie wyspy.
1: Tak czy inaczej, ja pozazdrościłem swojemu zacnemu koledze tym, że zaimponował państwu, więc ja też chciałbym czymś zaimponować.
0: Zaimponuj miastu.
1: Właśnie tak. Przygotowałem ciekawostkę o Tarnobrzegu.
0: Proszę.
1: Kiedyś był światową potęgą wydobycia siarki, a dzisiaj słynie z ogromnego jeziora z krystalicznie czystą wodą. Proszę bardzo. No.
0: Ładne.
1: I tak można lać wodę przez cały dzień, prawda? Można jeszcze o Mińsku Mazowieckim zaraz coś przygotuję, o Wołominie, o Pruszkowie. No, to wszyscy wiemy.
0: Mam nadzieję, że przyjdziesz jutro do pracy.
2: SK2. SK2. 100% polskich hitów.

W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
2: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
3: A w Brykomanie sprawdzałeś?
2: No nie, ale...
3: Ale co?
2: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
3: A to zobacz, ten.
2: No rzeczywiście.
4: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Odśwież mieszkanie.

0: Smysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Nauka nie musi być trudna. Best Brain to kurs pamięci i koncentracji dla dzieci, który pokazuje, jak uczyć się łatwiej i wykorzystywać skuteczne techniki zapamiętywania. W tym tygodniu zapraszamy na bezpłatne zajęcia pokazowe w bialskich szkołach podstawowych oraz w Centrum Psychoterapii i Rozwoju Lustro. To niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, która od wielu lat wspiera rozwój dzieci i młodzieży. Sprawdź, jak wygląda Best Brain. Centrum Lustro, ulica Moniuszki 28 w Białej Podlaskiej. Telefon 578 604 204.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Czas poznać Omodę i Jayku z bliska. Nowoczesny design, technologia super hybrid i modele stworzone do codziennej jazdy. Umów jazdę testową i przekonaj się za kierownicą. Omoda Jayku, Carset, Biała Podlaska, Janowska 71.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
8: 14 stopni zobaczymy dzisiaj w najcieplejszym momencie wtorku w Białej Podlaskiej, czyli będzie równie, no, a raczej chłodno, jak i wczoraj. No, dzisiaj tylko w okolicach południa możemy spodziewać się nieco więcej przejaśnień, a tak to dużo chmur i spore szanse na opady deszczu, szczególnie w drugiej połowie dnia oraz jeszcze wieczorem i najbliższej nocy. Wtedy też temperatura w Białej Podlaskiej spadnie do 9 kresek. Jutro trochę cieplej, bo 15 stopni na bielskich termometrach i już więcej słońca.
7: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
9: Minęła 8.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Pożar hali w Wieluniu w Łódzkiem opanowany. Z ogniem przez kilka godzin walczyło 15 zastępów straży pożarnej. Spłonęło około 1200 m2 hali, dwa sortowniki i 20 ton granulatu z recyklingu. W środku byli dwaj pracownicy, obaj zdążyli się ewakuować.
10: Przyczyną tego pożaru najprawdopodobniej była awaria młyna, który właśnie mieli tworzywa sztuczne w procesie przygotowania materiału do produkcji.
9: Mówi Jędrzej Pawlak z wojewódzkiej straży pożarnej w Łodzi. Utrudnienia na S12 w Lubelskiem mogą potrwać do 9:00. Między węzłami Świdnik i Piaski Zachód zderzyły się osobówka i ciężarówka. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Lublina. Alert RCB dla mieszkańców Chocianowa i Rakowa na Dolnym Śląsku. Woda z wodociągu nadaje się do spożycia tylko po przygotowaniu. Służby apelują o śledzenie kolejnych komunikatów.

0: SK2.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Płynący Dawid, czyli Dawid Kwiatkowski.
1: Myślałem, że ja, bo dzisiaj się wyperfumiłem, ale to nie o mnie chodzi. No dobrze, dobrze, niech będzie. 21 minut do 9, pora na nasz kącik odkurzający, czyli newsy sprzed lat, tylko u nas takie nieświeże.
0: Tak, tak, znaczy, słuchajcie, lubimy sfermentowane rzeczy, tak, no co tobie tak, dużo tak, mówić, tak, prawda?
1: Tak.
0: No.
1: A i czasami z sentymentem można coś przeczytać tak. W prasie. 22 września, dzisiaj 2010 roku.
0: No to lecimy w takim razie.
1: Pisano tak. Brak podwyżek, planowane zwolnienia i zła polityka rządu. To zarzuty pracowników budżetówki, którzy zjeżdżają na demonstrację do Warszawy. Protestować może kilka tysięcy osób. Policjanci, strażacy, urzędnicy skarbowi, pracownicy urzędów centralnych będą demonstrować przed Ministerstwem Finansów i Sejmem. Tak pisała Rzeczpospolita 22 września 2010 roku.
0: A ja przypominam, że to jest artykuł z przeszłości, chociaż równie dobrze mógłby brzmieć jak artykuł z przyszłości.

0: Gosia Andrzejewicz, 10 minut zostało do 9. Kolejny telefon, znaczy głosówka.
1: Cholera, szefie, potrzebuję tej podwyżki. Nigdy się do pracy nie spóźniam. Zostaję na nadgodziny. Codziennie dojeżdżam samochodem, a paliwo drogie. Dzieci też potrzebują. Hej.
0: Bo to dzień ćwiczenia przed lustrem, podwyżki i płacy.
2: Prośba o podwyżek, tak. Podwyżki. W ogóle dzieci potrzebują podwyżki od twojego szefa? Co to jest za firma?
0: To może jest jakaś rodzinna firma, wiesz, to może być na przykład spółka Skarbu Państwa.
2: A, czyli zadzwonił do nas ktoś z PSL-u. No to pozdrawiamy!

0: Zapraszamy was na wtorkowe rendezvous po waszych miastach. W sensie, jak ktoś ma na 9 do roboty, to szybkie rendezvous, 5 minut musi rendezvous do roboty.
1: Ale nie samochodem, bo dzisiaj dzień bez samochodów.
0: A, no to rowerem, hulajnogą. Albo jest dzień nosorożca, więc skoro dzień bez samochodu, samochodem nie wolno, jest dzień nosorożca, to znaczy, że na nosorożcu wolno.
1: Tylko uważajcie, bo na nosorożcu też nie wiadomo, co kryje się za rogiem.
2: SK2. Wszystkie polskie hity.

0: Reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
5: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Rodzicu, zadbaj o spokojniejszy rok szkolny swojego dziecka. W Centrum Edukacji Profit prowadzimy korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z języka polskiego, angielskiego, matematyki, fizyki i chemii. Przygotowujemy także do egzaminu ósmoklasisty i matury. Dla młodszych dzieci mamy zajęcia ogólnorozwojowe, wsparcie logopedy i terapię integracji sensorycznej. Profit Aleja Tysiąclecia 4, Biała Podlaska. Zadzwoń 530 092 142.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
10: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
9: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
10: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
9: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
11: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
12: GWM. Go with more.
13: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
14: W pierwszej połowie dnia w Białej Podlaskiej możemy spodziewać się jeszcze przejaśnień. No, raczej pojawią się dopiero w okolicach południa i nie będzie tego dużo, ale warto koncentrować się na pozytywach. Tym bardziej, że dalsza część dnia, już tak po godzinie 14, szykuje się nie dość, że pochmurna, to i deszczowa. Zresztą tych opadów deszczu w Białej Podlaskiej spodziewamy się także najbliższej nocy. Na termometrach w trakcie dnia 14 stopni, w nocy będzie tylko 9, jutro trochę więcej, bo 15.
13: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
15: Jest 9:00, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Dziś ma zostać przesłuchany i usłyszeć zarzuty. Chodzi o 52-latka zatrzymanego w sprawie strzelaniny w Bukownie koło Olkusza. W niedzielę w pobliżu lasu znaleziono dwóch postrzelonych mężczyzn. 36-latek był ranny w nogę, a 44-latek w rękę. Starszy z mężczyzn zmarł w szpitalu. Według prokuratury sprawca w chwili zatrzymania miał blisko promil alkoholu.
16: Stwierdzono, iż osoba ta była nietrzeźwa. Stwierdzono w organizmie zawartość 1 promila alkoholu. W związku z czym czynności z tą osobą będą przeprowadzone dopiero w momencie, kiedy będzie ona zdolna do uczestnictwa w takich czynnościach procesowych.
15: Wyjaśnia Mariusz Boroń z krakowskiej prokuratury okręgowej. 52-latek najpewniej usłyszy zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Na razie nie wiadomo, dlaczego zaatakował. Śledczy nadal wyjaśniają szczegółowy przebieg zdarzenia. Maciej Berek ponagla prezydenta w sprawie swojego ślubowania. Wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego skierował pismo do Karola Nawrockiego. Jego treść opublikował w mediach społecznościowych. Więcej na ten temat Mateusz Chłystun.
17: Maciej Berek prosi w nim o wskazanie miejsca i terminu, w którym będzie mógł złożyć ślubowanie i apeluje, by stało się to bez zbędnej zwłoki. Przypomina też, że Sejm wybrał go na sędziego Trybunału 4 września i jak przekonuje, jego kadencja powinna rozpocząć się 16 września. W piśmie podkreśla też, że niezłożenie ślubowania może oznaczać zrzeczenie się stanowiska. Powołuje się przy tym na zapisy ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Na razie nie wiadomo, kiedy do ślubowania w ogóle dojdzie. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz mówił wcześniej, że najpierw trzeba rozwiać wątpliwości dotyczące spełnienia przez Berka wymogów formalnych, m.in. wymaganego stażu pracy radcy prawnego.
15: Dziś dzień bez samochodu to część Europejskiego Tygodnia Mobilności. Auto można zostawić w domu i przesiąść się do komunikacji miejskiej. Ta w wielu miastach jest dziś bezpłatna.
18: Można podróżować bez kasowania biletów, bez kupowania biletów wszystkimi pojazdami warszawskiego transportu publicznego.
15: Mówi rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie Tomasz Kunert. Za darmo można też korzystać z parkingów Parkuj i Jedź.
7: SK2 News, Biała Podlaska.
14: I Bartek Ważny, jeszcze do 10 grudnia mogą potrwać obecne utrudnienia związane z remontem przejścia granicznego w Terespolu. W tym czasie można spodziewać się zmiany organizacji ruchu na obu kierunkach. Remont ma być kontynuowany także w przyszłym roku. W ten weekend w Porosiukach pod Białopodlaską odbędzie się czwarta gala biznesu Babie Lato, mówi Wioletta Więckowska, organizatorka.
0: Wieczór biznesu połączony z aukcją charytatywną na rzecz specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Zalutyniu.
14: Wyróżniające się firmy zostaną nagrodzone.
2: 3 minuty po godzinie 9:00. Dawno o takiej porze mnie tutaj nie było. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Gram najlepsze polskie hity w Radiu SK2. No ale właśnie, jak tam wasz poniedziałek? To znaczy wtorek, tak? Dzisiaj mamy wtorek, prawda, Paulinko?
3: Jest wtorek.
2: Już wtorek. Jak tam wasz wtorek? Dajcie znać, piszcie na Messengerze Radia SK2. U mnie to pasmo nieustających sukcesów. Tak, to tylko sarkazm.

0: Paula i od dziś, tak wam gramy 20 minut po godzinie 9. Ja wiem, wtorek dla jednych to może być bardzo dobry dzień, dla innych nieco gorszy. No ja zaczęłam poranek od tego, że po wyjściu z domu od razu wylałam na siebie całą kawę, mam białą bluzkę, więc tak, wiecie jak dzisiaj wyglądam. Ale uwaga, Jacek na linii, bo ja pytam was, jak wygląda wasz wtorek? Halo Jacku.
1: Ale mi zostało już tylko 6 dni do urlopu i będę się wygrzebał.
0: I to się nazywa plan idealny. Jeśli zostało ci 6 dni do urlopu, no to patrząc, no to zaczynasz urlop 28 września. Jeszcze 6 dni, no to razem odliczamy do urlopu, bo ja też odliczam. A co u was? Dajcie znać, jak wygląda wasz wtorek, jak zaczął się ten wasz poranek, a ja gram kolejne najlepsze polskie hity. Bajmy i co mi panie dasz już teraz?

0: Depres, bo ja cię kocham. 36 minut po godzinie 9 w Radiu SK2. My gramy wam tutaj najlepsze polskie hity, 100% polskich hitów. No i pytamy też, jak tam wasz wtorek, jak wasz poranek. No i no, odezwała się do nas Monika, u mnie nie najlepiej. Jeździłam na rezerwie i okazało się, że w końcu paliwa zabrakło. Tak, że samochód stanął. Stoję i czekam na awaryjnych, chyba muszę wziąć tak zwaną użetę. Czyli urlop na żądanie. Monika, ja wiem, jest ciężko, no bo człowiek nie pomyślał, nie zatankował. My kobiety zazwyczaj mamy z tym duży problem, ale są też plusy. Ty już dzisiaj do pracy nie musisz iść i możesz słuchać Radia SK2 w domu.
1: SK2. Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
9: To będzie ostatnia reklama.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
1: I po reklamie.

0: co ta dziewczyna robi w Czechach. Wyprzedaje stadiony, robi wielkie show, ale spokojnie. Będzie też w Polsce już w kwietniu. Ewa Farna i Znak, tak? Kończymy godzinę 9:00. O 10:00 najnowsze informacje z kraju i ze świata. A po 10:00 kolejne najlepsze polskie hity. Będzie m.in. nowość od Sylwii Grzeszczak, numer Mango.
1: Reklama.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Moron.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.
9: Bielskie termometry pokazują teraz 11 kresek, ale dzisiaj będzie 14. To nadal nie będzie jeszcze na szczęście maksimum w tym tygodniu, no bo troszkę więcej, 15 będzie jutro. Ale wracając do dzisiejszego dnia, to no niestety do końca wtorku jeszcze sporo chmur nad naszymi głowami. Trochę przejaśnień pojawi się w drugiej połowie dnia, ale nie będzie tego niestety dużo. W nocy czekają nas lekkie opady deszczu, a temperatura spadnie do 10 stopni.
10: Jest 10:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy. Eski 2. 17-latek zatrzymany przez ABW miał planować zamach. Paweł G. z Siemianowic Śląskich miał należeć do neonazistowskich i ekstremistycznych grup. To kolejny nastolatek zatrzymany w tej sprawie, mówi Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.
11: Zafascynowany ideologią nazistowską przygotowywał zamach terrorystyczny, w którym zginąć miało wiele osób. Planował zakup broni i wyposażenia wojskowego. W ubiegłym tygodniu ABW wspólnie z funkcjonariuszami śląskiej policji zatrzymała 2 16-latków. Analiza zabezpieczonych urządzeń należących do młodych ludzi ujawniła informacje o charakterze neonazistowskim, rasistowskim i antysemickim.
10: A to nie jedyny groźny incydent w ostatnim czasie. We Wrocławiu rano zatrzymano mężczyznę, który sforsował ogrodzenie lotniska i próbował dostać się na lot do Palermo. Do tego tematu będziemy wracać. Trump i Zełenski spotkają się dziś w Nowym Jorku. Rozmowy mają dotyczyć zakończenia wojny w Ukrainie. Prezydenci poruszą też kwestię energetyczną. Spotkanie zaplanowano na kwadrans po 19 czasu polskiego. Więcej na ten temat nasz ukraiński korespondent Ołechy Biłecki.
12: To spotkanie może wiele zmienić. Mamy dobrą dynamikę dyplomatyczną. Czytamy we wpisie Zełenskiego. On także podkreśla, że są pomysły co do deeskalacji na froncie. Fundamentalnym dla Ukrainy jest też temat gwarancji bezpieczeństwa. To, co dotyczy energetyki oraz życia cywilów. Rozmowa dwóch prezydentów nie była zaplanowana wcześniej, a nazwisko Zełenski dotychczas nie znalazło się na liście osób, z którymi Trump miał spotkać się podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Sytuacja jednak zmieniła się po wczorajszej rozmowie przez telefon. Ukraina współdziała razem ze stroną amerykańską i jest gotowa do wykonania naprawdę poważnych kroków, podsumowuje ukraiński prezydent. Kijów, Ołech Biłecki.
10: Szczecinianie w większości zaskoczeni darmową komunikacją miejską. To przy okazji Europejskiego Dnia Bez Samochodu.
13: O, nie wiedziałem.
14: Nie wiedziałam. Dziękuję za informację.
15: Fajnie. Super. I tak mamy 3-miesięczne.
16: Całkiem dobry pomysł, chociaż jeden dzień za darmo jeździmy.
15: Niestety nie mogę skorzystać, bo korzystam z sieciówki.
10: A kasowniki będą wyłączone do godziny 23.59.
8: SK2 News, Biała Podlaska.
9: I Bartek Ważny, bielskimi autobusami można dziś jeździć za darmo. To w ramach trwającego w mieście Europejskiego Tygodnia Mobilności. Bielski ratusz zachęca, żeby samochody zostawiać pod blokami czy w garażach, a do pracy wybrać się komunikacją miejską. Strażacy ochotnicy z OSP KSRG Sidorki i Biała Podlaska świętowali swoje stulecie. Jednostka składa się teraz z 58 ochotników. Posiada 3 wozy. Ciężki, średni samochód zakupiony między innymi dzięki dotacji z Urzędu Miasta i mały samochód rozpoznawczo-ratunkowy. Od początku roku strażacy interweniowali już prawie 200 razy.
17: 10:03 i ja sobie zdałam sprawę, że dzisiaj mamy ostatni dzień lata. Już od jutra prawdziwa jesień kalendarzowa, co czuć zresztą w powietrzu. Mam nadzieję, że nasze najlepsze polskie hity sprawią, że wy jednak tej jesieni nie poczujecie i że ona będzie bardzo przyjemna. A takie będę wam grała na dobry początek. Dawid Podsiadło i Tazosy, Kinga Baryga. Witam i zapraszam.

0: 18 minut po 10. Radio SK2, najlepsze polskie hity. Kaja i na językach, tak wam właśnie gramy. Moi drodzy, jako że 10.18 to jest idealny czas, żeby zrobić sobie przerwę na kawę. Jak się okazuje, ten rytuał picia kawy w pracy jest bardzo, ale to bardzo ważny. Nazywany jest też przez specjalistów mikroprzerwą, bo jak się okazuje, samo wyjście po kawę może być taką krótką przerwą psychiczną, która pozwala nam odwrócić uwagę od zadania i wrócić do niego ze świeższą głową. Jeśli na przykład siedzicie nad jakimś raportem, nad jakimiś tabelkami, wykresami, to właśnie to jest ten moment, żeby zrobić sobie przerwę, chwilę odsapnąć i wrócić do tego. I skończyć ten projekt jak najszybciej i o nim zapomnieć.
1: SK2.
0: My nie zapominamy o najlepszych polskich hitach, o Oskarze Cymsie też nie i gramy. Daj mi znać już teraz.

0: Kombinsen się spełni 28,5 minuty po godzinie 10 w Radio SK2, a już teraz delikatnie cofamy się w czasie.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Cofamy się do roku powstania numeru, no właśnie jakiego? 2 plus 1 windą do nieba. Powstał w 1978 roku. No był to wielki przebój, który pomimo swojego takiego niezwykle smutnego i gorzkiego tekstu stał się przez lata żelaznym hitem weselnym w Polsce. Ja nie wiem jak wy, ale ja mam wrażenie, że do tej pory na tych weselach można go usłyszeć. Ja go słyszałam wielokrotnie. No to co? Gramy wam w Radio SK2. 2 plus 1 windą do nieba już teraz.

0: Miejsce 12. Miejsce 12 aktualnie zajmuje właśnie ten numer Odliwki. Poza tobą nic. To są efekty ostatniego notowania gorącej polskiej dwudziestki. Ale moi drodzy, wszystko w waszych rękach. Wy możecie zajrzeć na sk2.pl, znaleźć zakładkę Gorąca Polska Dwudziestka i zagłosować na ten numer, bądź na inne, które bardzo lubicie. Kto wie, może właśnie one wylądują w top 3 najnowszego notowania. O tym przekonamy się już w najbliższy piątek po godzinie 18. Zapraszam w imieniu Łukasza Zduńczyka do tego, żeby słuchać, ale zapraszam też do tego, żeby głosować.
1: SK2. Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
4: ludzkie szczątki
3: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarniach.
5: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Tylko teraz wszystkie kawy Chibo w promocji druga 40% taniej. Oferta ważna do 26 września.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: Nauka nie musi być trudna. Best Brain to kurs pamięci i koncentracji dla dzieci, który pokazuje, jak uczyć się łatwiej i wykorzystywać skuteczne techniki zapamiętywania. W tym tygodniu zapraszamy na bezpłatne zajęcia pokazowe w bialskich szkołach podstawowych oraz w Centrum Psychoterapii i Rozwoju Lustro. To niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, która od wielu lat wspiera rozwój dzieci i młodzieży. Sprawdź, jak wygląda Best Brain. Centrum Lustro, ulica Moniuszki 28 w Białej Podlaskiej. Telefon 578 604 204.
10: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
11: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
14: I po reklamie.

0: Okej, okay, 10:00 za nami, zbliża się godzina 11:00, to jest ten moment, kiedy już napisaliście trochę maili, byliście już na kilku spotkaniach i można śmiało zrobić sobie krótką przerwę. Przerwę na kawę. Kawę z najlepszymi polskimi hitami, bo takie będą po godzinie 11:00.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie.
4: Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
6: ludzkie szczątki
5: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
7: Castorama! Teoria
8: i praktyka.
7: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
8: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge czuję w robocie?
10: Hot doga poproszę.
9: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
11: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
15: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce?
16: Teraz kapsułki do prania Ariel. Jedne plus jedne gratis.
17: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kapsułki Ariel Supermoc 18 sztuk i All-in-One Pots 22 sztuki. Jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 2 opakowania, maksymalnie jedno gratis na kartę.
16: Biedronka.
18: To będzie ostatnia reklama.
2: Czas poznać Omodę i Jayku z bliska. Nowoczesny design, technologia super hybrid i modele stworzone do codziennej jazdy. Umów jazdę testową i przekonaj się za kierownicą. Omoda Jayku, Karset, Biała Podlaska, Janowska 71.
1: I po reklamie.
19: Kierowcy z południowej części Białej Podlaskiej, uwaga na utrudnienia na ulicy Koncertowej. Przy budowie doszło tam do rozszczelnienia sieci gazowej. Ulica Koncertowa została zamknięta przez służby. Za chwilę więcej w wiadomościach lokalnych. A tymczasem jeszcze prognozy pogody. Dzisiaj dużo chmur przez cały dzień, trochę przejaśnień po południu. Na termometrach do 14 stopni, ale w nocy będzie już tylko 10. Jutro więcej słońca i do 15 kresek.
0: Jest 11:00, Paulina Horbatowska, to są newsy, Eskin 2. Atak na szkolnym korytarzu to w jednej z podstawówek w powiecie kolnańskim na Podlasiu. 11-letni chłopiec miał zadać kilka ciosów toporkiem 10-letniej uczennicy. Dziewczynka według pierwszych informacji jest w ciężkim stanie. Została przewieziona do szpitala, mówi Marta Rodzik z podlaskiej policji.
20: Z wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 11-latek wszedł do szkoły i na korytarzu zaatakował toporkiem przypadkową dziewczynkę. 10-latka trafiła do szpitala. 11-latek został obezwładniony przez rodzica jednego z uczniów.
0: Na miejscu cały czas pracują policjanci i ratownicy medyczni, którzy oceniają również stan 11-latka. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną ataku. Groźny incydent na lotnisku we Wrocławiu. Mężczyzna sforsował ogrodzenie i przedostał się na pokład samolotu lecącego do Palermo. Nie miał karty pokładowej. Z pokładu samolotu wyprowadziła go Straż Graniczna.
21: Funkcjonariusze po przeanalizowaniu monitoringu ustalili, że mężczyzna po sforsowaniu ogrodzenia lotniska wmieszał się w grupę pasażerów zmierzających do samolotu. samolotu. Z zatrzymanym, legalnie przebywającym w Polsce 23-letnim obywatelem Tunezji trwają obecnie czynności służbowe.
0: Mówi nam Paweł Biskupik z nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej. Samolot z Wrocławia do Palermo wyleciał z dwugodzinnym opóźnieniem, bo pasażerowie ponownie musieli przejść kontrolę bezpieczeństwa.
1: Konieczny był deboarding pasażerów, którzy byli na pokładzie samolotu do Palermo, sprawdzenie przez pirotechnika Straży Granicznej, przeprowadzenie jeszcze raz kontroli bezpieczeństwa dla wszystkich pasażerów, którzy byli na pokładzie i dopiero wtedy ten samolot mógł kontynuować podróż do Palermo.
0: Dodaje Bartosz Wiśniewski, rzecznik portu lotniczego we Wrocławiu. Po incydencie na lotnisku we Wrocławiu wzmocniono patrole wszystkich służb. Dziś komunikacja miejska w wielu miastach jest bezpłatna. To z okazji Europejskiego Dnia Bez Samochodu. Sprawdzamy, czy mieszkańcy Zielonej Góry zostawiają auta i przesiadają się do autobusów.
10: Dzisiaj jest Europejski Dzień Bez Samochodu. Można na przykład za darmo przejechać się MZK, a pani autem?
22: Tak, niestety, bo się spieszę do pracy, a wiem, że mam daleko.
23: Tak, dzisiaj jeszcze samochodem. Trzeba dzieci rozwieźć najpierw, a później pewnie gdzieś do sklepu już pojadę autobusem.
24: Do Żagania jada, miła pani, w tym momencie. Pokaże mi pani, jak mam dojechać.
0: Z mieszkańcami Zielonej Góry rozmawiała Ola Kanoniak.
3: SK2 News, Biała Podlaska.
19: I Bartek Ważny, uwaga Bielczanie, przy ulicy Koncertowej w południowej części miasta doszło do rozszczelnienia sieci gazowej. Na miejscu działa już Straż Pożarna i Pogotowie Gazowe. Ulica Koncertowa jest zablokowana. Służby ewakuują okolicznych mieszkańców. Bielska policja wyjaśnia szczegóły śmiertelnego wypadku w miejscowości Małaszewicze. 71-letni kierowca Opla zderzył się z dwoma zaparkowanymi ciężarówkami, a następnie zjechał na przeciwny pas ruchu i uderzył w drzewo. Mężczyzna nie przeżył. Miasto podało wyniki głosowania w budżecie obywatelskim. Szczegóły na stronie bo.białapodlaska.pl.
3: Blisko 3 minuty po godzinie 11. Radio SK2, najlepsze polskie hity, gramy dalej. Ale też już za chwilę powiem wam, no właśnie, Paulinka, czy ty lubisz kanapki i chleb?
0: Oczywiście.
3: Bo się okazuje, że ten chleb to jest bardzo cenny, za oceanem.
0: O, to ja zostanę i posłucham, o co chodzi.
3: To już za chwilę wam więcej na ten temat opowiem, ale najpierw Liber i Natalia Schroeder, teraz ty.
25: No to gramy.
3: 10 hitów.
25: Najlepszych polskich hitów.
3: Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Bracia za szkłem. Tak wam gramy w Radiu SK2, 21,5 minuty po godzinie 11. Wspominałam wam o tym, że za oceanem głośno o naszym wspaniałym żytnim pieczywie. Tak jest. Otóż jeśli lubicie kanapki i pieczywo, to jest informacja dla was, że jednak bardziej powinniśmy ten chleb żytni doceniać. Bo jak się okazuje, w mediach zrobiło się bardzo głośno o tym, jak tradycyjny chleb żytni podbija Stany Zjednoczone, a dokładniej Nowy Jork. Chodzi o to, że w prestiżowej dzielnicy pojawiła się piekarnia, która właśnie taki żytni chleb sprzedaje. Uwaga, za $60 za bochenek. W przeliczeniu no to jest około 230 zł. Można też kupić połowę, można ćwiartkę, ale i tak ta cena jest bardzo, bardzo wysoka. No i co śmiało można powiedzieć? Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie.
1: SK2.

Phil Lambery, gotowi na wszystko. Mam nadzieję, że wy jesteście gotowi na tę nowość na antenie Radia SK2, bo ona już teraz będzie grana. Moi drodzy, przychodzę do was z nowością od Mroza. Wszystko, czego chciałem, razem z braćmi Kacperczyk stworzył taki numer. Jest to ostatni singiel, który zapowiada nowy album Mroza. No tutaj w utworze gościnnie pojawiają się bracia Kacperczyk, tak jak już wspominałam. Lekka, dobra, lekki, bardzo dobry, energetyczny numer, który przypomina nam o wakacyjnym klimacie. No to co, gramy Mrozu, bracia Kacperczyk, wszystko, czego chciałem już teraz.

0: Budka Suflera i Twoje Radio, tak Wam gramy w Radio SK 2, 18 minut przed godziną 12. 12 zbliża się wielkimi krokami, ale do tej 12 zostało nam jeszcze trochę czasu, a to oznacza, że jeszcze trochę najlepszych polskich hitów usłyszycie. Już za chwilę Dawid Kwiatkowski i Prosta, ale także Roxy i Faust na szeroką wodę.
1: SK 2. Reklama.
2: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona różowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Rodzicu, zadbaj o spokojniejszy rok szkolny swojego dziecka. W Centrum Edukacji Profit prowadzimy korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z języka polskiego, angielskiego, matematyki, fizyki i chemii. Przygotowujemy także do egzaminu ósmoklasisty i matury. Dla młodszych dzieci mamy zajęcia ogólnorozwojowe, wsparcie logopedy i terapię integracji sensorycznej. Profit, Aleja Tysiąclecia 4, Biała Podlaska. Zadzwoń 530 092 142.
5: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
10: I po reklamie.

0: Daria Zawiałow kończy dzisiaj nasze wspólne spotkanie. Zbliżamy się do godziny 12, ale spokojnie, najlepsze polskie hity będą grały dalej. Kamil Kowalski za sterami od 12. Co on tutaj naszykował? Wow, będzie Sarsa, będzie Grzegorz Chyży. Warto po prostu zostać z nami i słuchać Radia SK2.
1: Reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
3: Ludzkie szczątki.
2: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod Więcej Maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
9: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.
13: 13 stopni mamy teraz na bialskich termometrach. Dzisiaj doczekamy się tylko jednej kreski więcej. W dalszej części dnia powinniśmy już zobaczyć drobne przyjaśnienia, ale niestety do końca dnia nie będzie tego zbyt dużo. Jeszcze przed północą, a już po zmroku spodziewamy się lekkich opadów deszczu, a w nocy temperatura w Białej Podlaskiej spadnie do 10 stopni. Jutro 15 w trakcie dnia, no i środa zapowiada się najcieplejszym dniem w tym tygodniu, bo potem do końca tygodnia już około 14 stopni.
14: Jest 12. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz planował zamach na meczet i szkołę. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 17-letniego Pawła G. z Siemianowic Śląskich. Nastolatek był członkiem internetowych grup zrzeszających neonazistów i ekstremistów. W rękach służb są też inni małoletni członkowie tego środowiska, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
15: W mieszkaniu 17-latka służby znalazły m.in. noże, bagnet do karabinka typu AKM czy materiały zawierające symbolikę faszystowską i nazistowską.
16: Zafascynowany ideologią nazistowską przygotowywał zamach terrorystyczny, w którym zginąć miało wiele osób. Planował zakup broni i wyposażenia wojskowego.
15: Mówi nam Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Paweł G. został tymczasowo aresztowany. Usłyszał 3 zarzuty. Zatrzymano też 2 innych 16-latków na Śląsku. Do tego kolejną osobę w Łódzkiem, a działania polskich służb pozwoliły na ujęcie nastolatka z Niemiec. Wszyscy komunikowali się przez internetowe grupy. Rozmawiali o wcześniejszych zamachach i analizowali oraz planowali zakupy broni i własne działania terrorystyczne. ABW ustala teraz innych członków tego środowiska oraz kto nim kieruje.
14: Obiekt był obserwowany, nie stanowił zagrożenia. To komunikat Ministerstwa Obrony Narodowej w sprawie drona wykrytego w pobliżu bazy w Redzikowie. Zidentyfikowano miejsce przebywania operatora. Jak przekazał resort obrony, dron nie zbliżył się do newralgicznych obiektów. Przypomnę, bezzałogowiec wykryto 15 września około kilometra od amerykańskiej bazy obrony przeciwrakietowej w Redzikowie. Nowy ślad w sprawie zaginięcia 37-latki z Koszalina. Policjanci zabezpieczyli plecak i klucze, które należały do Emilii Koprowskiej, mówi Izabela Sreberska z policji w Koszalinie.
17: Plecak został odnaleziony w polu około 2 km od miejsca imprezy w Darłowie, z której kobieta miała oddalić się przed zaginięciem. Wewnątrz znajdowały się drobne rzeczy osobiste, a także klucze od pojazdu, którym przyjechała, oraz inny pęk kluczy.
14: W Darłowie działa już kilkudziesięciu funkcjonariuszy, którzy będą przeszukiwać okolice miejsca odnalezienia plecaka.
18: SK2 News, Biała Podlaska.
13: I Bartek ważny, ewakuowano 3 okoliczne domy, łącznie 9 mieszkańców. Służby zakończyły już działania przy ulicy Koncertowej w Białej Podlaskiej. Około godziny 9 przy pracach ziemnych doszło tam do rozszczelnienia gazociągu, mówi rzecznik bialskich strażaków Marek Waszczuk.
19: Pogotowie gazowe zatamowało wyciek. Na szczęście podczas tego zdarzenia nie doszło do żadnego wypadku, nikt nie ucierpiał.
13: Nie było też większych strat materialnych. Na miejscu pracowało 6 zastępów straży pożarnej, w tym specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego.
20: To już wiemy, jakie święto dzisiaj mamy, 22 października, czyli w ostatni dzień lata.
21: Września.
20: Przepraszam,
21: września. Się do końca roku.
20: Może jakieś święto jest wtedy ważne, nie wiem, ale dzień bez samochodu, 22 września.
21: Tak. Zgadza się.
20: Ja też tak się zapominam, bo dzisiaj obchodzę również dzień bez telefonu. Zostawiłem w samochodzie telefon.
21: O, widzisz.
20: A samochód wzięła żona. I ja teraz nie wiem, czy mam się śmiać, czy płakać. Bo śmiać, wiesz, bo nie dzwoni do mnie, no, ale płakać, bo żona wie, jak mój telefon odblokować.
18: 10 najlepszych polskich hitów.
22: Jeden po drugim.
18: SK2.
20: Jakoś to będzie.
21: Oczywiście.
20: Kochanie, to ja, Grzegorz Chyży w SC2, 3 po 12.

0: Mysłowic w SC2 i długość dźwięku samotności. No i teraz chłopak, który nigdy się nie zmienia, zawsze sobie robi jajca.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo?
3: Czy dodzwoniłem się do pani Honoraty?
2: Dzień dobry, tak przy telefonie.
3: Moje uszanowanie, Bobina Hania po tej stronie. Ja telefonuję z działu reklamacyjnego biura podróży. A proszę mi powiedzieć, jakie tam pani ma roszczenia i co tam się wydarzyło?
2: Były mega brudne pokoje, mega. To znaczy, nawet ja nie potrafię, powiem pani tak, widziałam u nas pracownicze hotele, u nas w Polsce. I gwarantuję pani, że wyglądają o niebo lepiej niż tam hotel, który nosi miano pięciogwiazdkowego.
3: Rozumiem. Bardzo dziękuję, że pani dokonała też dokumentacji fotograficznej. Ja bym tylko jeszcze poprosiła o poświadczenie notarialne dokumentacji fotograficznej, ewentualnie gdyby pani mogła jeszcze udokumentować to z naszym pracownikiem, to ja będę wdzięczna i reklamację rozpatrzymy.
2: Co to znaczy poświadczenie notarialne, bo ja nie rozumiem.
3: No bo teraz w dobie AI, proszę pani, każdy może sobie zrobić fotografię. I teraz musimy mieć poświadczenie notarialne, że te zdjęcia, które pani nam wysłała, to są pani zdjęcia, lub też jeżeli pani nie będzie miała poświadczenia notarialnego, to niech to poświadczy nasz pracownik, że stan ze zdjęcia jest równoznaczny ze stanem faktycznym.
2: No ale to wy tam nikogo do tych hoteli nie wysyłacie? Wy nie wiecie, jak one wyglądają?
3: No niekiedy, proszę pani, pracownicy jeżdżą.
2: No i co?
3: Ale to jest, proszę pani, raz w roku.
2: No ale nie sądzę, żeby to się zmieniło od lat kilku, no ale w porządku.
3: Ale dobrze,
2: no
3: bo zmienia pani temat. Ja próbuję rozwiązać pani reklamację.
2: Ale proszę mnie nie traktować jak dziewczynki, tak? Proszę mnie nie traktować jak jakieś dziewczynki, bo to ja teraz mam do was roszczenia, a nie odwrotnie.
3: Próbuję, proszę pani, rozwiązanie znaleźć. Pani za chwilę mi się unosi, nie wiem dlaczego, jeżeli proszę
2: ja
3: pani...
2: Ja wiem dlaczego.
3: Dlaczego?
2: Proszę, bardzo, prześlę wam poświadczenie notarialne, w jaki sposób?
3: No to notariusz musi, proszę pani, poświadczyć, że te zdjęcia widział, te zdjęcia był przy pani, że te zdjęcia pani robiła.
2: Że ja robiłam, a kto zabiera notariusza ze sobą na wakacje?
3: Proszę pani, niekiedy mam takie rodziny.
2: Nie, no moment, Anielka, proszę włączyć nagrywanie. Proszę włączyć nagrywanie.
3: Ale to pani do mnie mówi?
2: Nie, do córki.
3: Aha.
2: I teraz co, ja mam jechać jeszcze raz do hotelu, zabrać waszego pracownika i pokazać mu miejsca, albo jeszcze raz tam pojechać z notariuszem?
3: To też jest właśnie takie rozwiązanie.
2: Co to ma w ogóle znaczyć? Kto jeździ z notariuszem, żeby za reklamację złożyć? Co to w ogóle ma być?
3: Proszę pani, to może Radosławy pani coś doradził?
4: Ona latka została wkręcona w radio SK.
2: Radosław!

0: Zobaczymy, w jakie czasy wehikuł czasu nas teraz przeniesie.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Stare, dobre, nie wiem czy dobre, ale dawne na pewno czasy, bo wysiadamy w roku, w którym powstała piosenka, która to sprawiła, że czas właśnie przez 5 minut się zatrzymał. W 1972 dokładnie roku to było w Opolu i sprawił to zegarmistrz światła. Choć na początku organizatorzy tej imprezy, festiwalu, no nie byli zachwyceni tym numerem, bo mówili, że jest taki trudny, no, poważny, taki ponury jak na taką imprezę, która ma rozrywkowy charakter, ale ostatecznie Tadeusz Woźniak postawił na swoim i jak zagrał, publiczność oszalała na punkcie tej ballady.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Zegarkowy mistrz precyzji w towarzystwie grupy wokalnej Alibabki. Potężny, hipnotyzujący chór w refrenach usłyszycie, a gitara Tadeusz Woźniak.

0: Cichosza. I Cichosza to jest tytuł tego numeru. Nowość od Samach, na który możecie głosować w gorącej polskiej dwudziestce. A teraz gorąca kradzież w ST2 jeszcze. Czytam tutaj w internecie świecie, że karty bankomatowe, ekspres do kawy i robot kuchenny. To wszystko padło łupem chłopaka, którego policjanci złapali, a te wszystkie rzeczy ukradł chłopak swoim rodzicom. 19-letni syn. SK2. No bo 800 plus jest chyba tylko do 18 lat, nie? No tak to jest, jak się kończy.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
7: Ty plus zastrzeżenie.

0: Oferta ważna do 23 września. Cena przed obniżką 12,99.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
3: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
2: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
3: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
2: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
4: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
5: GWM. Go with more.
6: Nauka nie musi być trudna. Best Brain to kurs pamięci i koncentracji dla dzieci, który pokazuje, jak uczyć się łatwiej i wykorzystywać skuteczne techniki zapamiętywania. W tym tygodniu zapraszamy na bezpłatne zajęcia pokazowe w bialskich szkołach podstawowych oraz w Centrum Psychoterapii i Rozwoju Lustro. To niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, która od wielu lat wspiera rozwój dzieci i młodzieży. Sprawdź, jak wygląda Best Brain. Centrum Lustro, ulica Moniuszki 28 w Białej Podlaskiej. Telefon 578 604 204.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czas poznać Omodę i Jayku z bliska. Nowoczesny design, technologia super hybrid i modele stworzone do codziennej jazdy. Umów jazdę testową i przekonaj się za kierownicą. Omoda Jayku, Carset, Biała Podlaska, Janowska 71.
10: I po reklamie.

0: Ja nawet jeszcze tylu nie mam lat, a oni mają już tyle i to na scenie. Swój jubileusz 45-lecia obchodzą Lady Punkowcy, czyli Lady Punk i Na co komu dziś. I ten numer można usłyszeć na żywo podczas ich koncertowania. A bo jeżdżą panowie po całej Polsce, w Kielcach już byli, Łódź na przykład jeszcze przed nimi. A przed nami jest za chwilę godzina 13 i West 2, najważniejsze newsy.
1: Reklama.
2: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
1: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka, różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
6: O.
5: A nawet kolacji na obiad.
6: Hmm.
5: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
9: Elektryk? Pewnie drogi.
8: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
9: Co? Z serwisem i gwarancją?
8: I tylko 10% opłaty wstępnej.
9: Tylko gdzie jest haczyk?
8: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
9: Czekaj, 30 tysięcy?
8: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
10: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
11: Dobra, zdradź sekret.
10: Jaki sekret?
11: No, ten twój patent na zakupy.
10: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
11: Tylko w Modivo?
10: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
11: I co z tym cashbackiem?
10: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
11: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
14: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
15: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
1: I po reklamie.
16: 14 stopni to dzisiejsza maksymalna temperatura na bielskich termometrach. Do końca dnia możliwe jeszcze przejaśnienia, ale niestety to chmury będą dzisiaj grały pierwsze skrzypce do samego końca wtorku. Po zmroku spodziewamy się sporych opadów deszczu, ale jeszcze przed północą mają ustać. Jutro już więcej słońca nad miastem, na termometrach maksymalnie 15 kresek, a w tym tygodniu cieplej zrobi się dopiero w sobotę. Tego dnia 16 stopni, a w niedzielę nawet 19 kresek.
0: Jest 13, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. To ma być rozwiązanie na kominy płacowe w ochronie zdrowia. Rząd na trwającym właśnie posiedzeniu przyjmie ustawę, która wprowadzi limity zarobków i czasu pracy lekarzy. Donald Tusk podkreślił, że to zakończy patologie i zwyrodnienia w niektórych placówkach.
17: Ortopeda w Grójcu, 3 200 000 za rok. Rekordowy szpital na zarobki 115% wszystkich środków, jakie otrzymywał ten szpital. Rekordzista, lekarz z Braniewa, pracował według danych 72 godziny na dobę.
0: Premier podkreślił, że przepisy będą dotyczyły lekarzy pracujących na kontrakcie w NFZ-cie, a nie w prywatnej poradni.
17: Będzie mógł pracować lekarz maksymalnie na 2 etatach i wtedy to maksymalne wynagrodzenie w skali roku na pewno nie przekroczy 1 000 000, trochę ponad 70 tysięcy złotych miesięcznie.
0: Rząd rozpoczął pracę nad reformą systemu pracy lekarzy po wybuchu afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Jest 3-miesięczny areszt dla 23-latka z powiatu leżajskiego. W piątek miał spowodować w Rzeszowie wypadek, w którym rannych zostało 8 osób. Ze szczegółami Julia Ranosz.
6: Jak wstępnie ustalono, 23-latek prowadził samochód pod wpływem alkoholu. W pewnym momencie stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z nadjeżdżającym autem. Siła uderzenia sprawiła, że oba samochody uderzyły w kolejny pojazd. Okazało się również, że 23-latek miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów. W wyniku zdarzenia rannych zostało 8 osób. 5 z nich opuściło już szpitale.
0: 23-latek usłyszał już zarzuty. Alert RCB o wodzie skażonej bakteriami z grupy coli otrzymali mieszkańcy Chocianowa i Rakowa na Dolnym Śląsku. Wody z kranu nie należy pić, myć się w niej, a przed użyciem gotować minimum 2 minuty.
18: Żywność, która nie zostaje później poddana obróbce termicznej, musi być wypłukana w wodzie po przygotowaniu.
0: Mówi Zenona Jasiurkowska z Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Polkowicach. Operator wodociągów zaczyna chlorowanie wody. Sanepid jeszcze dziś powtórzy badania na obecność bakterii.
1: SK2 News, Biała Podlaska.
16: I Bartek Ważny, błędy w procedurze budżetu obywatelskiego w Białej Podlaskiej. Wyniki trzeba było jeszcze raz sumować. Jak podaje ratusz, pracownik odpowiedzialny za realizację procedury nie zweryfikował prawidłowo zapisów uchwały regulującej zasady budżetu obywatelskiego. Sprawa jest szczegółowo wyjaśniana, a wobec osoby odpowiedzialnej zostaną wyciągnięte konsekwencje służbowe, podaje Bielski Urząd Miasta. Na stronie bo.białapodlaska.pl opublikowano już prawidłowe wyniki głosowania. Najdroższym projektem do realizacji za 1 000 000 złotych będzie budowa otwartej bieżni sportowej przy ulicy Leszczynowej.
19: To skoro już mamy w kalendarzu ten ostatni dzień lata, to sprawmy, żeby ten dzień był po prostu wyjątkowy i żeby tego dnia, ostatniego dnia lata, wszystko nam po prostu latało. I nie tylko te chmurki nad głową, nie tylko te ptaki, nie tylko te samoloty nad głowami. Ostatni dzień lata w SC2 przypomnimy sobie również z taką formacją jak Big Day, a będzie to dzień gorącego lata.

0: Letnie nastroje również. Zalia nam zafonduje, Baranowski, Sylwia Grzeszczak czy Kaśka Kowalska na dzień dobry. Kowalski przeciętny, witajcie w SC2.
1: Zamknij.

0: wszystko jest już niczym.
1: Poparzenie kawą 3 w ST2 w dziesiątce hitów bez żadnych reklam, to teraz może kawka i pomyślmy, jakby poprosić szefa o podwyżkę, co? Dzisiaj w kalendarzu takie święto jak dzień ćwiczenia przed lustrem prośby o podwyżkę. Ćwiczyliście kiedyś? Wiecie, spokój, konkrety, można jakąś koszulę zarzucić, krawacik jakby coś, żeby szef zobaczył, z kim ma do czynienia. Ja ćwiczyłem. Długo ćwiczyłem i poszedłem. I powiedziałem szefie, jest temat. Musimy porozmawiać o pieniądzach. Chciałbym więcej zarabiać. I podczas tego ćwiczenia lustro mi w domu pękło, jak ćwiczyłem. I mam nadzieję, że szef też pęknie. Tylko niech szef nie pęka ze śmiechu.

0: Sylwia Grzeszczak, a teraz w naszym mieście...
1: SK2, Biała Podlaska.
0: Lato ma dziś ostatni dyżur. Ostatni dzień lata. Co robią chłopaki w tym czasie? Jakub i Jakub? Odpowiedzą śpiewająco. Nowość w SC2.

0: Ryszard Rynkowski w swoim klasyku. Wypijmy za... na zdrowie. Westy dwa tylko latają klasyki. Też i klasycznie tutaj czytam nasz celebryta. Bocian Krutek, proszę państwa, doleciał już do Egiptu. Proszę bardzo, odpoczywa i nie musiał brać nawet na taki wypad kredytu.
1: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę,
2: to urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiały stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
3: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play.

0: Łatwa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. Gwarancja smaku. 2+1 gratis. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK – Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego, dla mnie.
7: Sprawdź streaming od Canal Plus.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: I pory

0: Drapiecie się po głowie i zastanawiacie, kto to śpiewa, to już wam mówię. Tak po głowie nam chodziła Cleo i bardzo przyjemnie, bo nie miała założonych szpilek. A już za chwilę godzina 14 i najważniejsze, sprawdzone newsy w ST2.
1: Reklama.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Castorama. Teoria.

0: kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
1: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
3: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
4: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
9: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
8: Polecam Michel Moron.
9: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
10: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
11: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
10: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
11: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
10: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
11: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
12: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
14: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
20: Jeszcze przed końcem dnia spodziewamy się dzisiaj lekkich opadów deszczu, a najbliższej nocy w Białej Podlaskiej ma się rozpadać na dobre. Na termometrach w trakcie dnia do 14 kresek, w nocy będzie tylko 10. Dzisiaj jeszcze możliwe drobne przejaśnienia w trakcie dnia. Jutro będzie trochę cieplej w Białej, 15 stopni, więcej słońca szczególnie w drugiej połowie środy, a w tym tygodniu jeszcze trochę cieplej będzie w sobotę, 16 stopni, a w niedzielę nawet 19.
19: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Jest 14. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. 10-latka zaatakowana przez 11-latka toporkiem jest w stanie stabilnym. To najnowsza informacja od lekarzy po wydarzeniach w podstawówce w miejscowości Ptaki, nieopodal Łomży. Dziewczynka ma głównie obrażenia głowy, nie zagrażają jej życiu.
21: Wykonano tomografię komputerową głowy, trwa dalsza szczegółowa diagnostyka. Dziewczynka jest przestraszona, ale jej stan jest stabilny.
0: Informuje Aneta Łukowska z Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Na razie nie wiadomo, jakie są okoliczności tych dramatycznych wydarzeń. Wiadomo, że 11-latek wszedł do szkoły z toporkiem i nagle zaatakował uczennicę, a chłopca obezwładnił jeden z rodziców. Udało nam się porozmawiać z kierowcą autobusu, który rano dowoził 11-latka do szkoły.
22: Chłopak spokojny, ułożony, na wejściu dzień dobry, na wyjściu do widzenia, miłego dnia. Tak, przyjechał ze mną, tam tych dzieci nie za dużo było w autobusie, ale nic nie dało, tam żadnych oznaków nie było.
0: Policjanci przesłuchują świadków, medycy z kolei zdecydują, czy chłopiec trafi na badania psychiatryczne, a jutro zajęcia w szkole zaczną się od spotkania z psychologiem. Nic nie wskazuje na dywersję. Prokuratura bada sprawę piątkowego pożaru w gminie Osięciny w Kujawsko-Pomorskim. Na terenie suszarni zbóż doszło do eksplozji zbiorników z gazem. Według wstępnych ustaleń śledczych pożar był związany z pracami przy montażu instalacji gazowej, a przypomnę, dwie osoby zostały poszkodowane. Nikt nie usłyszał zarzutów. Wstępne straty oszacowano na 8 milionów złotych. Mazurski celebryta znów w ciepłych krajach. Bocian Krutek doleciał do Egiptu. Dzięki telemetrycznej obrączce pracownicy Mazurskiego Parku Krajobrazowego mogą śledzić każdy etap jego wyprawy.
23: Przebywa w Sharm el-Sheikh. W ciągu dnia to są ogromne stawy stabilizacyjne, oczyszczalni ścieków. Popołudnia, wieczory w okolicy kompostowni odpadów na pustyni.
0: Mówi Krzysztof Witbrod z Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni. Bocian Krutek co roku na wiosnę wraca do swojego gniazda na Mazurach.
2: SK2 News, Biała Podlaska.
20: I Bartek Ważny, nasze miasto pnie się w krajowych rankingach. Biała Podlaska doceniona na Kongresie Zdrowych Miast. Wyróżnienie dotyczy usług komunalnych i społecznych. W kontekście całego kraju Biała Podlaska znalazła się na 7. pozycji. Organizatorzy brali pod uwagę działalność polskich miast w okresie ostatnich 5 lat. Ocena sezonu letniego, sprzedaż nieruchomości przy ulicy Kasztanowej, czy ustalenie nowych cen za pobyt i wyżywienie w miejskim żłobku. Między innymi tym zajmą się radni z Międzyrzeca Podlaskiego na czwartkowej sesji Rady Miasta. Początek o godzinie 15.
24: 14 to jest taka godzina, kiedy jest praca, jest też szkoła, mogą być zakupy, co jeszcze? Dla tych, którzy są wygodni, to auto.
0: Też tak może być. Może być jeszcze przerwa obiadowa, taka nieco spóźniona, ale może.
24: Droga do domu, a przede wszystkim my dokładamy jeszcze do tego polskie granie w SC2.
2: 10 najlepszych polskich hitów.
25: Jeden po drugim. SK.
24: Kończy nam się lato, dlatego w SC2 w każdej godzinie mamy coś z latem związane. Kuba i Kuba stygnie lato między innymi, a teraz Sanach i Marcepan, też taki smak zbliżającej się jesieni.

0: Brawurowa jazda Fiatem Cinquecento, tym może pochwalić się słynny killer Uveste 2. Jazda tylko z najlepszymi polskimi hitami, które dla Was gramy. Elektryczne gitary przed chwilą. A i patrzę, co wylądowało na pierwszych stronach gazet dzisiaj i o czym one huczą. Córka pana prezydenta, byłego Andrzeja Dudy, pani Kinga Duda, miała wypadek. Na szczęście nic poważnego jej się nie stało, jest okej, ale stało się to, że straciła panowanie nad kierownicą i wjechała autem w bariery. No bo teraz w samochodzie, no to łatwo stracić panowanie. Szczególnie jak przyjeżdżamy obok stacji benzynowych i patrzymy na ceny.
1: SK2.

0: Z Anną Wyszkonie sobie parapujemy w SC2 w wehikule. Czasu będziemy z inną Anią parapapować.
1: SK2. Wehikuły czasu.
0: Bo przygotowałem dla was utwór, który wpisał się po prostu w kanon polskiej muzyki rozrywkowej. I jest już w nim prawie pół wieku, bo tyle, prawie 50 lat ma ten kawałek. Anny Jantar, Nic nie może wiecznie trwać. Moja mama uwielbia Annę Jantar. Ja pamiętam, jak ona namiętnie mnie karmiła po prostu jej piosenkami, kiedy gotowała, a piosenka ta, którą już za chwilę puszczę i wy ją usłyszycie, doczekała się też wielu nowych wykonań przez współczesnych artystów. Na przykład można było ją usłyszeć w wykonaniu Męskiego Grania w 2018 roku i jest dostępna na streamingach także. A czy zastanawialiście się kiedyś, jakby brzmiał ten kawałek, ale w języku angielskim? No to słuchajcie, jest taki ktoś jak Kalinowski i on pokusił się o takie wykonanie.

0: No mija lato, ale ona będzie nam towarzyszyć również jesienią. Marisa ze swoją nowością Westy 2. Będzie pięknie, pięknie to też było w województwie lubuskim. Rolnik jechał traktorem przez pole, pracował w polu ciężko i wiecie co, wykopał bombę z czasów II wojny światowej. 120 kg bomba ważyła, jedziesz do pracy w pole, a tu się okazuje, że to pole minowe. Oby tylko plony były bombowe.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
6: A w Brykomanie sprawdzałeś?
5: No nie, ale...
6: Ale co?
5: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
6: A to zobacz ten.
5: No rzeczywiście.
7: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
10: Elektryk? Pewnie drogi.
9: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
10: Co? Z serwisem i gwarancją?
9: I tylko 10% opłaty wstępnej.
10: Tylko gdzie jest haczyk?
9: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
10: Czekaj, 30 tysięcy?
9: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
11: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
15: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanos. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanos. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
16: Lidl, to się opłaca.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: To będzie ostatnia reklama.

0: Ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem. Czytam horoskop dla siebie na dzień dzisiejszy.
1: No, proszę, proszę.
0: Antoninka, dzisiaj będziesz musiał szybciej niż zwykle działać i podejmować decyzje. Wydarzy się coś zupełnie niespodziewanego. I wiesz, że się wydarzyło?
2: No dawaj, co?
0: Pierwsza rzecz, zostawiłem telefon w domu, zapomniałem. Druga rzecz, pociąg się spóźnił pół godziny.
2: I?
0: I. Wiesz, dlaczego akurat jest taka przepowiednia dla mnie?
2: Nie.
0: Bo ja jestem baranem. Spod znaku zodiaka.
2: Działa mocnie.
0: A ty?
2: Jestem strzelcem.
0: Strzelec! Będzie dla was strzelał. Antonina van Dessel, was te dwa najlepsze polskie hity po newsach o 15. Bawcie się dobrze.
3: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
6: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Extra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.

0: dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
2: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
3: Nauka nie musi być trudna. Best Brain to kurs pamięci i koncentracji dla dzieci, który pokazuje, jak uczyć się łatwiej i wykorzystywać skuteczne techniki zapamiętywania. W tym tygodniu zapraszamy na bezpłatne zajęcia pokazowe w bialskich szkołach podstawowych oraz w Centrum Psychoterapii i Rozwoju Lustro. To niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, która od wielu lat wspiera rozwój dzieci i młodzieży. Sprawdź, jak wygląda Best Brain. Centrum Lustro, ulica Moniuszki 28 w Białej Podlaskiej. Telefon 578 604 204.
4: Czas poznać Omodej Jayku z bliska. Nowoczesny design, technologia super hybrid i modele stworzone do codziennej jazdy. Umów jazdę testową i przekonaj się za kierownicą. Omoda Jayku, Karset, Biała Podlaska, Janowska 71.
5: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
8: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
9: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: Bielskim kierowcom o tej porze przypominamy o trwających utrudnieniach ze strony drogowców. To między innymi na Kosynierów oraz na Malczewskiego, na Janowskiej, ale także prace cały czas trwają na Żeromskiego oraz na ulicy Nowej. W prognozach pogody do końca dnia jeszcze mamy zobaczyć trochę słońca, ale widać wieczorem oraz najbliższej nocy spore opady deszczu. Na termometrach w dzień 14 stopni, w nocy tylko 10, ale jutro będzie cieplej, 15 kresek.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
13: Jest 15, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Przejścia graniczne na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu postawione w stan podwyższonej gotowości. To w związku z zagrożeniem dronowym, rakietowym i sabotażowym ze strony Rosji. Na przejściach granicznych ustawiono stanowiska obrony przeciwlotniczej. W kilku województwach rozmieszczono też baterie rakiet Patriot. Wprowadzono również procedury, które w sytuacji zagrożenia mają pomóc strażnikom i żołnierzom.
14: Generalnie zmierzać mają do tego, aby jak najmniej osób, jak najmniej samochodów przebywało jednocześnie na tym przejściu, tak aby w razie zagrożenia to przejście mogło być bardzo szybko opróżnione.
13: Mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński. Wicepremier, szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał też, że polska i ukraińska Straż Graniczna całodobowo wymieniają się informacjami. Podobna współpraca ma miejsce między wojskami obrony przeciwlotniczej obu państw. Uderzył w butlę z gazem na stacji paliw w Oświęcimiu, potem wjechał w paczkomat. Policja bada okoliczności wypadku 82-letniego kierowcę.
10: Rozszczelnieniu uległa jedna z butli gazowych, którą zabezpieczyli strażacy.
13: Mówi Małgorzata Jurecka z oświęcimskiej policji, a dodajmy, to kolejne podobne wydarzenie w Małopolsce. Tydzień temu w Zakliczynie 78-letnia seniorka podczas próby parkowania uszkodziła łącznie 6 samochodów. Lekarze z Podlaskiego i Podkarpackiego z nieopłaconymi nadwykonaniami. Wobec podlaskich lekarzy dług funduszu to ponad 1 800 000 złotych, w przypadku podkarpackiego to blisko 4 miliony. Po wyczerpaniu limitu świadczeń NFZ zaleca lekarzom przesuwanie badań.
15: Ja sobie nie wyobrażam, jak w kolejkę ustawić gorączkujące dziecko, żeby zrobić mu szybkie CRP, które z założenia jest szybkie tu i teraz.
13: Mówi Joanna Szelong, szefowa podlaskiego oddziału Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Medycy oczekują od NFZ-u zapłaty za świadczenia wykonane w ubiegłym roku i rozliczenia tegorocznych nadwykonań.
16: SK2 News, Biała Podlaska.
12: I Bartek Ważny, znamy już wyniki głosowania w budżecie obywatelskim Białej Podlaskiej. Wśród projektów dużych wygrał pomysł budowy otwartej bieżni sportowej. Koszt wyniesie 1 000 000 zł. W projektach średnich zwyciężył Festiwal Kultury i Integracji Mieszkańców Białej Podlaskiej. Wybrano ponadto 12 projektów małych i 3 zielone. W tym roku nie obyło się jednak bez kontrowersji. Jak przyznaje ratusz, jeden z urzędników na etapie weryfikacji popełnił błąd, przez co pierwsze wyniki głosowania były nieprawidłowe. Szczegóły na stronie bo.białapodlaska.pl.
17: To już jutro. Czy ty wiesz?
18: Ja wiem.
17: I powiedz słuchacze, może nie wiedzą.
18: No to i się cieszę.
17: I się ekscytujemy, bo tak, jutro pierwszy dzień jesieniary, tak. Drodzy jesieniarze, drogie jesieniary, to już jutro, więc trzeba się cieszyć, nie patrzymy na pogodę za oknem. I co, herbatki zimowe?
18: Nie no, to zimowe to w zimę, to jesienne.
17: Teraz. A ja ci nie zapominam, bo pamiętam, że masz mi taką zrobić. Antonina Van Dessel, dzień dobry. Jak widzicie, ja nie zapominam.

Oskar Sims bez końca. A bez końca to możemy rozmawiać oczywiście w Polsce o pogodzie. Bo jutro pierwszy dzień jesieni, a słuchajcie, na Kasprowym już pierwszy śnieg spadł. No pięknie po prostu. Człowiek jeszcze myśli o ostatniej kawie na świeżym powietrzu. No a góry już mają takie swoje. Dziękujemy lato, my prosimy już o narty. Więc jesień jeszcze oficjalnie się nie zaczęła, a Kasprowy już ją wyrzucił z grupy i zaprosił zimę. SK2. A już teraz o pięknie, romantycznie Goja w zasięgu twojego wzroku. Ale to ładne.

0: To był BRO i wychowany w Polsce, a już teraz w SC2 skrót informacji dnia i Jakub Konieczkowicz. Problem to nie skończy się dobrze,
1: nie. Usłyszał zarzuty i przyznał się do winy. Chodzi o 52-latka, który w Bukownie śmiertelnie postrzelił mężczyznę i ranił drugiego. W czasie przesłuchania złożył obszerne wyjaśnienia, a już jutro sąd ma rozpatrzyć wniosek o tymczasowy areszt. Mężczyźnie grozi nawet dożywocie. Woda skażona bakteriami z grupy coli na Dolnym Śląsku. Alerty otrzymali mieszkańcy z Chocianowa i Rakowa. Wody z kranu nie należy pić, myć się w niej, a przed użyciem gotować minimum 2 minuty. Operator wodociągów zaczyna chlorowanie wody. Sanepid jeszcze dziś powtórzy badania na obecność bakterii. Kręgle, hokej, a nawet własne igrzyska. Wszystko w wykonaniu dwóch kotów z Tarnobrzega. Benek i Kitka podbijają internet, a ich sportowe zmagania śledzą miliony internautów.
2: Bierki.
3: Bilard.
2: Piłkarzyki.
3: Hokej.
2: Kręgle.
3: No i na razie tyle.
2: Na razie tyle.
1: Mówią koci trenerzy, a kibicować można na profilu Koci Proceder.

0: jasno.
1: A i ta Roxy Węgiel to zdecydowanie potrafi w przeboje. To była Roxy i jej miasto. Miasto powoli się zaczyna korkować, ale o tym po godzinie 16. A teraz będzie o urlopie, bo wszyscy już trochę narzekają, że lato się kończy, urlop za nami i zaczyna się ta słynna depresja po urlopowa, która tłumaczy absolutnie wszystko. A słuchajcie, okazuje się, że 51% Polaków, którzy w tym roku wybierają się na zagraniczny urlop, planuje go dopiero we wrześniu albo w październiku. Czyli spokojnie z tym końcem wakacji. Jedni właśnie wrócili, a drudzy dopiero sprawdzają, gdzie najtaniej kupić krem z filtrem. Więc no, z tą depresją się wstrzymajcie, bo nagle okazuje się, że wrzesień to nie koniec wakacji, to jest po prostu druga tura.
2: SK2. Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
7: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
8: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
9: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
8: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
9: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
8: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
9: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
10: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
15: I po reklamie.

nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

Super pozytywne trio na kilka chwil przed godziną 16 w Radiu SK2. Jonathan, Bledka i Gibbs i ich Róż. Po 16 muzycznie na start mocno Dede Negra, później Sylwia Grzeszczak i Marcin Ruzynek. Koniecznie bądźcie z nami, bo oprócz tego porozmawiamy sobie o wyjątkowym święcie, no, które dzisiaj mamy. Słyszymy

0: Za moment.
1: Reklama.
2: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Moron.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
9: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Majonez za 7,39 czeka na ciebie.
12: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Majonez dekoracyjny Winiary 500 ml 7,39 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę.
11: Spotkajmy się w Biedrze i po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
14: Bielscy kierowcy najwięcej czasu stracą teraz jadąc, czy raczej tocząc się Terebelską. Cały czas pamiętajcie też o pracach drogowych na Janowskiej. No i jeżeli jeszcze nie wyjechaliście z centrum, no to swoje będziecie musieli odstać przed skrzyżowaniem Artyleryjskiej z Zamkową. Na termometrach dzisiaj do 14 stopni. Spodziewamy się dzisiaj jeszcze sporych opadów deszczu, ale to po zmroku w Białej Podlaskiej. Jutro dużo słońca i do 15 kresek.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
15: Jest 16. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Są zarzuty dla kolejnego zatrzymanego w sprawie afery Zonda Krypto. Artur K. został zatrzymany dziś. To były policjant zajmujący się zwalczaniem cyberprzestępczości. Prokuratura zarzuca mu udział w zorganizowanej grupie przestępczej i pełnomocnictwo w oszustwach. 38 400 zł brutto miesięcznie. Tyle będzie wynosił podstawowy limit zarobków dla lekarzy. Rząd właśnie przyjął pakiet 5 ustaw w sprawie zmian w ochronie zdrowia.
16: To 8-krotność minimalnego wynagrodzenia, również możliwość zwiększenia do 12-krotności w przypadku, kiedy będziemy mieli do czynienia ze specjalistami.
15: Tłumaczy minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda i dodaje, że wprowadzony zostanie też górny limit czasu pracy medyków, 2 etaty, czyli 320 godzin. W takim przypadku limit zarobków wyniesie 16-krotność płacy minimalnej.
16: Dedykujemy to rozwiązanie nie tylko publicznym placówkom, ale również tym prywatnym, które jednak mają zawarte umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
15: A co ważne, limity też będą też obowiązywać niezależnie od formy zatrudnienia. Sejm zajmie się przepisami na najbliższym posiedzeniu 6 października. Jeśli zostaną podpisane przez prezydenta, wejdą w życie po miesiącu. Jest gotowy do gry z orzełkiem na piersi. Robert Lewandowski trenuje na zgrupowaniu w Warszawie przed meczami w Lidze Narodów. W piątek na PGE Narodowym gramy z Bośnią i Hercegowiną.
17: Dobrze się czuję, jak najbardziej jestem gotowy do gry. W jakim aspekcie, to ciężko powiedzieć. Dopóki mogę i będę miał siły, tak najbardziej jestem do dyspozycji trenera.
15: Mówił kapitan naszej reprezentacji. Jeśli Lewy zagra w piątkowym meczu, będzie to jego pierwszy występ, od kiedy został piłkarzem Chicago Fire i zarazem jego 168. mecz w barwach narodowych. Mecz z Bośnią i Hercegowiną w piątek o 20:45 na PGE Narodowym.
0: SK2 News Biała Podlaska.
14: I Bartek Ważny, miały ruszyć 1 września, ale uruchomienie strefy płatnego parkowania i obszaru płatnego parkowania w Białej Podlaskiej musi jeszcze zaczekać. Przedłuża się postępowanie przetargowe.
2: W toku postępowania uczestniczyły 3 firmy, natomiast jedna z tych firm odwołała się do Krajowej Izby Obrachunkowej.
14: Mówiła Iwona Chryciuk z Bielskiego Ratusza. Łącznie w mieście ma stanąć 40 parkomatów. Uczniowie szkół w Białej Podlaskiej i grabanowie, którzy zdali egzamin na kartę rowerową, otrzymali kaski. To w ramach ogólnopolskiego programu Kask dla zwiększenia bezpieczeństwa młodego rowerzysty.
18: Będę się teraz katować jeszcze bardziej, burczy mi w brzuchu i jestem głodna, więc
19: ja
18: gdy...
19: Też.
18: No to bardzo dobrze, to powyobrażajmy sobie, gdybyś teraz mógł wybrać dowolne danie z kuchni polskiej, to co by to było w tym momencie?
19: Ziemniaki z ogniska.
18: O, wow, to powiem ci, że takie proste. Ja myślę o jakiejś takiej zupce dobrej, rosołku. No ale mamy swoje marzenia. Wy pewnie stoicie w korkach, więc też rozmarzcie się z nami. Może się tym najemy. Antonina Van Dessel, witam w kolejnej godzinie naszego spotkania. I obiecuję, że muzycznie najemy się bardzo dobrze.
0: 100% polskich hitów.
18: A właściwie przy tym numerze to spalimy kalorie. Dede Negra, kawałek podłogi już teraz.

0: prawdę ci powie.
1: Dzień dobry, a dzisiaj pytanie o przepisy ruchu drogowego od Alicji z Krakowa. Alicja pyta, czy dozwolone jest przekraczanie prędkości podczas wyprzedzania. W końcu im szybciej wrócimy na swój pas, tym bezpieczniej. Co na ten temat mówią przepisy? Pyta Alicja. Bardzo ciekawe pytanie, niepozbawione logiki, bo rzeczywiście wyprzedzając samochód, dobrze by było zrobić to jak najszybciej, aby jak najkrócej przebywać na nie naszym pasie. Ale co w momencie, gdy wyprzedzane auto jedzie tylko trochę wolniej niż dopuszczalna prędkość? Z jaką prędkością można je wyprzedzić i czy można tę dopuszczalną prędkość przekroczyć? Sporo pytań pojawia się w tej sprawie, ale odpowiedź jest jedna. Zgodnie z przepisami nie można przekraczać dozwolonej prędkości, a to oznacza, że nawet wyprzedzając taki samochód, musimy zrobić to zgodnie z obowiązującymi przepisami, inaczej narażamy się na karę. Oczywiście można tłumaczyć policji, że większa prędkość to przecież krótszy manewr wyprzedzania, ale z tego, co się dowiedziałem, takie tłumaczenie raczej nie będzie działać na drogówkę. Policja w takiej sytuacji będzie miała prawo wystawić nam mandat za przekroczenie prędkości i najpewniej to zrobi. Dodatkowo, gdyby podczas takiego manewru doszło do zderzenia, no to nadmierna prędkość będzie obciążała osobę wykonującą manewr wyprzedzania. A przypomnę, obecnie mandat można dostać za przekroczenie prędkości nawet o kilometr. Taryfikator przewiduje za to 50 zł i jeden punkt karny. Oczywiście w praktyce takie wykroczenia są niezwykle rzadkie, no bo powiedzmy sobie szczerze, są mało opłacalne. Najwyższy mandat, jaki można zapłacić w Polsce, to 5000 zł w warunkach recydywy, czyli jeżeli w ciągu 2 lat przekroczymy 2 razy prędkość powyżej 70 km na godzinę.

0: To był Bajm i Szklanka Wody, a już teraz w SC2 skrót najważniejszych i najświeższych informacji dnia i Jakub Konieczkowicz.
1: Napaść w centrum Płocka. Miały paść strzały. Sprawę bada policja. Zatrzymano 4 osoby podejrzewane o związek z napaścią na 54-latka i kradzieżą saszetki, którą posiadał. Saszetkę już odnaleziono, ale pustą. Pokrzywdzony nie ujawnił jednak, co zawierała. Trwają przesłuchania zatrzymanych. Policja ustala motyw oraz dokładne okoliczności zdarzenia. Jak dotąd nie odnaleziono broni, z której miały paść strzały. W Nowym Jorku trwa debata generalna Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Światowi przywódcy będą rozmawiać o bezpieczeństwie, konfliktach i globalnych wyzwaniach. Przemówienie wygłosił już prezydent USA Donald Trump. Ma również spotkać się tam z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim. Wśród uczestników debaty jest także prezydent Polski Karol Nawrocki. Ma przemawiać jutro. A dziś wieczorem ćwierćfinał siatkarskich Mistrzostw Europy. O 18:00 rusza mecz Polski z Niemcami. Na zwycięzców w półfinale czeka już Francja, która przed chwilą wygrała spotkanie z Rumunią.

0: To był Artur Rojek i Mira Fiori. To jest numer z jego najnowszej płyty, która premierę miała w piątek. Chciałbym urodzić się, żeby latałem. I Radio SK2 oczywiście było obecne na tej premierze. Więc jeżeli jesteście ciekawi, co Artur powiedział o tym tytule albo o samym Mira Fiori, no to słuchajcie, wbijajcie na nasze media społecznościowe. Tam jest cały wywiad z Arturem Rojkiem, także możecie się dowiedzieć więcej. A płyta jest bardzo dobra i Mira Fiori tak wam przypadło do gustu, że w zeszłym tygodniu było numerem 1 gorącej polskiej dwudziestki. A słuchacze SK2 wiedzą, co dobre.
1: SK2. Reklama.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Poznajcie Hanie, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Rodzicu, zadbaj o spokojniejszy rok szkolny swojego dziecka. W Centrum Edukacji Profit prowadzimy korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z języka polskiego, angielskiego, matematyki, fizyki i chemii. Przygotowujemy także do egzaminu ósmoklasisty i matury. Dla młodszych dzieci mamy zajęcia ogólnorozwojowe, wsparcie logopedy i terapię integracji sensorycznej. Profit, Aleja Tysiąclecia 4, Biała Podlaska. Zadzwoń 530 092 142.
8: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
9: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
10: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
11: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, 4. edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą 2. edycji Warszawskich Targów Obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
14: I po reklamie.

0: Za moment godzina 17, to byli chłopcy z Placu Broni, Kocham Cię. Dzisiaj, przypominam, jest Światowy Dzień Bez Auta i bardzo wiele polskich miast udostępnia dzisiaj transport publiczny całkowicie za darmo. Więc jeżeli jeszcze dzisiaj po południu macie coś do załatwienia, no to może warto poświętować i przyjechać się komunikacją miejską, tak dla odmiany i tak dla świętowania. Tak tylko proponuję. A po 17 na start, też a propos aut, Kasia Kowalska, prowadź mnie.
1: Reklama.
2: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
3: A w Brykomanie sprawdzałeś?
2: No nie, ale...
3: Ale co?
2: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
3: A to zobacz ten.
2: No rzeczywiście.
4: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,95.

0: 6,99 z kartą Moje Intermarché.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
3: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
4: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
3: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
4: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
3: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
5: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
6: GWM. Go with more.
7: Nauka nie musi być trudna. Best Brain to kurs pamięci i koncentracji dla dzieci, który pokazuje, jak uczyć się łatwiej i wykorzystywać skuteczne techniki zapamiętywania. W tym tygodniu zapraszamy na bezpłatne zajęcia pokazowe w bialskich szkołach podstawowych oraz w Centrum Psychoterapii i Rozwoju Lustro. To niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, która od wielu lat wspiera rozwój dzieci i młodzieży. Sprawdź, jak wygląda Best Brain. Centrum Lustro, ulica Moniuszki 28 w Białej Podlaskiej. Telefon 578 604 204.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czas poznać Omodę i Jayku z bliska. Nowoczesny design, technologia super hybrid i modele stworzone do codziennej jazdy. Umów jazdę testową i przekonaj się za kierownicą. Omoda Jayku, Carset, Biała Podlaska, Janowska 71.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: Wieczorem w Białej Podlaskiej spodziewamy się lekkich opadów deszczu, a po zmroku około godziny 21 ma już się rozpadać na dobre. W nocy temperatura spadnie do 10 stopni. Jutro na szczęście będzie trochę cieplej w Białej, bo do 15 kresek. Pierwsza połowa środy jeszcze pochmurna, ale potem powinno być już bardzo słonecznie. A w tym tygodniu doczekamy się jeszcze wyższych temperatur. Już w sobotę będzie 16, a w niedzielę nawet 19 stopni.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
13: Jest 17. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Wciąż nie wiadomo, dlaczego zaatakował. Trwa wyjaśnianie okoliczności dramatycznego ataku w szkole w miejscowości Ptaki, niedaleko Łomży. 11-letni chłopiec zaatakował toporkiem 10-letnią uczennicę. Do ataku doszło dziś rano. Szczegóły zna Agnieszka Zakrzewska. Co udało ci się ustalić?
14: Według policji 11-letni chłopiec wszedł do szkoły i na korytarzu zaatakował przypadkową uczennicę. O chłopcu i jego zachowaniu przed atakiem rozmawialiśmy też z kierowcą autobusu, który znał 11-latka.
15: W samych superlatywach mogę się wyrazić, bo chłopak spokojny, ułożony, przyjechał ze mną, tam żadnych oznaków nie było.
14: Dotarliśmy też do jednego z uczniów, który widział całe zdarzenie.
16: Widziałam, jak wybiegł z tej łazienki i z tym toporkiem. No przestraszyłam się tego.
14: Dziewczynka jest w szpitalu i jej stan jest stabilny.
17: Wykonano tomografię komputerową głowy. Trwa dalsza, szczegółowa diagnostyka.
14: Potwierdza Aneta Łukowska, rzeczniczka UDSK w Białymstoku.
17: Dziewczynka jest przestraszona, ale jej stan jest stabilny.
14: Śledczy ustalają teraz, co doprowadziło do ataku. Sprawdzane jest też to, w jaki sposób niebezpieczne narzędzie znalazło się na terenie szkoły.
13: Szef MONU twierdzi, że wszystkiemu winna jest wizyta przywódców Chin. Władysław Kosiniak-Kamysz tłumaczy, dlaczego w ostatniej chwili odwołano jego wizytę w Pentagonie. Jutro miał spotkać się tam z sekretarzem wojny USA. Amerykanie poprosili jednak o zmianę terminu.
18: Była prośba ze strony amerykańskiej z uwagi, wydaje się, że na wizytę przywódcy Chin wraz z całym otoczeniem znajdziemy dogodny termin.
13: Tłumaczy Władysław Kosiniak-Kamysz. Do USA udali się natomiast wiceszefowie MONU Paweł Zalewski i Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Turcja, Grecja i Egipt to tam, jeśli chodzi o zagranicę, najchętniej spędzaliśmy tegoroczne wakacje. W kraju najczęściej wybieraliśmy morze i góry, choć turystów przyciągały też mniej oczywiste regiony.
19: Polacy zaczęli lubić odkrywać Polskę. Zaczęliśmy częściej myśleć o tym, że warto jednak wyjechać, warto odpocząć, warto coś zobaczyć, warto się czegoś nauczyć.
13: Mówi Magdalena Krucz, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Poza Bałtykiem i górami coraz częściej wyjeżdżaliśmy też na Dolny Śląsk czy Podlasie.
10: SK2 News, Biała Podlaska.
12: I Bartek Ważny, jeszcze do końca dnia bielskimi autobusami można jeździć za darmo, to w ramach trwającego w mieście Europejskiego Tygodnia Mobilności. Bielski ratusz zachęca, żeby w ten sposób chociaż jednego dnia spróbować przemieszczać się po mieście właśnie komunikacją miejską. Znamy już wyniki głosowania w budżecie obywatelskim Białej Podlaskiej. Wśród projektów dużych wygrał pomysł budowy otwartej bieżni sportowej. Koszt wyniesie 1 000 000 zł. W projektach średnich zwyciężył Festiwal Kultury i Integracji Mieszkańców Białej Podlaskiej. Wybrano ponadto 12 projektów małych i 3 zielone.
20: Mam bardzo dobre informacje. Bardzo. Czy chciałbyś usłyszeć?
21: A co jak powiem, że nie?
20: I tak powiem. Więc lepiej powiedz, że chcesz.
21: No to śmiało, śmiało.
20: Jest wtorek się kończy. Wtorek, mały piątek, więc do weekendu zostało... Już tylko? Dawaj,
21: środa,
20: dawaj.
21: Czwartek, 3 dni.
20: No i pięknie, i tego się trzymamy. Więc jak stoicie w korkach, jeszcze tę godzinę spędzam z wami. Dużo dobrych hitów i myślcie o tym, że już za moment piątek.

0: Hity.
1: No takie klasyki w Radiu SK2 i 1.8L, jak zapomnieć. Część z Was wróciła do domu, część stoi w korkach, a ja tylko uprzejmie przypominam, że dzisiaj o 18.00 Polska gra z Niemcami w ćwierćfinale Mistrzostw Europy w siatkówce. No i wiecie co? To jest ten moment, kiedy nawet jeśli ktoś normalnie nie zna zasad siatkówki, czytajcie, na przykład ja, nagle wie, czym jest libero, tiebreak i że przebijaj przez środek brzmi jak całkiem niezła strategia życiowa. Także o 18.00 kibicujemy.
2: SK2.
1: A teraz też klasyk Lady Punk, kryzysowa narzeczona w SC2.

0: Mafia, Imię deszczu zrobiło się romantycznie i o miłości teraz też będzie, bo znalazłam bardzo ciekawy artykuł. Gdzie faceci szukają dzisiaj miłości? I słuchajcie, okazuje się, że wcale nie tylko w aplikacjach randkowych i nie przesuwają w lewo, w prawo, tylko panowie rozglądają się za drugą połówką też na imprezach, w pubach, restauracjach, a nawet na siłowni, czyli tak bardziej tradycyjnie. Czyli w sumie generalnie szukają wszędzie tam, gdzie można spotkać kobietę. No i chyba najciekawsze jest to, że facet może wyjść w takie miejsce z myślą, idę tylko na chwilę, a wyjść z numerem telefonu. Także drodzy panowie, oczy dookoła głowy, wieczory coraz dłuższe, więc druga połówka by się przydała. Miłość może być bliżej niż myślicie, nawet przy stoliku obok, tylko trzeba wyjść z domu.
1: SK2. SK2. Reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
14: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło, to co masz ty, a na zegarach za moment godzina 18 i wielkie sportowe emocje. Zostawiam was z Łukaszem Zduńczykiem, on przejmuje antenę i będzie wam grał najlepsze polskie hity, a ja uciekam na mecz siatkówki Polska kontra Niemcy. Kibicujemy i Polacy do boju. Antonina van Dessel, wysyłam wam wtorkowe wieczorne buziaki. Trzymajcie się i pa.
1: Reklama.
2: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do

0: niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
1: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
2: ludzkie szczątki
1: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
2: Tajemnica, której nie da się zatopić.
1: Już w księgarniach.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.
10: Jest 18. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Czas skończyć z zabijaniem. Tak w kontekście wojny w Ukrainie mówił Donald Trump podczas swojego przemówienia na forum ogólnym ONZ w Nowym Jorku. W trakcie wystąpienia wezwał do natychmiastowego zakończenia konfliktu. A o wojnie w Ukrainie Trump będzie za około godzinę rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim. Przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. 52-latek, który w Bukowinie śmiertelnie postrzelił mężczyznę i ranił drugiego, usłyszał zarzuty zabójstwa, usiłowania zabójstwa oraz posiadania środków odurzających. Zdaniem prokuratury wyjaśnienia były bardzo chaotyczne. No i jutro sąd ma rozpatrzyć wniosek o tymczasowy areszt. Mężczyźnie grozi dożywocie. Kibice wierzą w zwycięstwo biało-czerwonych. Nasi siatkarze ruszają do walki o półfinał Mistrzostw Europy. Rywalem drużyna Niemiec.
11: Polska gra dosyć dobrze, także 3-1.
12: Wierzę w naszych chłopaków.
11: Emocje zawsze są i zawsze się cieszymy, jak z nimi wygrywamy.
10: A mecz Polska-Niemcy właśnie rusza. Na zwycięzcę w półfinale czeka już Francja.
13: Polscy siatkarze zaczynają walkę o półfinał Mistrzostw Europy z Niemcami, a ja nam zagram tak na ostudzenie tych meczowych emocji, żeby nam serce zbyt mocno nie biło, żeby się potem łatwiej usypiało. No właśnie. Julia Wieniawa z nowością między innymi w tej godzinie się pojawi. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Sylwia Grzeszczak w Radiu SK2, gramy 100% polskich hitów, a przed wami artystka, która wystąpiła z legendarnym Andreą Bocellim na jednej scenie, to Julia Wieniawa. Jak ostatnio była w naszym studiu, to zapytałem ją, jakie to uczucie grać z taką wielką światową gwiazdą i ona powiedziała, że ona nic wtedy nie czuła, bo myślała tylko o tym, żeby dobrze wyjść i żeby nie przydeptać sobie sukienki. I dopiero po całym występie do niej dotarło, że ona wystąpiła z Andreą Bocellim. A teraz posłuchajmy nowego numeru Julii Wieniawy, który trafił z propozycji aż na miejsce 9 gorącej polskiej dwudziestki. 27 do gwiazd, już teraz.

Phil. No pokaż, na co cię stać na antenie Radia SK2, a ten młody gość już niebawem pokaże, na co go stać 24 października na Eurowizji Junior. To Wiktor Sas, który będzie Polskę reprezentował z hitem Gravity, a ten numer ma papiery na to, żeby odnieść sukces, bo stoi za nim niesamowity duet Lanberry i Trips, których znacie doskonale z hitu Dzięki, że jesteś. I ja wam ten numer już za chwilę zagram na antenie Radia SK2 tuż po Wiktorze, a teraz posłuchajmy hitu Gravity na antenie Radia SK2. To Wiktor Sas.

0: już jest taka pora, za 24 minuty godzina 19, że można zwolnić, tak jak na końcu tego numeru. Budka suflera. Na antenie Radia SK2 gramy 100% polskich hitów, a polscy siatkarze, oni nie zamierzają zwalniać, oni się dopiero rozpędzają. Wygrali pierwszego seta w meczu z Niemcami 25 do 23, także naprawdę bardzo dobrze nam idzie. Przypomnę, to jest ćwierćfinał Mistrzostw Europy. No i w drugim secie, proszę bardzo, też pięknie, mamy czteropunktową przewagę, prowadzimy 7 do 3.
1: SK2. Reklama.
2: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
3: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
6: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
9: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 złote.
11: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
10: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 złotych? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 złote.
11: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
10: I w ekstra cenie, to rozumiem.
11: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
12: Regulamin na CircleK.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Czas poznać Omodę i Jayku z bliska. Nowoczesny design, technologia super hybrid i modele stworzone do codziennej jazdy. Umów jazdę testową i przekonaj się za kierownicą. Omoda Jayku, Carset, Biała Podlaska, Janowska 71.
15: I po reklamie.

0: Kombi w Radiu SK 2, a ja przypominam, mamy ostatni dzień lata, dokładnie o godzinie 2:06. Najbliższej nocy zacznie się astronomiczna jesień, więc umówmy się tak, że jeszcze świętujemy lato na antenie SK 2, macie letnie polskie hity. No i po godzinie 19:00 zagram kawałek, przy którym zaliczyliśmy niejedną romantyczną podróż na wakacje we dwoje. Zalia, Tylko kochaj mnie, już za chwilę na antenie SK 2.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
11: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.

0: Ariel. Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz kapsułki do prania Ariel, jedne plus jedne gratis.
1: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kapsułki Ariel Supermoc 18 sztuk i All-in-One Pots 22 sztuki, jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 2 opakowania, maksymalnie jedno gratis na kartę.
0: Biedronka.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Michał Perzanowski, zapraszam. Chcesz spróbować swoich sił w rękodziele? Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie zaprasza na otwarte spotkanie dla dorosłych. To okazja, by poznać ofertę planowanych warsztatów, porozmawiać z instruktorem i znaleźć inspirację do własnej twórczości. Nie trzeba mieć wcześniejszego doświadczenia. Spotkanie odbędzie się już jutro o godzinie 16 w Gminnym Centrum Kultury przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 4.
6: Odliczanie do weekendu rozpoczęte. Ja wiem, że to jest dopiero wtorek, ale my się już powoli zaczynamy nakręcać na piątek, na nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki, bo gram najlepsze nowe numery prosto z waszej listy hitów i w tej godzinie będą na przykład Motyle, czyli rozkręcający się polski zespół. Na playlistę wpadnie też, no na przykład Wiktor Waligura. Zagram kawałek prosto z jego nadchodzącej płyty. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Jugopolis i Maciej Maleńczuk. Ostatnia nocka i ostatni wieczór lata. Jutro, przypominam, zaczyna się jesień. A my teraz zaglądamy do propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. Tam czeka zespół Motyle. To jest ekipa z Wrocławia, o której jeszcze będzie głośno na polskiej scenie. Nagrali numer o sytuacji, którą każdy z nas przynajmniej raz w swoim życiu przeżył. Może na przykład w szkole, kiedy ktoś nam się podobał. Uśmiechaliśmy się, no ale nie zrobiliśmy tego pierwszego ważnego kroku. I na tym się skończyło i teraz żałujemy. Właśnie o tym jest ten kawałek. Motyle, bliżej podejdź tak, prosto z propozycji do waszej listy hitów.

czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

Sydney Polak i PZ na antenie Radia SK2. U nas playlista różnorodna, bo gramy i te starsze, i te nowsze polskie hity. Ja wieczorami przychodzę do Was w sprawie nowości i teraz gram nowy numer Wiktora Waligury, który już 2 października wyda nową płytę. I my z tego krążka wyciągamy kawałek Nie umiem kochać. Wiktor tutaj śpiewa o tym, że ktoś powinien stworzyć podręcznik do miłości, do życia w związku. No przydałoby się, prawda? Powinno być tam wypisane, o jak głupie rzeczy czasami się można pokłócić, chociaż chyba ta lista jest nieskończona. Wiktor Waligura, Nie umiem kochać, już teraz w Radiu SK2.

0: Teraz to można tańczyć, można sobie sprawić bal. Lady Punk na antenie Radia SK2, można tańczyć z radości. Polscy siatkarze dosłownie przed chwilą awansowali do półfinału Mistrzostw Europy. Pokonaliśmy Niemców, znaczy słuchajcie, pokonaliśmy to mało powiedziane. My ich zdemolowaliśmy, nie daliśmy im dojść do piłki. Byli po prostu bez szans, wygraliśmy 3-0, do 23, do 17 i do 17. Także słuchajcie, mamy to, nasi sąsiedzi niepocieszeni. A pokonać Niemców zawsze cieszy tak samo bardzo, prawda? I niezależnie, czy to jest mecz towarzyski czy ćwierćfinał Mistrzostw Europy, zawsze humor jakoś tak trzy razy bardziej się poprawia.
1: SK2. Reklama.
2: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
3: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Rodzicu, zadbaj o spokojniejszy rok szkolny swojego dziecka. W Centrum Edukacji Profit prowadzimy korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z języka polskiego, angielskiego, matematyki, fizyki i chemii. Przygotowujemy także do egzaminu ósmoklasisty i matury. Dla młodszych dzieci mamy zajęcia ogólnorozwojowe, wsparcie logopedy i terapię integracji sensorycznej. Profit, Aleja Tysiąclecia 4, Biała Podlaska. Zadzwoń 530 092 142.
1: I po reklamie.

0: Natalia Kukulska w Radiu SK2. Słuchajcie, mamy to. Powstał pierwszy w tym sezonie bałwan. Pojawił się na Kasprowym Wierchu. W Tatrach spadło bardzo dużo śniegu do tego stopnia, że dzisiaj rano normalnie trzeba było odśnieżać, łopatować. To słuchajcie, to może zagrajmy coś na rozgrzewkę, żeby jeszcze lato sobie przypomnieć. Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem po godzinie 20 na antenie Radia SK2.
1: Reklama.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Czas poznać Omodę i Jayku z bliska.

0: nowoczesny design, technologia Super Hybrid i modele stworzone do codziennej jazdy. Umów jazdę testową i przekonaj się za kierownicą. Omoda JQ, Carset, Biała Podlaska, Janowska 71.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
2: Michał Perzanowski, zapraszam. Miłośnicy lokalnej historii i sportu będą mogli poznać mniej znane dzieje międzyrzeckiej rywalizacji sportowej. W Pałacu Potockich odbędzie się kolejne spotkanie historyczne, tym razem poświęcone historii sportu w Międzyrzecu Podlaskim. Organizatorzy przedstawią wybrane zagadnienia związane z rozwojem sportu w mieście. Spotkanie odbędzie się w czwartek o godzinie 17.30 w Pałacu Potockich przy ulicy Lubelskiej 63.
3: Wieczory z Radiem SK2 są bardzo przyjemne, bo my się razem odświeżamy. Znaczy wiecie, ja nie wchodzę razem z wami pod prysznic, choć ostatnio słuchaczka mówiła, że słucha nas właśnie w łazience, ale spokojnie, ja nie podglądam, ja tylko dobrze wam gram bardzo dużo nowych polskich numerów prosto z gorącej polskiej dwudziestki. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Konorata Skarbek w Radiu SK2. Do drugiej połówki można się zwracać na różne sposoby. Można mówić skarbie, misiu albo kochanie. I taki sposób wybrał Michał Szpak, który za chwilę wam to wszystko wyśpiewa. W ostatni piątek wpadł do naszego studia i przeniósł swój nowy numer. I przy okazji powiedział, że ten kawałek powstał w Zakopanem. Michał Szpak pojechał tam ze swoją ekipą na taki obóz. Była niezła impreza i się pojawiło natchnienie na stworzenie nowego numeru. Michał Szpak i kochanie. Już teraz na antenie Radia SK2. Jeśli wam się ten kawałek podoba, wpadajcie na sk2.pl i głosujcie w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki.

Wilki, o tym, że Baśka miała fajny biust, a SK2 ma 100% polskich hitów i teraz nowość od naszej polskiej, amerykańskiej gwiazdy. To Keira, która swoją karierę zaczynała w amerykańskim Idolu, ale teraz na szczęście, słuchajcie, nawróciła się i przerzuciła się na nasz polski rynek i szykuje się do wydania pierwszej w swojej karierze mini płyty tylko po polsku. No my w Radiu SK2 bardzo się z tego cieszymy, popieramy, bo my jesteśmy jedyną stacją radiową, która gra 100% polskich hitów. Już teraz nowość od Keiry, Na moje nieszczęście, w Radiu SK2.

0: Warius Manx w Radiu SK2, a za chwilę Cicho Sza, czyli nowy numer od Sanach, która teraz odpoczywa po stadionowej trasie koncertowej. Była już m.in. w Madrycie na wyścigach F1, a teraz jest w Porto. Poleciała do Portugalii i wczoraj, słuchajcie, nawet pojawiła się na meczu FC Porto i nawet ktoś pozwolił wejść jej na murawę. Także no niech Sanach zbiera siły, zbiera inspiracje i czekamy na kolejne nowości, które w Radiu SK2 oczywiście zagramy.
1: Reklama.
2: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Demono w Radiu SK2. Moje miasto nocą. Nie ma korków i można przyjemnie wracać do domu i słuchać najlepszych polskich hitów w Radiu SK2 i korzystać z ostatnich chwil lata. Przypominam, o 2:06 dokładnie zacznie się astronomiczna jesień.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego SA. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Michał Perzanowski, zapraszam. W Rogoźnicy odbędzie się 13. Gala Mistrzów. To wydarzenie, podczas którego wyróżnione zostaną osoby związane z gminą, osiągające sukcesy w sporcie, nauce, kulturze i innych dziedzinach. Podczas tej gali będzie okazja do podsumowania osiągnięć mieszkańców oraz uhonorowania ich pracy i zaangażowania w różnych dziedzinach. Uroczystość odbędzie się w piątek 20.

0: do 5 września o godzinie 12 w publicznej szkole podstawowej imienia Janusza Kusocińskiego w Rogoźnicy.
1: Magazyn lokalny.
2: Bartek Ważny, zapraszam. Ponad 15 milionów złotych na przywrócenie dawnej świetności parku znajdującego się w otoczeniu Bazyliki w Leśnej Podlaskiej. Będzie wykonane nie tylko zagospodarowanie parku, ale powstaną też elementy małej architektury turystycznej. Z Pawłem Kazimierskim, wójtem gminy, rozmawiał Arek Michlewicz.
3: Wiele historii się z tym wiąże, ponieważ mówimy tutaj w większości o parku 3,5 hektarowym. Parku zlokalizowanym przy Bazylice Leśniańskiej, ale nie tylko, zlokalizowanym przy zespole kształcenia dawnym, obecnie szkole rolniczej. Park założony był na początku XX wieku, to jest okres mniej więcej 1914 w górę, przez absolwentów i uczniów seminarium pedagogicznego. O, fantastyczny czas leśnej, rozwoju intelektualnego tego miejsca, które tworzyli niezwykli ludzie. Znamy takiego pana, który grał rolę Pawlaka, kończył już szkołę w Leśnej Podlaskiej. A na przykład to, co śpiewają teraz nasze leśnianki. Fantastyczny zespół, który się fantastycznie rozwija. A był taki absolwent Aleksander Oleszczuk, nagrodzony nagrodą Kolberga. Folklorysta, który zbierał pieśni i melodie Podlasia. Teraz leśnianki śpiewają z jego zbiorów pieśni, a on również był absolwentem tegoż seminarium pedagogicznego. Na wyspach pomiędzy ciekami wodnymi tego parku odkrywane były sztuki teatralne w pełnej scenografii. Na przykład mam zdjęcie z odprawy posłów greckich. Były konkursy recytatorskie, a jeden z dyrektorów, Adam Teofil Koziara, w latach 1921-1927 nie tylko, że był poliglotą i dyrektorem tego seminarium, pisał również podręczniki do esperanto. Był znanym esperantystą, organizował dni japońskie, ponieważ Japonia była zafascynowana w ogóle esperanto. Dni japońskie, na które przybywał również ambasador Japonii w Polsce, on korespondował też z dworem cesarza Japonii. Chodzi o esperanto. Także mieliśmy taki poziom, jak gdyby ten intelektualny tego miejsca, a absolwenci roczników tego seminarium nadawali nazwy alejom każdego patronów rocznika. Był na przykład Mickiewicz, był Słowacki i tak musieli z sobą koegzystować. Czy się lubili, czy nie, to w parku te aleje gdzieś tam były blisko. Ten park chcemy rewitalizować, to są duże pieniądze, będzie pełnił funkcję nie tylko dla mieszkańców, ale również dla turystów i wiernych przybywających licznie do sanktuarium. Ale przy parku w ubiegłym roku wykonaliśmy stawy retencyjne, które otoczyliśmy ścieżkami spacerowymi i one będą łączyły, stanowiły całość, bo będzie to jedność taka rekreacyjno-wypoczynkowa również. Przy tym parku po drugiej stronie rozbudowujemy parking, stylizujemy go, na pewno nie będzie betonowo, tylko będzie ładnie zrobiony z dużą ilością zieleni i wysepek zieleni, a niedaleko, tutaj przy stawach, przy drodze odbudujemy jeszcze nie teraz, tu jeszcze nie w tym projekcie, w sumie trzy rzeczy. Ruiny karczmy powstałej w 1795-6 roku, kiedy Leśna miała swojego pierwszego proboszcza Pawła Franciszka Janickiego. Odbudujemy te ruiny tak powiedzmy na 3-4 cegiełki ponad poziom, żeby je zaznaczyć, a przy tym odbudujemy dużą studnię miejską, taką jak w Kazimierzu, tak jak w Sandomierzu. Mam już projekt zatwierdzony przez pana konserwatora, ponieważ Leśna była miastem. W 1712 roku prawo miejskie nadał August II Mocny. Funkcjonowało to do pierwszego rozbioru. Po pierwszym rozbiorze Leśna utraciła statut miasta, ale mówimy o tej studni miejskiej. I jeszcze jedna rzecz, stworzona również przez Pawła Franciszka Janickiego pod koniec XVIII wieku, a funkcjonująca do międzywojnia mniej więcej, młyn wodny. Chcę odtworzyć koło młyńskie po prostu w miejscu, przez którym przez 200 lat woda napędzała młyn, który był dzierżawiony zawsze katolikowi, niektóre tak piszą pozycje, przez parafię leśniańską, chociaż w innych źródłach możemy zobaczyć, że Żydzi również dzierżawili ten młyn na okres kilku lat od parafii.
4: To wszystko będziecie wykonywać w ramach tych 2 milionów?
3: W ramach tych 12 milionów na pewno nie będziemy wykonywali tego koła młyńskiego, bo to jest kolejny projekt, inny projekt, natomiast te pozostałe rzeczy wymienione tak.
4: Co stanie się z tymi budynkami w końcu po dawnym internacie?
3: Ha, to jest ciekawe pytanie, bo najważniejsza jest funkcja. W ubiegłym roku w grudniu gmina zakupiła od wojewody część tych budynków. Jesteśmy właścicielem wszystkich już budynków z scaliliśmy prawnie te nieruchomości, ale proszę zauważyć, że pod koniec 2024 bodajże roku staliśmy się właścicielem dopiero parku, a już wykonaliśmy projekt, wpisaliśmy go do rejestru zabytków i otrzymaliśmy pieniądze. Więc to i tak jest bardzo szybki czas rewitalizacji tego miejsca. Jeśli chodzi o te budynki, dla nas najważniejsza jest funkcja. Mam oferty zakupu tych budynków przez wielu inwestorów, jednak to jest specyficzne miejsce położone pomiędzy klasztorem, sanktuarium, szkołą rolniczą i parkiem. Oczywiście takie ułożenie, te położenie tego miejsca pretenduje do konfliktów społecznych. Trzeba zrobić parking, trzeba wjechać, trzeba wprowadzić ruch pomiędzy internatem a szkołą, bądź bezpośrednio przy bazylice.
4: Komuś to może się nie spodobać.
3: I te konflikty nam wcale nie są potrzebne do niczego. Myślimy nad takimi funkcjami, takimi rozwiązaniami tych budynków, aby one współgrały, współistniały, a nie tworzyły konfliktów. I są takie rozwiązania, mamy takie w głowie rozwiązania i pracujemy nad tymi rozwiązaniami. Myślę, że niedługo się będziemy mogli tym podzielić.
4: 12 milionów, które gmina pozyskała z funduszy unijnych, rozumiem?
3: Dokładnie tak, 12 milionów to fundusze unijne. Oczywiście z budżetu będziemy musieli desygnować jakieś dodatkowe środki, ale poczekamy na przetarg, zobaczymy z jakim skutkiem skończy się i efektem skończy się ten przetarg. Na pewno wiemy, że jest wielu chętnych do tego, aby w tym przetargu wziąć udział.
4: I to się nazywa dynamika zmian w gminie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
2: W ramach projektu powstanie także system ścieżek dydaktycznych wraz z trasą pieszo-rowerową, liczącą prawie 3 km i 600 metrów, a prowadzącą od centrum miejscowości w kierunku pobliskiego rezerwatu przyrody Chmielinne. 12 milionów złotych na inwestycje pochodzi ze środków unijnych. Kiedy serce czyta na głos, to najnowsza książka Bielczanki Marty Wiczuk, która błyskawicznie stała się hitem i trafiła na prestiżowe listy top sprzedaży. To już trzecia książka autorki, która trafiła na listę bestsellerów. Z pisarką rozmawiał Arek Michlewicz.
4: Świeża książka, która znowu trafiła na top sprzedaży, Kiedy serce czyta na głos, to komedia?
1: Dzień dobry, nazywam się Marta Wiczuk, jestem autorką trzech już powieści. Tak, komedia, chociaż tam też są elementy takie wzruszające, więc niektórzy czytelnicy określili, że komedia połączona z obyczajem.
4: Skąd wziął się pomysł na tę historię?
1: A tutaj to przyszło tak zupełnie spontanicznie. Słuchałam muzyki k-popowej i taki jeden zespół mi przypadł do gustu, właśnie ich relacje między sobą. I postanowiłam, że chciałabym napisać właśnie coś o przyjaźni, jaka potrafi być, i tak to jakoś wyszło.
4: Czytałem recenzentów, w zasadzie nie wiem, czy można ich nazwać recenzentami, ale w zasadzie czytelnicy to najlepsi recenzenci, więc piszą, że zabawne historie, wydarzenia, to tak spontanicznie przychodzą te zabawne historie?
1: Zazwyczaj u mnie to jest czysty spontan, tak jak przy poprzednich książkach piszę bez planu, więc to się mimochodem jedno słowo pójdzie inaczej, nie w tą stronę, w którą powinno pójść, i wychodzi z tego galimatias tak zwany, więc to z automatu przychodzi gdzieś akurat. Sama się nie spodziewam, że mi jest potrzebne akurat do danej sceny.
4: To jest takie trochę, co mi ślina na język przyniesie?
1: Tak, to jest dokładnie, co mi ślina na język przyniesie, ale musi być to ze smakiem, dlatego ja też mam swoich beta czytelników, którzy czytają to i mówią, dobra Marta, to jest dobre, ale tutaj musimy poprawić, więc to, że mi się podoba, to nie znaczy, że się może komuś podobać, więc dlatego też mam takich pierwszych recenzentów swoich wewnętrznych. Później tak jak idzie książka na tą platformę Wattpad, jak wcześniej rozmawialiśmy, i tam czytelnicy czytają pierwsze taki draft tej powieści i też mogą mi napisać komentarze, czy coś się podoba, czy coś nie, czy czegoś jest za dużo, czegoś za mało, więc to w ten sposób.
4: Okazuje się, że ta spontaniczność sprawdza się.
1: Wychodzi na to, że tak. No, tak jak ja wspominałam wcześniej przy poprzednim wywiadzie, nie potrafię pisać według planu. Plan to nie jest coś, co ja umiem. Fakt faktem, zrobiłam sobie, jednak nigdy nie szłam według niego, bo tak jak powiedziałam wcześniej, wystarczy jedno słowo, jedno zdanie i już zupełnie historia skręca w zupełnie innym kierunku i zupełnie inaczej się kończy niż w mojej głowie.
4: Skąd pomysł na bohaterów? Bo tutaj zdaje się Graham jest tym głównym bohaterem.
1: Tak, jest to szef, prezes firmy. To akurat na potrzeby powieści właśnie tak stworzył mi się w głowie, a chociaż trochę też jest zalążek właśnie z tego zespołu k-popowego, gdzie ich właśnie lider zespołu jest takim stanowczym, trzyma w ryzach chłopaków, i właśnie tak chciałam stworzyć taką postać na wzór właśnie tego wokalisty, i wydaje mi się, że ja jestem zadowolona, więc wydaje mi się, że poszło dobrze.
4: Seria dziwnych zdarzeń. To jakie te zdarzenia? Coś możemy zdradzić?
1: To są niefortunne zdarzenia, takie zupełnie przypadkowe, które czasem nawet mamy w życiu codziennym, innym. Jednak pamiętajmy, że to jest fikcja literacka i nie każde zdarzenie jest realne w ten sposób, więc pamiętajmy, że to jest fikcja literacka, to jest coś, co ta książka miała bawić i w większości przypadków, tak jak sam pan powiedział, recenzenci są zadowoleni, bawią się i mi na tym zależą właśnie, żeby odejść od ciężkich tematów, bo dwie poprzednie książki miałam naprawdę trudne tematycznie i bardzo ważne tematy, wątki były tam pociągnięte i tutaj chciałam odejść od tego, dlatego miałam bardzo duży stres, bo ja zyskałam popularność wśród swoich czytelników i pisałam bardzo emocjonalne historie, a tu jest zupełnie coś innego. Zeszłam z tego toru i wyszłam z zupełnie nowym wątkiem. Dla mnie to było ciężkie, jeśli chodzi o premierę, bo bałam się odbioru, zwłaszcza, że mówię, wcześniej były książki bardzo takie ciężkie, tematycznie, no ale wydaje mi się, że patrząc na to, jak już po premierze jest, jestem spokojna, wydawnictwo chce drugi tom, więc jestem zadowolona.
4: Czy to było tak, że po pierwszej książce była taka niepewność? Ciekawe, czy się spodoba. Potem po drugiej okazało się, że druga też się spodobała. Czy po trzeciej również było coś takiego? Ciekawe, czy się spodoba, a jednak znowu się spodobało i tak idzie już ciurkiem.
1: Dokładnie. Ja jestem osobą, która bardzo się stresuje przed każdą premierą. Miałam 3 premiery już i ja przed każdą jedną premierą bardzo się stresowałam i właśnie tak jak pan mówi, czy się spodoba, czy to będzie, to jest to. Dla mnie jest ogromny stres i sprawia to, że przestaję pisać, bo wtedy się denerwuję, czy to ma w ogóle sens, to co ja robię, ale po każdej premierze okazuje się, że jednak jest ten sens i wsparcie nie tylko ze strony wydawców, bo obecnie nową książkę wydałam z nowym wydawcą, ale i czytelników, to jest dla mnie coś, co mnie popycha do przodu.
4: No to niektórzy w Białej Podlaskiej nie spodziewali się, że mają taką znaną autorkę w swoim mieście i są zdziwieni, że jak to ten top sprzedaży gdzieś tam jest w księgarniach, w sklepach, że to z naszej Białej Podlaskiej i wszyscy są tak naprawdę w takim trochę, mówiąc kolokwialnie, szoku.
1: Ja nie wychodziłam wcześniej nawet do znajomych z informacją, że jestem autorką, bo ja ja wiem, że osiągnęłam jakiś tam w pewnym sensie sukces, jest to mój wewnętrzny sukces, jestem z niego bardzo dumna, jednak nie miałam takiej potrzeby, żeby chwalić się nim tutaj na mieście naszym, w naszym mieście. Wydawało mi się, że będąc w środowisku social mediów, gdzie jestem na jednej platformie, na drugiej platformie, już gdzieś tam słuchy doszły, a jak się okazało po ostatnim spotkaniu autorskim w bibliotece naszej w Parku Radziwiłłów, to mało kto wiedział, więc miło mi.
4: A skąd się wzięła Lili Madison?
1: Lili Madison była stworzona na potrzeby właśnie tego, żeby pisać pod pseudonimem, ponieważ ja będąc booktokerką bałam się, że ludzie zaczną oceniać książkę, moją pierwszą książkę przez pryzmat tego, że jestem osobą związaną z książkami, czyli recenzuję, współpracuję z wydawnictwami na różnych płaszczyznach i bałam się właśnie tego, że aha, to jest tiktokerka, instagramerka, no dobra, ja ją lubię, to ja będę pisać dobrze i wolałam tego uniknąć. Chciałam pójść w zupełnie coś nowego, zacząć od podstaw, tak jak inni autorzy, mieć taką czystą kartę, czysty start bez pleców tak zwanych, bo nie oszukujmy się, mając 32 tysiące obserwujących na TikToku, to jest naprawdę duży zasięg i duża, można powiedzieć, publiczność, dużo jest odbiorców czytających przede wszystkim, bo ja tylko wrzucam informacje o książkach, o moich wrażeniach, więc mówię, bałam się, że ktoś zacznie oceniać mnie jako osobę, a nie książkę. I tak to wyszło, że to powstała Lili Madison, zaczęłam od zera, tak jak inni autorzy i tak się to potoczyło.
4: No i zagraniczne nazwisko nawet lepiej się sprzedaje chyba.
1: Niby tak, chociaż ja miałam ten pseudonim na Wattpadzie, czyli tej darmowej aplikacji, platformie do wrzucania książek i tam zazwyczaj autorki piszą pod pseudonimami i są to zagraniczne nazwiska, imiona, wie. No jednak nasi czytelnicy w Polsce lubią większość, nie mówię wszyscy. Ja, mojej takiej obserwacji, 80% lubi na przykład książki, gdzie akcja dzieje się za granicą, ponieważ my tutaj żyjemy w Polsce i ludzie chcieliby, sięgając po książkę, wyjść poza ten nasz świat, coś innego, coś nowego zobaczyć, a nie czytać o naszych tutaj rodzimych miejscach, które są piękne i też kiedyś planuję napisać książkę osadzoną tutaj w naszym kraju. No i tam, tak jak wspomniałam, na Wattpadzie autorzy również mają zagraniczne nazwiska, niki tak zwane i to po prostu tak jakoś już chyba tradycja taka pozostała od samego początku.
4: A kiedy był ten sygnał, że no cóż, czas się ujawnić, niech poznają moje polskie imię i polskie nazwisko?
2: blisko?
1: To był dla mnie bardzo ciężki czas. Ja otrzymałam pierwszą umowę, bo wydawnictwo, kiedy wysłało do mnie zapytanie, czy chciałabym wydać książkę, bo zazwyczaj to jest tak, że autor wysyła propozycję wydawniczą do wydawcy. W moim przypadku to było zupełnie odwrotnie. Ja pisałam sobie tam na tym Wattpadzie, tam stworzyłam też profile na Instagramie i TikToku Lili Madison i tam sobie promowałam sama swoją twórczość. No i w pewnym momencie wydawnictwo samo się do mnie odezwało, czy chciałabym wydać. Już kiedy otrzymałam umowę, musiałam podjąć decyzję, czy dalej się ukrywam, czy jednak wyjdę już, pokażę się, słuchajcie, to ja jestem tą Lili Madison, moja chwila nocą z bloga i podjęłam decyzję, że no trzeba jednak w końcu się ujawnić. Zaryzykowałam, ryzyko się opłaciło. Szok pierwszy, kiedy się ujawniłam, spowodował też w pewnym sensie taką popularność mojej historii, bo dużo moich obserwatorów czytało książkę na Wattpadzie, nie wiedząc, że to ja, i tym bardziej było dla nich zaskoczenie.
4: Bardzo ciekawa historia, natomiast muszę zapytać, to kiedy ta kolejna decyzja zapadła, że no czas się otworzyć i ruszyć ze spotkaniami autorskimi?
1: Właśnie po ostatnim wywiadzie z panem, kiedy uświadomił mi pan, że jak to dwie książki wydane na półkach księgarni i uznałam, że jednak to jest czas, żeby się ujawnić nawet na swoim facebookowym koncie prywatnym. Już też pochwaliłam się. Też miłe zaskoczenie było. Wiele dostałam gratulacji i wsparcia ogólnie od znajomych, od rodziny. Więc tak, po ostatnim naszym wywiadzie pół roku temu postanowiłam, że jednak wyjdę do ludzi w naszym mieście.
4: Podobno jak już tę jedną książkę się skończy, znaczy kolejną nawet, to już następna powstaje.
1: To już z automatu, nawet jak się pisze już książkę, to od razu gdzieś jakaś inna historia siedzi w głowie i odciąga, jednak ja staram się robić tak, że kończę jedną, zaczynam dopiero drugą. Chociaż nie zawsze to wychodzi, nie powiem, bo ciężko z tym, bo pomysłów jest dużo. Czytając tyle książek ogólnie, pomysły się znajdują wszędzie, dosłownie na ulicy.
4: No właśnie, ta inspiracja nagle przychodzi do głowy i co? Szybki bieg do komputera, Boże, żebym tylko nie zapomniała tej historii, muszę ją szybko przelać na komputer.
1: Nie, u mnie tak czegoś takiego nie ma. Ja wszystko mam w głowie zakodowane i to u mnie książki powstają w ten sposób, że ja muszę mieć początek w głowie i zakończenie i ewentualnie środek. I ja stopniowo dążę. Zaczynam książkę, dążę do tego środka, do tego kulminacyjnego momentu, który siedzi mi tak w głowie. Po drodze to jest w ogóle wszystko czystym przypadkiem. No i do zakończenia później, następnie. Więc to u mnie są takie trzy fazy pisania.
4: To pisanie to przyszło tak same z siebie, czy gdzieś jakieś warsztaty okazało się, że były pomocne?
1: Samo z siebie przyszło i trzeba pamiętać, że pisząc książkę, ona nigdy nie będzie idealna. Dlatego przy wydawaniu książki niezbędny jest redaktor, niezbędny jest korektor. To jest proces bardzo czasochłonny, długi. Tych czytań jest bardzo dużo i wtedy tak naprawdę ten ostatni szlif piękny, idealny trafia do drukarni i na półki księgarni. Więc ja jestem świadoma tego, że nie mam żadnych kursów za sobą i właśnie to było dla mnie takie przerażające, kiedy pierwszy raz otrzymałam plik od redakcji, myślę, Boże, ale błędów, ale uspokoiłam się i z każdą książką jest tych błędów coraz mniej.
4: Czyli dobry redaktor musi też być.
1: Tak, ja będąc blogerką, zawsze rozmawiając z autorkami, zawsze mi powtarzały, że redaktor nie jest wrogiem, redaktor może bardzo ingerować też w tekst, ale nie zawsze musimy się na to godzić. To jest fajnie, że mamy taką możliwość podjęcia decyzji, czy zostawiamy dany fragment. Oczywiście on jest poprawiony, jeżeli są tam błędy, jednak redaktor nie jest wrogiem. Czasem coś trzeba dopisać, bo uważa redaktor, że tutaj jest czegoś za mało. Czasem coś usunąć. Czasem boli, kiedy się usuwa. Ja wychodzę z założenia, że redaktor nie jest wrogiem, jest tylko moim przyjacielem i też chcę, żeby ta książka miała ładny wygląd, fajną treść, bo też się podpisuję pod tym.
4: I to jest tak, że jak powie, kasujemy 10 stron i trzeba na nowo dopisać 10.
1: Jeśli chodzi o mnie, bo to wiadomo, każdy autor inaczej do tego podchodzi, ja nie miałabym problemu. Naprawdę nie miałabym problemu z tym. Ja ufam wydawnictwom, z którymi współpracuję, bo to oni wybierają tych redaktorów i wierzę, że wybrali ich dobrze, więc wybrali osoby, które wiedzą, co robią.
4: No to teraz pytanie o to, kiedy następuje ten moment, w którym już wiadomo, że książka jest gotowa do druku?
1: To już jest po składzie. To już ostatnie szlify są zrobione, skład został zrobiony, błędy zostały już przez wszelkiego rodzaju wykasowane i wtedy książka leci do druku.
4: Czy te historie i różne zdarzenia, które przytrafiają się tym bohaterom, są często też na bazie własnych doświadczeń codziennych?
1: Nie, raczej to wszystko stworzone, tam fikcja literacka. Jednak chociaż w tej ostatniej książce, kiedy serce czyta na głos, są niektóre momenty zabawne, które były w życiu codziennym.
4: Czyli jednak
1: jakaś tam inspiracja jest.
4: Ale ale to też trzeba wykazać się dużą kreatywnością, bo zabawne historie no, muszą też śmieszyć tego czytelnika, więc rozumiem, że one są w jakiś sposób tam segregowane.
1: Zgadza się, można mieć całe mnóstwo zdarzeń, jednak one, tak jak pan mówi, są segregowane, bo w niektórych fragmentach po prostu nie można iść tak na całość, trzeba to wystopować, tak mi się wydaje i ja tak robię, więc segregacja tak musi być, zwłaszcza, że ta książka, tak jak wcześniej wspomniałam, czytelniczki porównują ją do komedii, romansu połączonej z obyczajem. Nie mogłam odejść od swojej takiej wrażliwej natury i bardzo dużo wątków jest też takich emocjonalnych, wrażliwych, które sprawią, że nawet łezka się zakręci wokół, więc segregacja, ale napisanie tego było dla mnie ciężkie, ponieważ trzeba było wypośrodkować, kiedy mogę pozwolić sobie na ten śmiech, a kiedy mogę sobie pozwolić na tą wrażliwą naturę swoją, więc to było dla mnie takie ciężkie, ale wydaje mi się, że dobrze sobie poradziłam.
4: Jeszcze jedno pytanie, które mi się nasuwa po trzech książkach. Czy jest taki moment, w którym sięgam po pierwszą swoją książkę, drugą, trzecią i przychodzi taka myśl, że kurczę, chyba napisałabym ją od nowa?
1: Tak, każdą jedną książkę napisałabym od nowa, zwłaszcza debiut, bo ja pisząc debiut w ogóle nie miałam w głowie myśli, że ja będę wydawała. Ja to usiadłam, napisałam i po prostu tyle. Ja nawet nie miałam w planach wysyłać tego do wydawcy, do żadnego wydawcy. Jednak z perspektywy czasu uważam, że debiut najbardziej wymaga poprawy. Mimo, że osiągnięcia zdobyła ta książka Pogodzona z losem, to i tak coś bym tam zmieniła pewne wątki, a to ze sprawą czytelników, którzy wskazali mi, co im nie pasowało. I czytając na przykład recenzje, w których jest wypunktowane, może nie braki, ale coś, czego brakowało i się powtarza to przy jednej, przy dziesiątej recenzji, wtedy biorę sobie to do serca i staram się poprawić. Więc tak, jakbym miała poprawiać, na pewno bym poprawiła debiut.
4: Rozumiem, że jak czytelnicy wskazują, że bardzo fajne, humorystyczne książki, to rozumiem, że na co dzień jest pani też pełna humoru.
1: Na co dzień jestem bardzo cichą osobą, spokojną.
4: Ale w duchu się śmieję.
1: Tak, w duchu się śmieję. Ja muszę się czuć komfortowo w danym towarzystwie, żebym mogła się tak naprawdę otworzyć, więc wtedy to w ogóle już mogę pokazać swoją prawdziwą naturę.
4: A jaka ona jest?
1: Wesoła.
4: Jednak.
1: Jednak. Jednak śmiech to zdrowie.
4: No właśnie. To rozumiem, że przy tym spotkaniu ze znajomymi te inspiracje też się gdzieś tam rodzą na książki, na niektóre historie, bo no, rozumiem, że ten szef też się skądś wziął. Firmy, który nagle w pani sprzątającej, nie wiem, zakochuje się, czy bo nie doczytałem.
1: Zgadza się. Chociaż ja nie znam prezesa, który by miał kompleks relaksacyjny z basenem. Gdzieś to tak jakoś wyszło. To chyba wydaje mi się, że za dużo książek czytam. Pomysły gdzieś tam jakoś tam się...
4: Czyli ta wyobraźnia jest duża.
1: Wyobraźnia jest bardzo duża.
4: Czyli pewne historie gdzieś tam w głowie powstają i co, myśli pani obrazkowo?
1: Tak. Ja mam od razu obraz w głowie. To jest... Ja ogólnie wiedziałam, kiedy serce czyta na głos, że będzie, to musi być romans biurowy, musi być basen i o dziwo musi główna bohaterka słuchać audiobooków, bo główna bohaterka słucha audiobooków. I to pewnie tak od siebie wzięłam, to tak ja też słucham. Więc trochę ma ze mnie.
4: To bardzo ciekawe, czy jeżeli ktoś chce o autorce Marcie Wiczuk poczytać prawdziwą historię, to może gdzieś tam znajdzie w tej ostatniej książce, chyba ostatniej, podejrzewam, że jeszcze będzie ich całe mnóstwo, więc ale to najnowsze wydanie można już nabyć w księgarni. Co będzie następne? Już znamy tytuł?
1: Na ten moment piszę drugi tom właśnie Kiedy serce pragnie więcej, taki będzie nosiło tytuł. Dostałam zielone światło od wydawcy, że są zainteresowani, żebym pisała, więc siedzę i piszę. Mam taki sobie, postanowiłam, że do końca wakacji, początek września ukończę historię, więc...
4: No to skoro ta najnowsza książka jest w top sprzedaży, to rozumiem, że czytelnicy już są po jej przeczytaniu i z niecierpliwością przebierają nogami, oczekując na kolejny tom. Bardzo dziękuję za rozmowę, no i życzę kolejnych takich dobrych książek.
1: Dziękuję bardzo, ja również dziękuję za rozmowę.
2: Kiedy serce czyta na głos, to książka będąca splotem zabawnych zdarzeń i niespodziewanych zwrotów akcji. Szef dobrze sytuowanej firmy czeka na okazję, aby móc znów spotkać się z dziewczyną, która u nich sprząta. Ale dziewczyna ma wiele tajemnic i nic nie jest takie, jakie wydawało się na początku. Marta Wilczuk podkreśla, że ta książka, jak i pozostałe, powstają spontanicznie. Pisze tak, jak jej w duszy gra, a to okazuje się bardzo podobać jej czytelnikom. Dobra wiadomość dla mieszkańców Białej Podlaskiej, którzy będą chcieli sprawdzić nową pływalnię w regionie. Inwestycja w Łukowie wkracza w fazę realizacji. Umowa z wykonawcą została podpisana. Posłuchajcie, co tuż przed podpisaniem powiedzieli burmistrz Łukowa Piotr Płudowski, dyrektor OSIR w Łukowie Paweł Smyk oraz Tomasz Bańka, członek zarządu spółki, która wykona inwestycję.
5: Rzeczywiście jest to uroczystość, jest to ważna bardzo chwila dla naszego miasta, dla naszej lokalnej społeczności. Szczególnie witam cały zespół Ośrodka Sportu i Rekreacji na czele z dyrektorem panem Pawłem Smykiem. Przed tą uroczystością z kilkoma osobami porozmawiałem sobie i widzę na niektórych twarzach trochę smutku, ale głównie widzę radość, bo dzisiaj coś się kończy już w sposób taki definitywny, coś się kończy, pewna historia dobiega końca, ponad 30-letnia historia, część z was jest z tym miejscem związana od bardzo, bardzo dawna, część od niedawna, ale myślę, że wszyscy się z tym miejscem, wszyscy pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji z tym miejscem się identyfikują i identyfikują się tylko i wyłącznie pozytywnie. Ale ten etap dzisiaj się kończy, szanowni państwo, a przed nami nowe. Już za chwilę podpisanie umowy na zaprojektowanie i wybudowanie nowego obiektu na miarę XXI wieku. 950 dni, tyle będziemy musieli czekać na to nowe i mam nadzieję, że w tym terminie to zadanie zostanie wykonane i po tym czasie spotkamy się tutaj również, mam nadzieję, że w takim samym składzie, a może nawet większym, żeby oddać naszym mieszkańcom nowy obiekt, nowy, który będzie między innymi dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Nowy, również bogatszy o kolejne atrakcje, tak żeby ta oferta była Ośrodka Sportu i Rekreacji, ta oferta była jak najlepsza. Szanowni państwo, dojście do tej chwili podpisania umowy to też nie był czas łatwy i taki czas, gdzie ktoś rozścielał przed nami czerwony dywan, tylko to był czas niejednokrotnie, kiedy musieliśmy mierzyć się z przeciwnościami, ale udało się. Dzięki temu, że mamy taki dobry zespół i tutaj w ośrodku, ale również w zakresie zamówień publicznych, patrzę tutaj w kierunku pana Wiesława, to jest to możliwe. To jest to możliwe. Dzisiaj podpisanie tej umowy jest możliwe. A wyobrażam sobie, bo kilka inwestycji już w naszym mieście wspólnie robiliśmy, że i ten czas to będzie również czas wielkiego wyzwania, kiedy trzeba będzie reagować natychmiast w sytuacji, kiedy pojawia się jakiś problem i ten problem po prostu trzeba rozwiązać. Od tego tutaj jesteśmy. Szanowni państwo, ja od dzisiaj trzymam mocno kciuki za te najbliższe 950 dni i jestem przekonany, że po tym czasie spotkamy się tutaj i otworzymy nowy obiekt i nowy rozdział w historii naszego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Dzisiaj zamykamy pewien rozdział, ale na buziach już widzę są uśmiechy i myślę, że z tym uśmiechem przejdziemy przez ten najbliższy czas i spotkamy się na otwarciu. Dziękuję bardzo.
6: Szanowni państwo, jest takie zdanie: miejsca nie tworzą mury, ale ludzie. I myślę, że chyba trudno o lepsze podsumowanie 31 lat działalności naszego łukowskiego Delfinka. To miejsce dla mnie ma również wymiar w pewnym sensie osobisty, bo sam przed blisko 30 laty uczyłem się tutaj pływać. No cóż, dzisiaj ta historia dobiega końca, ale takich historii zostaje z nami setki, jeśli nie tysiące, przepłyniętych pierwszych metrów, treningów, rozmów czy spotkań, które miały miejsce przez ponad 3 dekady na tym obiekcie. I właśnie dlatego, mówiąc dzisiaj o Delfinku, nie sposób mówić tylko o samym budynku, bo historię tego miejsca tworzyli przede wszystkim ludzie, pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji, którzy przez ten cały czas z wielkim zaangażowaniem i wielką pasją i oddaniem opiekowali się tym obiektem, ale także nasi klienci, mieszkańcy naszego miasta, okolicznych miejscowości, którzy tak chętnie przychodzili na ten obiekt i tak często spędzali tutaj swój wolny czas. I z tego miejsca chciałbym właśnie tym osobom bardzo, bardzo serdecznie i gorąco podziękować. Szanowni państwo, no dzisiaj jest w nas wielka radość, ale też poczucie wielkiej odpowiedzialności i świadomość tego, jak wytężona praca jeszcze przed nami, żeby ten efekt końcowy był jak najlepszy. Natomiast ja gdzieś tak w głębi jestem bardzo spokojny ze względu na to, że mam wielką przyjemność i zaszczyt pracować z fantastyczną ekipą Ośrodka Sportu i Rekreacji, którzy do dzisiaj dbali o ten obiekt i w przyszłości również o ten nowy obiekt będą dbali. Szanowni Państwo, dzisiaj historia Delfinka się kończy, ale rozpoczyna się nowy etap i ja gorąco wierzę w to, że wspólnie napiszemy jeszcze lepszą historię tego nowego miejsca. Bardzo dziękuję.
7: Dzień dobry Państwu, witam wszystkich bardzo serdecznie. Kilka słów może o naszej firmie, żeby też Państwu przedstawić nasze portfolio i naszą taką działalność. Myślę, że tutaj na tym, w tym mieście nie jesteśmy firmą obcą. W tym momencie właśnie zbliżamy się do końca naszej inwestycji przebudowy dworca PKP w Łukowie. Natomiast w ramach takiego uspokojenia tutaj, żeby wszyscy byli uśmiechnięci.
2: Na realizację całego zadania wykonawca ma ponad 2,5 roku.

wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Magazyn lokalny.
1: Bartek Ważny, zapraszam. W Leśnej Podlaskiej rozpoczął działalność Leśniański Instytut Dziedzictwa, mający na celu ochronę, badanie oraz popularyzację unikalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego gminy Leśna Podlaska. Do głównych zadań placówki należy gromadzenie i archiwizacja pamiątek historycznych, fotografii oraz relacji ustnych mieszkańców. O szczegóły pytał Arek Michlewicz.
2: Coś ciekawego znowu wydarzyło się w Leśnej Podlaskiej, a to otwarcie Instytutu Leśniańskiego. Skąd w ogóle pomysł na utworzenie takiego instytutu i jaki jest cel tego instytutu?
3: Paweł Kazimierski, wójt gminy Leśna Podlaska. Dokładnie jest to Leśniański Instytut Dziedzictwa, który nie jest w tej chwili nową instytucją. Nie powołujemy nowej instytucji, nie tworzymy stowarzyszenia czy fundacji, bo często instytuty działają w formie fundacji bądź stowarzyszeń, bądź są jednostkami budżetowymi. Ponieważ jesteśmy małą gminą, jesteśmy gminą, która z rozsądkiem tworzy nowe instytucje. Na początku zaczynamy od tego, żeby instytut działał przy bibliotece publicznej. Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej będą również organizowali pracę tegoż Leśniańskiego Instytutu Dziedzictwa. Zaczęło się od tego, że poszukiwałem projektu, oryginalnego projektu budowy Bazyliki Leśniańskiej. Wiem, że Leśniańska Bazylika była projektowana przez Vincenzo Rachettiego i Karla Baja, a biskup Moszyński podpisał z Vincenzo Rachettim umowę na projekt w 1730 roku. Do lat 1884, do tegoż roku, kiedy po powstaniu styczniowym w 1864 roku zakon leśniański powinien został skasowany. W 1884 roku przeoryszą została Eugenia Borysowa Jefimowska, siostrzenica cara Mikołaja, pochodząca z Romanowów. Wtedy prawosławni przebudowali bazylikę na cerkiew prawosławną, zmieniając wieżę i kształt hełmów, tak aby przypominała ona cerkiew i była w stylu bizantyjskim.
2: Patrząc na stare zdjęcia, to w momencie, kiedy ona była cerkwią, no to chyba bardziej mi się podoba w teraźniejszej wersji.
3: Uczciwie mówiąc, zdjęcie dachu, wyrównanie tego dachu i postawienie pięciu kopuł bizantyjskich, nie było to naprawdę ładne. Można oczywiście, cerkwie są piękne, te, które są wykonywane jako świątynie od samego początku. Tutaj jest to bardzo nieudana przebudowa.
2: Taka na siłę.
3: Bardzo mocno na siłę. Na siłę też było wprowadzanie prawosławia, bo unici, którzy tutaj, jak wiemy, szczególnie drelowscy czy bratulińscy, bardzo mocno sprzeciwiali się powrotowi do prawosławia bądź przyjęcia prawosławia, no ale tutaj mówimy o architekturze. Ta architektura i to wykonanie nie było, tak jak sami zauważyliśmy, zbyt dobre. Pominając już fakt oceny kształtu architektonicznego po przebudowie, Rosjanie na pewno w czasie, kiedy dokonywali przebudowy, robili pełne inwentaryzacje. Myślę, że inwentaryzacja bazyliki, taka oryginalna, oryginalny jej wyglądu gdzieś w Petersburgu, w muzeum, na pewno się znajduje. Być może znajduje się również w Muzeum Jasnogórskim, do którego, mam nadzieję, dotrzemy i ten projekt oryginalny i widok oryginalny zdobędziemy, chociaż jestem w posiadaniu książki byłego konserwatora zabytków pana Maraśkiewicza, który w 1983 roku sugerował, że może wyglądać tak, a nie inaczej, ale też nie miał dostępu do oryginalnego projektu. Rozpoczynając poszukiwania tego projektu, dotarliśmy oczywiście do oryginalnych dokumentów i oryginalnych projektów Adolfa Szyszko-Bohusza z lat 20. i 30., który zaproponował siedem rozwiązań wież przebudowy już tej bazyliki z cerkwi na świątynię katolicką. Mamy ksero tych oryginalnych dokumentów i one są naprawdę fantastyczne. Fantastycznie dotknąć tej historii, a Adolf Szyszko-Bohusz jest bardzo znanym architektem i znaną postacią lat 20., zresztą głównym konserwatorem Wawelu między innymi.
2: Fantastyczne też dlatego, że ten rysunek techniczny wygląda, jakby był komputerowo, z taką precyzją jest stworzony.
3: Jest to zupełnie poza moją percepcją. Mogę to tylko wygenerować w sztucznej inteligencji. Na pewno bym nie podjął się rysunku technicznego w takim stopniu i w takiej złożoności, jak to miało miejsce wcześniej. Jeśli rozmawiam z ludźmi, którzy są architektami i widzę pracę niektórych z nich, to powiem, że jestem pełen podziwu, bo takie rzeczy potrafią tworzyć. Są ludzie, którzy posiadają talent. Gratuluję im, fajnie, że są i cieszę się, że można korzystać z ich prac. Ale wracając do instytutu, to rzeczywiście te poszukiwania, które prowadziłem i ta kwerenda, która prowadziła, ono dały taki pomysł, aby stworzyć jedno miejsce i jedno repozytorium dokumentów, ponieważ dokumenty leśniańskie, dotyczące nie tylko Bazyliki Leśniańskiej, ale często zespołu kształcenia na nauczycieli, a więc słynnego seminarium pedagogicznego, są rozproszone w wielu różnych bazach na terenie Polski, czy to w archiwach, czy muzeach, w Muzeum Narodowym, czy w Archiwum Narodowym, czy w Archiwum Państwowym w Lublinie. Jednym z celów tego instytutu jest stworzenie repozytorium dokumentów, które będzie repozytorium cyfrowym i dostępnym ogólnie dla wszystkich, którzy zechcą z tego korzystać. Poprosimy też, aby instytut współtworzyli mieszkańcy poprzez dostarczenie starych fotografii, dokumentów, jeśli oczywiście zechcą się z tym podzielić, do publicznego wglądu poprzez bazę danych Instytutu. Instytut to też działalność naukowa, działalność poprzez konferencje, seminaria, panele dyskusyjne, wielotematyczne, bo Instytut to nie tylko historia, Instytut to opisywanie i odnajdywanie tych zagadek historii, ale opisywanie teraźniejszości.
2: No i Instytut to też słowo badania.
3: Słowo zdecydowanie badania, jak najbardziej, czyli nie tylko stworzenie bazy, ale jeśli będziemy mieli bazę, będziemy mogli pracować, czyli badać rzeczywistość, która minęła. A jeśli ktoś powie, że no cóż Leśna. Leśna ma początki swojej historii już w neolicie, w czasie kiedy toczyły się wojny trojańskie, to u nas jeszcze był lądolud. Kiedy Homer pisał swoją Iliadę, to u nas myśliwi polowali na renifery. Ale już ta cywilizacja tutaj istniała. Cywilizacja nagromadzona wielokulturowo, bo od kultury świderskiej poprzez gocką, wielbarską, poprzez pierwszych Słowian, poprzez stanowiska archeologiczne i stare grodziska, na których stoi Bazylika Leśniańska, tą kulturę odkrywamy. Kulturę odkrywamy, opisujemy i staramy się, żeby ona była podstawą naszych dalszych inwestycji, żeby te inwestycje miały też wsparcie i oparcie w tradycji, w kulturze i potrzebach. Instytut to również badania kultury niematerialnej. To jest folklor, to jest słowo, to są opowieści i to wszystko mieści się w pracy wolontaryjnej. Dajemy miejsce poszukiwaczom historii, tak aby mogli prowadzić badania i wspierać poszukiwania i odpowiedzi na pytania historyczne. Tak naprawdę Instytut służy stawianiu pytań i hipotez badawczych. Im więcej pytań, tym później dużo pracy i być może na wiele pytań uda nam się odpowiedzieć.
2: Czy Instytut będzie miał swojego szefa, takiego guru, który będzie tym, który najwięcej wie o historii tego regionu i będzie wiedział, gdzie poszukiwać dokumentacji?
3: Myślę, że taki guru na pewno kiedyś się pojawi i będzie, ponieważ Instytut skupia bardzo wiele osób posiadających ogromną wiedzę, natomiast organizacyjnie działa przy Bibliotece Publicznej i szefem administracyjnym będzie pani dyrektor Biblioteki Publicznej, po prostu, która współpracuje z wieloma bibliotekami, stowarzyszeniami historycznymi, archeologicznymi i która gromadzi te dokumenty. No i ma świetne zbiory fotografii, starych fotografii dokumentujących życie społeczne również ludzi, więc jest nie tylko archeologicznym miejscem, ale również etnograficznym, antropologicznym.
2: Czyli rozumiem, że te wszystkie zbiory, badania będą też mogły być udostępniane tym ciekawskim, takim zainteresowanym historią waszego regionu.
3: Oczywiście, że tak. Myślę, że każdy, kto dostarczy nam nasze zdjęcie, podpisze takie oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na publikację i korzystanie z tych dokumentów. Tak to widzę. No, jeśli ktoś nie zechce podzielić się z historią, z innymi, to rozumiem i doceniam, ale te zdjęcia, czy fotografie, czy opisy, czy różne inne dokumenty, czy mapy nie będą mogły być publicznie w tym momencie udostępniane i nie będą tym darem dla badań i rozwoju.
2: Ja jeszcze wrócę do Bazyliki, bo tutaj te rysunki tak przeglądam i patrzę. Macie może w planach, żeby tę lewą wieżę podnieść?
3: To nie jest oczywiście pytanie do samorządu, bardziej do parafii, do Paulinów. Sagrada Familia była budowana ponad 100 lat. To są projekty 90-letnie. Kilka lat nam jeszcze zostało, żeby do tego rekordu Sagrady Familii dojść. Mówiłem o tym, że już nawet w którymś wywiadzie z ojcem Przeorem, że trzeba odbudować też i drugą wieżę, prawda? Jednak skupiamy się w tej chwili, ponieważ zaczęliśmy ten projekt na odbudowie parkanu fortyfikacyjnego, który był utworzony wokół bazyliki na miejscu dookoła grodziska. Część tego parkanu z czerwonej cegły została już utworzona. Będziemy projektowali odtworzenie całości tego parkanu, ale tutaj potrzebujemy również badań archeologicznych. Mamy wstępną, już domówioną zgodę na takie badania i mamy też umówioną już pracę z archeologiem. Jeśli tylko będziemy mieli pozwolenia, czas, pieniądze, możliwości, to przebadamy to stare grodzisko w tej części parkanu, co na pewno też nam przyniesie bardzo wiele cennych informacji o czasie funkcjonowania tego ogrodziska, o tym, kto w ogóle był twórcą tego ogrodziska. Patrzymy na to, że była to sieć grodzisk nizinnych na naszym terenie, podobne jest w Huszlewie. Część jest w naszych gminach, część jest już zniszczonych tych grodzisk, ale będzie można datować te grodziska i wiedzieć więcej o naszej historii.
2: Tu jeszcze patrzę na ten rysunek techniczny krzyża. Rozumiem, że taki jest, czy taki miał być?
3: Są jeszcze inne rysunki, których ja tutaj nie pokazałem. Myślę, że taki miał być i taki był zaprojektowany, tak jak tutaj patrzymy na rysunek techniczny w ogóle hełmów wieży. Są inne w tej chwili krzyże, są takie jak na tym rysunku, ale proszę przyznać, że...
2: Czyli taki krzyż bez ozdobnika jest w tej chwili?
3: Proszę przyznać, że są fantastyczne krzyże, naprawdę. To jest ujawniające gigantyczny talent osoby rysującej. Nie tylko sprawność ręki, ale też finezję umysłu, która może wymyślać takie wzory. Trochę elfickie, jak się ogląda Władcę Pierścieni, to czasami można zobaczyć tutaj takie wzory.
2: Tak jak wpatruję się w ten rysunek, to widzę, że tutaj nie było użycia linijki, tylko wszystko odręcznie było rysowane.
3: Wiem, że były stoły szklane, podświetlane jarzeniówkami i w ten sposób tworzyło się takie rysunki. Naprawdę podziwiam rękę, która mogła to stworzyć.
2: Jeszcze patrzę tutaj na projekt wieży. Drzwi w samym środku. Rozumiem, że ktoś miał wychodzić tędy i hejnał odgrywać.
3: To są żaluzje w tej chwili. Nie znam przeznaczenia tych drzwi, czy to są obserwacyjne, czy do hejnału. To już sobie żartujemy oczywiście. Jest to okienko takie żaluzjowe. Myślę, że w większości kościołów w tej chwili niestety to pewnie są jakieś wieże nadawcze telefonii komórkowej, tak? Gdzieś w środku schowane. Ale które są w pewnym sensie hejnałem. To jest okienko żaluzjowe w Bazylice Leśniańskiej i taką funkcję w tej chwili pełni.
2: Widzę, że bardzo mocno wam zależy na tym, żeby ta historia tutaj u was żyła i turyści, którzy tu przyjeżdżają, to nie tylko pójdą tam na te stawy, które niedawno zostały wykonane i będą wypoczywać, ale też będą z chęcią zapoznawać się z historią waszej gminy.
3: Historia to tożsamość. Ludzie coraz bardziej poszukują tożsamości, chcą wiedzieć, co się wydarzyło na ich terenie, utożsamiać się z jakimiś działaniami. Jedną z takich atrakcji, i oczywiście to jest turystyka, a ta historia przekłada się na biznes. I więcej osób, a proszę pamiętać, że Leśna jako mała gmina, 4500 osób, do Leśnej przybywa rocznie tylko do Bazyliki około 200 tysięcy ludzi. Te 200 tysięcy ludzi możemy zostawić nie na godzinę, tylko na 2, 3, 4 albo na dzień cały i w tym momencie gdzieś będą musieli przenocować. Coś będą musieli zjeść, to się przekłada na realne pieniądze. Mamy w tej chwili około 10 kilometrów bezpośrednio z autostrady, ze zjazdu, to też jest ogromny potencjał. Ci ludzie tutaj będą przyjeżdżać, przyjeżdżają, więc te inwestycje, które robimy, one nie tylko upiększają miejsce, ale pozostawiają pieniądze tym naszym biznesmenom, którzy wynajmują bądź karmią. Rozmawiałem ostatnio z naszym restauratorem. Powiedział mi, że po kilku filmikach, które były w internecie, coraz więcej ma klientów, których zupełnie nie zna, którzy pierwszy raz przyjechali. To znaczy, że to się naprawdę realnie przekłada. Będziemy wykonywali teraz bardzo duży projekt ze środków unijnych, który polega na rewitalizacji przestrzeni wokół Bazyliki Leśniańskiej, czyli odnawiamy park z początków XX wieku oraz przebudowujemy parking i powiększamy parking, bo tych pielgrzymów, tak jak mówiliśmy, jest naprawdę wiele. Ciekawym projektem, który chcemy zrealizować i który będzie na pewno cieszył się dużym zainteresowaniem, rozmawiamy teraz o możliwości odtworzenia trasy rowerowej dawną koleją wąskotorową, ponieważ w tej chwili może nad tym pracujemy, ale kolej wąskotorowa zaczęła, Bialska, czyli Bialska Kolej Dojazdowa, zaczęła się w Leśnie Podlaskiej, kiedy car Mikołaj podarował swojej siostrzenicy kolej łączącą dwie miejscowości gospodarstwa, Nosów i Mariampol. W czasie I wojny światowej rozbudowali tę kolejkę Niemcy, łącząc miasto Białopodlaska, Konstantynów, Janów i Rokitno. Oczywiście ona w większości w tym czasie służyła do rabunku. Z Leśnej wywożono drewno, bo Leśna nie nazywa się Leśną, bo tak się nazywa gdzieś pod Leśną, tylko tutaj były wielkie i stare dęby, skupiska dębów. Leśna była wśród, jak pisał Władysław Wężyk, leżała wśród lasów i jezior, a z Rokitna gdzieś wywożono spirytus, ale do lat 70. ona służyła jako trasa. transport publiczny. W roku 1971 została zdemontowana, rozebrana, wywieziona, a w tej chwili byłaby jedną z głównych atrakcji naszych wszystkich gmin i całego południowego Podlasia. Jest jeszcze lokomotywa parowóz PX 48 z numerem bocznym 1920, który faktycznie jeździł w Leśne. Jeśli uda nam się go odzyskać i postawić jako pomnik, to byłoby to dla nas naprawdę fajna kolejna atrakcja turystyczna. Mówimy o odkrywaniu tej historii to właśnie dla tej tożsamości, która poza tym, co robimy, czyli budujemy drogi, rozbudowujemy wodociągi, teraz składamy nowe środki na alternatywne źródło ujęcia wody czy na PSZOK, to historia jest tą właśnie tym elementem tożsamości, z którą ludzie bardzo się identyfikują i chcą poznawać.
2: Ta tożsamość będzie dostępna w Waszym Instytucie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
1: Powstanie Leśniańskiego Instytutu Dziedzictwa jest odpowiedzią na potrzebę zachowania lokalnej tożsamości oraz pielęgnowania bogatej historii leśnej podlaskiej, związanej między innymi z lokalnym sanktuarium, tradycjami rzemieślniczymi, wielokulturowym dziedzictwem oraz życiem codziennym dawnych mieszkańców tych ziem. W ramach swojej działalności placówka współpracuje z samorządem, placówkami oświatowymi, parafiami, lokalnymi twórcami ludowymi oraz organizacjami pozarządowymi. Otwarcie Leśniańskiego Instytutu Dziedzictwa to kluczowy krok w stronę wzmocnienia marki kulturowej Leśnej Podlaskiej oraz stworzenia przestrzeni dla rozwoju turystyki historycznej i przyrodniczej w powiecie bialskim. Prawie 3 dekady i wciąż zachwycają publiczność. Chodzi o zespół Kalina z Perkowic w gminie Biała Podlaska, który w tym roku zrealizował projekt Muzyczne Spotkania Pokoleń, a którego celem było ocalenie od zapomnienia starych ludowych pieśni podlaskich. Materiał przygotował Arek Michlewicz.
4: Andrzej Rządkowski, instruktor Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej, prowadzę zespół Kalina z Perkowic.
2: Który to w 2026 roku zrealizowaliście projekt, który się nazywa?
4: Folk od nowa.
2: Na czym ten projekt polegał?
4: Projekt miał za zadanie połączyć pokolenia. To, co pamiętają jeszcze starsze pokolenia, przekazać młodzieży, żeby ten folklor po prostu nie zaginął.
2: I w ramach tego opracowywaliście piosenki swojego autorstwa, czy jednak zagłębiliście się w te dawne pieśni?
4: Skupiliśmy się na pieśniach z regionu Podlasia, szeroko pojętego, ponieważ nie da się tego tak w ramy geograficzne ująć ściśle. Prowadził ten projekt 4 osoby. Ja prowadziłem, prowadził Piotr Gołowczyc, instruktor z Gminnego Ośrodka Kultury w Leśnej Podlaskiej, który prowadzi zespół Leśnianki, Natalia Iwaniuk, która też kiedyś współpracowała z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Białej Podlaskiej, i Zdzisław Marczuk z Zakalinek, skrzypek, regionalista. I my wzięliśmy sobie za punkt honoru opracowanie pieśni podlaskich, nauczenia młodzieży pieśni podlaskich. Część utworów żeśmy odświeżyli, część utworów została opracowana na nowo, także myślę, że projekt jest bardzo ważny i udany, ponieważ młodzież, która tutaj mieszka, może ten nasz folklor mogła na głębi poznać i go dalej przekazywać i kultywować.
2: Trochę poćwiczyliście, wspólnego śpiewania mieliście, to co zamierzacie koncertować? I te wszystkie utwory, które opracowaliście podczas wakacji 26 prezentować?
4: Tak, my cały czas koncertujemy. Celem tego właśnie też między innymi założenia było, żeby właśnie z tymi utworami też koncertować, żeby ten nasz folklor podlaski promować szerokiej publiczności.
5: Katarzyna Kociubińska, jestem koordynatorem projektu i przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich KGW Kalinka w Perkowicach. Projekt wynika głównie z tego, że gdzieś tam my wewnętrznie chcieliśmy wrócić do korzeni. Nasz zespół w swoim repertuarze miał pieśni różnego rodzaju, nie tylko typowo podlaskie, i chcieliśmy tak jakby wrócić troszeczkę do korzeni i jakby zaszczepić to też w naszej młodzieży, która jest już w zespole i która chce do nas dołączyć. Tak jakby chcieliśmy się otworzyć też na lokalną społeczność.
2: Czyli rozumiem, że też chcecie pozyskać nowych członków zespołu.
4: Ale my zawsze jesteśmy chętni, jeżeli ktoś do nas chce przyjść i z nami współpracować, to nam naprawdę jesteśmy wtedy zbudowani. Jeżeli dochodzą osoby i chcą dołączyć, chcą się zająć folklorem, ponieważ w dzisiejszych czasach folklor, nie oszukujmy się, nie jest tak popularny jak jeszcze kilka lat temu. I teraz pozyskać młodzież, która by chciała się tym folklorem zająć i żeby ich zaszczepić tym i zarazić to pasją, jest naprawdę budujące, jak młodzież przychodzi i rzeczywiście widać, że chcą.
2: Ostatnio rozmawialiśmy około 1-2 lat temu. Jak skład zespołu mocno się zmienił?
4: może mocno od 2 lat się nie zmienił. W każdym razie, no tak, troszkę osób nam przybyło, może tam ze 2 osoby gdzieś tam już z racji swoich tam wieku i tak dalej, braku możliwości, gdzieś tam już podziękowały za współpracę. W każdym bądź razie generalnie zespół nam się powiększył, doszły nowe osoby. Ja to zawsze jak koncertujemy, to powtarzam, że my jesteśmy taką rodziną z wyboru i nie tylko rodziną z wyboru, ale też rodziną, ponieważ w zespole też funkcjonują osoby, które są spokrewnione ze sobą rodzinnie. No, na przykład ja gram w zespole, razem gra moja córka. Czasami dołącza do nas mój syn na akordeonie, córka na skrzypcach, mój tato bębni na bębenku, więc tutaj Kasia Kociubińska przed chwilą się wypowiadała, gra, śpiewa w zespole, a w kapeli gra córka Milena i też śpiewa córka Zuzia. Także jest też Maciej Kielak grający na akordeonie i za Maćkiem dołączyła do zespołu jego mama Katarzyna, więc też rodzinnie. Gra też na akordeonie Jakub Signiewicz, który przychodził od małego takiego chłopczyka do zespołu razem z babcią Ireną Krasuską i tak słuchał, siedząc w kącie, w którym pewnego dnia powiedział, że chce grać na akordeonie. Okazało się rzeczywiście, że to jest w przypadku Kuby pasja wielka i on się w tym realizuje i z nami też tutaj koncertuje. Także Ania Żurawna ze swoimi dziećmi też, dzieci śpiewają razem z mamą. No tutaj może kogoś jeszcze pominąłem, albo i nie. W każdym razie tak trochę jesteśmy i rodzinnie i jesteśmy też, mówię, taką rodziną z wyboru, bo spędzamy ze sobą tyle czasu na próbach. My po prostu lubimy ze sobą przebywać. To jest grupa ludzi, która, mogę śmiało powiedzieć, że w jakimś stopniu są przyjaciółmi, ponieważ inaczej by to się nie udało, gdyby tutaj nie było tego typu sympatii, zażyłości. I to jest dobre, to jest budujące, że tak to wygląda. I ja mówię, nie jesteśmy hermetyczni, broń Boże, że nie przyjmujemy żadnych innych nowych osób. Nie, żeby to źle by zabrzmiało, że tutaj tylko koligacje rodzinne są, rodzaj nepotyzmu. Nie. Zapraszamy jak najbardziej wszystkich chętnych. Jeżeli ktoś potrafi śpiewać, potrafi grać, a nawet czasami może nie wie, że potrafi, po prostu, żeby przyszedł, spróbował, może się spodoba, może się coś obudzi w człowieku. Także ja jestem otwarty na wszelkie propozycje.
2: Projekt, który zrealizowaliście, to tak naprawdę do kogo był skierowany?
5: Projekt był skierowany do szeroko rozumianej społeczności lokalnej, czyli do starszych w wieku, powiedzmy, takim dojrzałym, takich jak my, czyli ten wiek 30-40 lat, tak, i dzieci również, tak. Jakby zamysłem tego projektu było to, żeby połączyć te pokolenia, bo ogólnie cały projekt nazwaliśmy Muzyczne Spotkanie Pokoleń Perkowice 2026. No i to w zasadzie dlatego tak to zostało nazwane, bo to kierowane jest do właśnie takiej szerokiego grona społeczności, tak?
2: A liczba uczestników była ograniczona?
5: Nie ograniczaliśmy tutaj absolutnie, natomiast no, finalnie widzimy, że zainteresowanie było średnie, o tak bym to nazwała. Kilka osób doszło, to właśnie mi tutaj kolega wymienił wcześniej Annę Żurawną z dziećmi, którzy myślę, że zostaną już w zespole na stałe. Dołączyła też dziewczynka, też wydaje mi się, że już tak na stałe dołączy Marika Romanowska. I jest kilkoro dzieci, które jeszcze gdzieś tam się wahają, ale przychodzą. Raz są, raz ich nie ma, natomiast zobaczymy, jaki będzie efekt, bo jakby mówimy tak, ziarenko zostało rzucone, a co z tego wykiełkuje, to zobaczymy. Jest też osoba dorosła jedna, pani Kasia, no ale w każdym razie no to tyle dołączyło, że tak powiem. Kto zostanie, to zobaczymy.
4: Były osoby, które na przykład przychodziły stricte tylko i wyłącznie na zajęcia białego śpiewu z Natalią Waniuk. Chciały w tym białym śpiewie spróbować się odnaleźć i te zajęcia stricte dla nich podchodziły i tylko na te zajęcia na przykład przyszły te osoby skorzystać z tych zajęć, tak?
5: Jakby celem projektu nie jest to, że oni muszą zostać w zespole, absolutnie. Chodziło o to, żeby zaszczepić gdzieś tą miłość do tej muzyki ludowej, lokalnej, tak? A czy zostaną, czy nie, to już jest jakby odrębna kwestia, tak? Bo tutaj jakby no, my nie możemy gwarantować tego, że ktoś na pewno będzie chciał dalej to kontynuować, ktoś nie, ale na pewno się zapozna z tym, co jest takie stricte ludowe, podlaskie. No i jakby ostatnim etapem tego projektu był koncert finałowy, gdzie chcieliśmy tak jakby już ludzi, totalnie nie korzystających z warsztatów, ale chcących posłuchać tego, co myśmy wypracowali, zaprosić właśnie na taką imprezę i tutaj zrobiliśmy dosyć huczną imprezę. Dużo osób było, władze lokalne również, więc wydaje mi się, że odniosło to duży sukces i chcielibyśmy, żeby ten koncert stał się taką imprezą cykliczną. Rokrocznie chcielibyśmy tutaj zapraszać może zespoły, inne, które chciałyby z nami zagrać.
2: I chcecie to zamienić w taką formę festiwalu?
5: Być może. Marzy nam się to. Ale czy to się uda, to zobaczymy.
2: Nie zagłębiałem się tak w świat muzyki, ale co to jest ten biały śpiew?
4: To jest śpiew wykonywany tylko i wyłącznie wokalnie, bez instrumentów i z tak zwanej przepony, takim czystym, prostym, białym głosem. Wtedy bez jakichś tam ozdobników wokalnych i tak dalej. Także
2: takie trochę a cappella.
4: A cappella i też mówię taki charakterystyczny na zasadzie takiego, wielu czasowych wokalistów stosuje tam jakieś zabiegi wokalne, typu jakieś falsety, czy tam jakieś tam ozdobniki. No tutaj to jest taki czysty śpiew, płynący z przepony z człowieka, tak?
2: W zasadzie co niektórzy tutaj zaczynali to, więc dużo pracy było z tymi początkującymi?
4: Myślę, że nie, że gdzieś tutaj też myślę, że powodzenie tego projektu przyczyniło się ku temu, że było to oparte o zespół, który już funkcjonuje, tak? My zespołem Kalina koncertujemy i gramy nie od roku, wiadomo. Niedługo będziemy obchodzili jubileusz, ale to już temat na inną rozmowę. W każdym bądź razie z racji tego, że trzon tego wszystkiego objął swoim tutaj działalnością zespół, to osoby, które dołączają, mają z tym łatwiej, ponieważ mogą i podsłuchać, i podpatrzeć, i gdzieś tam, wiadomo, jest to inaczej niż stricte zaczynasz się uczyć samemu, tak? Także no też tutaj młodzież grająca w kapeli, to są uczniowie szkół muzycznych i absolwenci szkół muzycznych, także to są osoby, które są wykształcone muzycznie i też taka forma edukacji, tak jak proponował na przykład Zdzisław Marczuk, gdzie pokazywał nie w formie nutowej, tylko tak na zasadzie ze słuchu swoją twórczość. Nie ukrywam, że podejrzewam, że też im było łatwiej i te wykształcenie muzyczne pomogło im szybciej złapać te melodie, niż by się musieli uczyć tego od podstaw w ogóle, jako od podstaw instrumentu.
5: Były też dzieci, które pierwszy raz trzymały skrzypce w rękach, więc gdzieś tam próbowaliśmy w nich zaszczepić tą miłość do tego instrumentu i wydaje mi się, że to się nam też udało, bo dzieci były zafascynowane. Bardzo mile nas pan Marczuk przyjął i pokazał im takie proste metody na może niekoniecznie taką melodię, natomiast gdzieś tam takich usadowił w tym wszystkim, że one też czuły się ważne, tak? Na tym zwłaszcza koncercie. Ogólnie cały jakby projekt polega na tym, że jest to cykl warsztatów, bo tutaj jednym z prowadzących właśnie jest Andrzej Rządkowski, który tak jakby instruował cały zespół, pisał teksty, znaczy teksty to może brałeś, no nie, z opracowań, natomiast nuty opracowywał, tak? Był Piotr Gołowczyc, który na potrzeby naszego zespołu napisał nam utwór. Natalia, która właśnie uczyła tego białego śpiewu, jeszcze dodam, że ten biały śpiew jest oparty też o taką mowę chachłacką, która w tym momencie zanika. To było coś takiego, co kiedyś na Podlasiu funkcjonowało jakby na stałe. Teraz już w zasadzie tego nie ma, więc też chcieliśmy jakby to przywrócić troszeczkę, pokazać, jak to wyglądało. No i pan Zdzisław Marczuk, który taki skrzypek lokalny, który...
2: Znamy pana Marczuka.
5: No właśnie, który bardzo znany jest tutaj w naszej lokalnej społeczności. Też właśnie pokazał naszym dzieciakom te typowe, ludowe utwory na skrzypce.
2: Które dzisiaj miałem okazję posłuchać, bo tych utworów zaprezentowaliście kilka. Czy to już właśnie ten cały repertuar, który w ramach projektu powstał?
4: Nie zdradziliśmy wszystkich naszych utworów. Jeszcze kilka utworów żeśmy tak zachowali w tajemnicy, żeby tak zachęcić widownię do naszych koncertów, żeby na nasze koncerty przychodzili, słuchali. Także to nie wszystko, co żeśmy przygotowali.
2: Czyli zawsze będzie niespodzianka.
4: Tak, jest jeszcze takie założenie, że mamy za zadanie tutaj jeszcze trzymać troszkę w niepewności i zaprezentować dopiero na koncercie osiągnięcia, które żeśmy tutaj poczynili.
2: Często koncertujecie w skali roku?
4: Tak, myślę, że można powiedzieć, że często zdarza nam się na różnych, ostatnio żeśmy występowali w posiłkach na Nocy Kupały, wieczorem przed finałowym występem Orkiestry Świętego Mikołaja, bodajże z Lublina oni są chyba. Też mieliśmy możliwość dzięki uprzejmości właśnie Gminnego Ośrodka Kultury pojechać na konkurs, który się odbywał na Świętym Krzyżu, to jest Ostrowie Świętokrzyskie i Góry Świętokrzyskie, i tam na górze jest klasztor i w tym klasztorze się odbywał konkurs pieśni pasyjnych i tam żeśmy zdobyli wyróżnienie, to był ogólnopolski konkurs. No, występy lokalnie też jeździliśmy na jarmark Kazimierza do miejscowości Mordy, tam też żeśmy koncertowali. Przed nami jeszcze są występy dożynkowe, koncerty dożynkowe, więc w skali roku wbrew pozorom tych wydarzeń się uzbiera.
2: Czy jeżeli chodzi o to, co było opracowywane podczas projektu, stworzycie też płytę, nagracie?
4: Melodia przyszłości, myślę, że to jest gdzieś tam jakieś tam w dalszych planach. Nie mówię nie, ale aczkolwiek gdzieś powoli do tego pewnie zdążamy, tak?
2: Co niektórzy uciekają się do publikowania swoich własnych utworów, kompozycji na platformach muzycznych. Czy wy również w tę stronę chcecie iść?
5: Myślę, że chcielibyśmy. Jakby ta cała historia z tym projektem i to, co wokół niego się dzieje, to jest tak jakby zalążek tego, co byśmy chcieli zbudować. Zobaczymy, jaki będzie odzew naszej młodzieży, bo tutaj też jakby zespół w dużej mierze opiera się też na nich, bo to oni grają, więc zobaczymy, jakie inicjatywy też oni tutaj będą chcieli z nami tworzyć. Natomiast no, na pewno byśmy chcieli, żeby to gdzieś nie zaginęło, więc na pewno na ten moment to jesteśmy jedynie co to na Facebooku, ale myślę, że z czasem będziemy próbowali coś tam jeszcze robić w tym kierunku.
2: Bo macie takie studyjne wersje opracowane?
4: Nie pracowaliśmy do tej pory studyjnie takich rzeczy. Do tej pory koncertowaliśmy tylko i wyłącznie na żywo. To było to, na czym zespół generalnie opierał swoją działalność.
2: Nagranie. A nie mieliście ochoty, żeby podpiąć się gdzieś tam pod mikser nagłośnieniowca, który właśnie was obsługiwał podczas występu? Zebrać ten dźwięk?
5: No pewnie, że mieliśmy takie gdzieś tam pomysły. Natomiast to nie jest takie proste na koncertach. Jest dużo ludzi, jest chaos, sprzęt różnie jest nagłośniony, więc to też jakby nie jest czas i pora na nagrywanie. Ale wydaje mi się, że gdzieś tam będziemy szli w tym kierunku, żeby to utrwalić na pewno, więc będziemy się starać gdzieś w tym kierunku iść.
2: Czyli takie nagrywanie telefonem, żeby było portfolio, też jest?
4: Tak, takich nagrań własnych, rodzinnych, tak jak to mówię, gdzie tam moja żona stoi nagrywa, czy tam ktoś tam z rodziny. Mamy sporo we własnym archiwum. Aczkolwiek, no to już nie zawsze te nagrania są na tyle profesjonalne, żeby je gdzieś tam szerszej publiczności udostępniać i pokazywać. Tak wiadomo, że człowiek, jeżeli już coś gdzieś tam chce zaprezentować na tak zwanym nawet internecie, czy tam tego typu platformach, to już chciałby, żeby to było tak dopiszczone do perfekcji, tak, więc...
2: Ale social media nie potrzebują profesjonalizmu.
4: To może ja inaczej na to patrzę.
2: Może właśnie takie telefonem są najlepsze.
5: Tak, znaczy myślę, że tutaj jakby ten profesjonalizm przechodzi tutaj przez kolegę, dlatego, że gdzieś tam nasze dzieciaki są w szkołach muzycznych i one chciałyby, żeby to było perfekcyjne. I gdzieś tam, ja powiem na przykładzie mojej córki, ona mówi, mamo, nie puszczaj tego, bo ja tutaj coś tam nie tak zagram. Ja mówię, słuchaj, super było.
2: To powiem na przykładzie takiego zespołu ZAS, który koncertował na ulicach i nagrywali początkowo wszystko telefonem i przez to wybili się bardzo mocno i zdobyli, no, sporą popularność. Więc może to jest tędy droga.
4: Kto wie, no ja też nie wiem, czy my aż tak pragniemy bardzo być takim zespołem, który jest naprawdę gdzieś tam na top of the top, świecznikach i tak dalej. Nam bardzo dobrze to pasuje tutaj działalność taka, jaką my wykonujemy, koncertową. No może troszkę więcej splendoru gdzieś by się jakiegoś tam przydało na spędzenie wolności, ale my naprawdę nie musimy dążyć do tego, żeby tutaj gdzieś na jakieś tam naprawdę listy z przebojów się wbijać.
2: Czyli nie dla was jest show biznes?
4: Może nie show biznes, ale nie o to nam chodzi. Nam bardziej chodzi o to, żeby właśnie ten folklor kultywować, przekazywać, prezentować. A co z tego przy okazji wychodzi, to już jest insza inszość, tak?
5: Dodam tutaj, że jakby to, co robimy, to jest z miłości do muzyki, do tego folkloru i do tego grania na żywo. Gdzieś tam my mamy, czerpiemy z tego satysfakcję, jak widzimy, że ludzie na przykład fajnie się bawią, tak, że im się to podoba, że przychodzą na koncerty i to jest dla nas jakby budujące. A ta cała otoczka, że tak powiem, wokół tego, ta, która jest później, czasami to niszczy, więc chcemy gdzieś tam też być tacy dla ludzi, ale tak na żywo może bardziej, tak? Natomiast no z czasem gdzieś tam może coś spróbujemy. Ja nie mówię, że nie. Tak jak tutaj właśnie kolega powiedział, że gdzieś tam może kiedyś spróbujemy szerszego świata.
2: Lubicie sobie wyjść i zaskoczyć publiczność.
5: O, oczywiście.
4: Takie mamy założenia naszej działalności. Poza tym no, większość z nas z muzyką jest na tyle związanych, że tutaj przy działalności zespołu, tak? Ale tak na co dzień to my mamy inne prace, inne zajęcia, z czym innym się zajmujemy, także ta tutaj muzyka, te nasze próby, to jest taka nasza odskocznia od tej codzienności. My tutaj przyjeżdżamy, spotykamy się i to jest dla nas taka możliwość pozajmowania się czymś innym niż robimy to na co dzień i to jest naprawdę i fajne i naprawdę pomagające w codziennym funkcjonowaniu, w codziennym życiu, że człowiek raz w tym tygodniu, czy to dwa w tym tygodniu jest w stanie zająć myśli czymś innym, na przykład niż tam jakieś problemy dnia codziennego.
2: Czyli taka forma czyszczenia głowy, rehabilitacja.
4: No, jeśli ktoś tak chce to nazwać, to tak.
2: Super. Zespół Kalina, który zrealizował bardzo interesujący projekt.
5: Chcielibyśmy dodać też, że to zostało sfinansowane w znacznej mierze przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i Kultury Wsi, więc projekt opiewał prawie na kwotę 20 tysięcy złotych, więc to jest też jakby taki sukces nasz, że udało nam się taki projekt zdobyć. Ja dodam, że takich wniosków wpłynęło ponad 1200, a wybrano 66, więc w skali kraju.
2: To można poczuć się wyróżnionym.
5: Tak, myślę, że tak. I myślę, że fajnie, że nam to się udało. Powiem szczerze, że gdzieś tam na początku, jak pisałam projekt, zastanawiałam się, czy to przejdzie, to miałam taki moment, gdzie myślę, matko, jak to się nie uda, to będzie słabo, bo tyle fajnych osób tutaj chciałoby z nami popracować. I proszę, i udało się. Więc jesteśmy mega zadowoleni i bardzo fajnie, że nam to wyszło i ten koncert, i ta spójność społeczności lokalnej i tych naszych osób warsztatowych naprawdę przyniosło nam wielką satysfakcję.
2: Czyli zespół Kalina z Perkowic, który jest jednym z niewielu zespołów, którym udało się pozyskać dofinansowanie na realizację projektu.
5: Tylko jeszcze tutaj dodam, że wnioskującą osobą było koło gospodyń wiejskich, tak? Na poczet właśnie zespołu Kalina.
2: No to wszystko jest jasne. Dziękuję za rozmowę.
5: Dziękujemy.
4: Dziękuję.
1: Zespół Kalina działa pod skrzydłami Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej. Grupa od lat stanowi jedną z najważniejszych muzycznych wizytówek regionu, udowadniając, że tradycyjna pieśń ludowa wciąż ma ogromną moc przyciągania słuchaczy w każdym wieku. Na scenie hip-hopowej wyróżniają się swoją autentycznością i kreatywnością. Chodzi o młody zespół Nonsense Studio z Białej Podlaskiej, który istnieje od niedawna i już publikuje własne utwory na platformach muzycznych. Z muzykami rozmawiał Arek Michlewicz.
2: Zespół Nonsense Studio. Może zacznijmy od tego, skąd się wzięła nazwa. Nonsense, bo któryś z was nadużywał tego słowa?
6: Mikołaj Tokarski. Nie, jest to bardziej spowodowane tym, że chcemy robić muzykę troszkę niezdefiniowaną, nie wpisywać się w żadne ramy i być po prostu wolnymi artystami, którzy będą robić to, co chcą.
2: A kto wpadł na pomysł, żeby założyć grupę?
7: Antoni Lewczuk. Na pomysł wpadł Mikołaj jakiś czas temu już, mniej więcej rok temu. Na początku miała być to działalność jakby ogólna, miały być to zarówno treści na YouTubie, na innych mediach społecznościowych, muzyka, a teraz jest to w sumie głównie muzyka.
2: No to jaki gatunek muzyczny i dlaczego akurat ten?
6: Dlaczego rap? Bo taki właśnie tworzymy, ponieważ słuchamy na co dzień, oddychamy tą muzyką od najmłodszych lat, ja z Antkiem przynajmniej słuchamy, wychowywaliśmy się na tym, na różnych artystach, bardziej tych nowoczesnych i bliższym naszemu sercu niż oldschoolowym brzmieniem, chociaż te też się zdarzają i dlatego właśnie tworzymy taką muzykę, jakiej po prostu słuchamy.
2: Ale to kim się inspirujecie dokładnie?
6: Szczerze nie mamy jednego wzorca, za którym podążamy, tylko to trochę wychodzi naturalnie. Dużo znajomych też nam mówi, że słychać w nas inspirację niektórymi artystami i jak mówią nam takie skojarzenia, z którym artystą rapowym czy hip-hopowym ogólnie muzyka ta się kojarzy, to zgadzamy się, bo takich artystów słuchamy i wydaje mi się, że wychodzi to bardziej podświadomie niż świadomie.
2: Dobra, to kto pisze teksty?
7: Teksty piszemy wszyscy, właściwie kto jest akurat w danej piosence, ten pisze tekst. Staramy się często też teksty pisać jakby razem, w sensie sensie, jeżeli ktoś ma refren, na przykład brakuje wersu, to myślimy wszyscy naraz, jak ktoś nagrywa i czegoś zabraknie, też wszyscy naraz myślimy, więc to jest zwykle taka praca bardziej grupowa trochę, ale też często na przykład ja gdzieś pójdę na spacer i piszę do Mikołaja, że mam taką i taką linijkę i co o tym sądzi, co z tym robimy, więc głównie piszemy właśnie wszyscy naraz tak naprawdę.
6: Jedna osoba wychodzi z inicjatywą, zazwyczaj napisanie jakiegoś tekstu, zwrotki czy refrenu, ale potem wysyłamy tekst dany na grupę i następują konsultacje, co w nim poprawić, co komu pasuje, co nie, co jest może zbyt kontrowersyjne, co pasuje do tego utworu, co nie. Dlatego cała grupa Nonsense Studio, ci nawet, którzy nie są w numerze, sugerujemy się ich preferencjami i ich zdaniem.
2: A jeżeli chodzi o kompozycję muzyczną?
6: Jeśli chodzi o kompozycję muzyczną, to zajmuje się tym nasz dobry kolega Mikołaj Siluk, pseudonim Pablo and Buddha na YouTubie. On robi bity, on zajmuje się produkcją i miksem tych utworów, dlatego brzmią tak dobrze albo niedobrze.
2: Dobra, to gdzie was można usłyszeć? Macie swój kanał na YouTubie, macie swój kanał, nie wiem, na Spotify'u?
6: Mamy kanał zarówno na YouTubie, gdzie pojawiają się klipy i oczywiście muzyka, i oczywiście też na Spotify'u, gdzie można słuchać nas na bieżąco. Na YouTubie też oczywiście na bieżąco, ale Spotify wydaje mi się dla naszego pokolenia jest taką najwygodniejszą formą konsumowania muzyki.
2: To jeżeli chodzi o same tworzenie utworów własnych, bo ich macie już trochę, tak? Ile stworzyliście, a ile ich jeszcze w szufladzie dojrzewa?
6: Na obecną chwilę mamy wypuszczone numery gotowe do odsłuchu 3 w internecie, a w szufladzie jest jeszcze, wydaje mi się, na oko licząc 6-7, także szuflada jest pełna, tylko kwestia dopięcia szczegółów w tych utworach, bo chcemy, żeby były jak najlepsze na nasze warunki i żeby spełniały przede wszystkim nasze wymagania, bo kierujemy się tym, żeby muzyka, którą robimy, przede wszystkim podobała się nam, oczywiście też widzom, ale jeżeli my nie jesteśmy zadowoleni z jakiegoś projektu, z jakiegoś utworu, to absolutnie tego nie wypuszczamy, tylko dopinamy to do takiego poziomu, żeby był to satysfakcjonujący poziom.
2: A jeśli chodzi o samo publikowanie utworu, to kierujecie się opiniami znajomych? Jak to jest?
7: Kierujemy się opiniami znajomych. Bardzo często, gdy piosenka jest już gotowa, podsyłamy, czy to właśnie znajomym moim, znajomym Mikołaja, naszym wspólnym. Jakby próbujemy jak najwięcej uzyskać odpowiedzi, czy dana piosenka im się podoba, czy jest w porządku, czy może coś zmienić. I zwykle po takim tygodniu osłuchania się z piosenką już jest ona wypuszczana lub nie wypuszczana, jeżeli okazało się, że nie jest na tyle dobra, jak myśleliśmy.
2: A bywa, że znajomi każą wam coś poprawić w danym utworze?
6: Tak, tylko bardziej nie jest to, nie powiedziałbym, że każą, tylko sugerują, żeby coś poprawić, bo mamy różnych znajomych, którzy słuchają różnej muzyki, nie tylko hip-hopu, i my też mamy w tej naszej cudzysłowiowej szufladzie utwory mniej rapowe, bardziej rapowe. Krążymy wokół ogólnie rapu, ale różnie rozumianego i często mają jakieś sugestie, ale jak to się mówi, ile ludzi, tyle opinii, i próbujemy z tych naszych wszystkich znajomych wyciągnąć jakąś średnią i jeśli jakaś sugestia się powtarza przez parę osób, to już wiemy, że to mamy poprawić w tym numerze.
2: A o czym śpiewacie? Albo o czym lubicie śpiewać?
6: Bardzo dobre pytanie. Naszym założeniem jest po prostu hip-hop, moim zdaniem to jest autentyczność, chociaż zdarzają się numery, gdzie ta fikcja literacka poniesie nas za bardzo, ale ogólnie muzyką się bawimy i tymi tekstami też. Na razie zwracamy uwagę na to, żeby były dobrze złożone sylabowo, żeby były rytmiczne przede wszystkim, wpadające w ucho, a jakość czy głębsze tematy naszych tekstów przyjdą, wydaje mi się, z czasem. I na razie nawijamy o tym, co chcemy. Nie mamy jednego kryterium, wokół którego krążymy.
2: A kolega, który tworzy wam te bity, to jest tak, że wam prezentuje bit i często zdarza się, że słowa do tego powstają spontanicznie?
6: Absolutnie tak. Zdarzyło się już tak parę razy, że poszliśmy do kolegi do studia, po prostu puścił bit, zaczęliśmy do niego freestylować i słowa same nakładają się na usta, można tak powiedzieć. I jak też wydaje mi się, to jest tak, że jeśli jest dobry bit i jeśli pasuje nam, to tekst pisze się w mgnieniu oka i jest zdecydowanie łatwiej napisać tekst pod dobry bit niż pod słaby bit. I tak, bardzo dużo. Często tekstów powstaje spontanicznie, a nawet jeśli nie tekstów, bo często te freestyle są poszatkowane, są rzeczy, których nie można wrzucić, a są rzeczy, które trzeba wrzucić, ale jakiś zarys numeru na pewno powstaje spontanicznie. Wtedy przy pierwszym odsłuchu.
2: No to właśnie jak taki spontan powstaje, to co, szybko wyciągacie telefon i go nagrywacie?
7: Ja powiem tak, że połowa, jak nie więcej moich jakichś utworów powstała poprzez właśnie freestyle do bitu i bardzo często mam tak, że albo od razu zapisuję, albo nawet nie, ponieważ często zdarza się, że coś we freestylu jest na tyle dobre, na tyle się wkręci w głowę, że minie tydzień i dalej to pamiętam, dalej jestem w stanie to zarapować, ale bardzo często również zdarza się na przykład, że pod wpływem jakiejś chwili, pod wpływem emocji, mam ochotę napisać jakiś tekst. Wtedy piszę praktycznie cały tekst bez żadnego bitu, znajduję jakiś bit, który mi pod to pasuje i ewentualnie coś zmieniam i tak powstaje w sumie większość utworów.
2: To żeby tak pisać to, co czasami, nie wiem, może gdzieś tam wieczorem sięgać się po poezję i żeby mieć potem inspirację, żeby łatwo te teksty przychodziły, to tym się posiłkujecie? Jakie wasze zainteresowania są?
6: Moim zdaniem ja też troszkę zainteresowałem się freestylem i walkami freestyle'owymi. Jeśli jestem na studiach w Lublinie, bo teraz tam studiuję, zapisywałem się na walki, bitwy freestyle'owe i troszkę...
2: Udało się zająć pierwsze miejsce?
6: Nie udało się zająć pierwszego miejsca, ale jestem na satysfakcjonującym mnie poziomie, na który nie sądziłem, że kiedyś wejdę i przede wszystkim, żeby nauczyć się freestyle'ować, czy mieć inspirację do tekstów, przede wszystkim moim zdaniem trzeba bardzo dużo słuchać. My oddychamy tą muzyką, jakim jest rap, hip-hop i ogólnie muzyką.
2: A też bardzo dużo czytać?
6: Czytać. Ja nie czytam aż tak dużo, jakbym chciał, ale czytam, co na 100% pomaga. Tak samo oglądać filmów z napisami i przede wszystkim też rozmawiać, też wiedzieć, co się dzieje na świecie i w naszym otoczeniu i po prostu chłonąć wszystko, co się da i to bardzo pomaga, żeby mieć po prostu otwartą głowę i wtedy słowa same przychodzą.
2: A bywają zabawne teksty?
7: Bardzo często bywają zabawne teksty. Bardzo często, kiedy ktoś prezentuje swoją zwrotkę, to zdarza się, że po prostu nie możemy ze śmiechu, jest 10 minut śmiechu. Raz zdarzyła się sytuacja, że kolega bardzo długo siedział nad pewnym tekstem, po czym jak nam go przedstawił, no to żart ten żyje w naszej grupie do dzisiaj po prostu i już nawet zdążyliśmy nagrać pełnoprawną piosenkę o samym tym żarcie, więc to się zdarza bardzo często i bardzo często te teksty również ostatecznie wchodzą do piosenek, bo są po prostu tak zabawne i tak charakterystyczne, że podobają się po prostu każdemu nawet ze względu na tą warstwę humorystyczną.
2: To jeżeli chodzi o te wasze utwory, to je rejestrujecie normalnie w ZAIKS-ie, czy jak to jest?
6: Wrzucamy je na Spotify przez dystrybucję, którą wykupujemy regularnie, przez co mamy pełne prawo do tego kawałka i wszystkie...
2: To wam gwarantuje prawa autorskie, tak?
6: Tak, w 100% gwarantuje to nam prawa autorskie i dzięki temu też mamy zyski z tego numeru, jeśli go wypuścimy. Na razie nie są duże, ale małymi kroczkami.
2: No właśnie, pracujecie cały czas nad promocją, żeby to gdzieś w social mediach promować. Jak działacie?
7: Tak, pracujemy nad tym. Często właśnie przed finalnym wypuszczeniem kawałka tydzień albo dwa tygodnie promujemy go na mediach społecznościowych, na Instagramie, na TikToku. Znajomi też często jakoś to promują, wstawiają na swoje media, więc zawsze przed wypuszczeniem piosenki jest ten tydzień takiej ciągłej promocji, tydzień, dwa tygodnie i dużo to daje moim zdaniem, ponieważ na naszych kawałkach mamy wyświetlenia no, o wiele lepsze niż na jakichś innych treściach, które wstawiamy, więc daje to na pewno dużo.
2: Powiedzieliście wcześniej, że trzy utwory są opublikowane, natomiast sześć dojrzewa albo może jest jeszcze doszlifowywana, czyli tak naprawdę macie materiał na całą płytę.
6: Mamy materiał na płytę. Jeszcze nie wiemy, czy będzie to płyta, czy epka, czyli troszkę mniejszy materiał, który wypuścimy, ale na pewno na horyzoncie jest płyta, jest większy projekt, żeby wypuścić więcej numerów naraz i żeby było to przyjemne do słuchania na co dzień.
2: No to teraz kwestia koncertów. Były już koncerty, czy wszystko przed wami?
6: Jeszcze przed nami. Przede wszystkim teraz te miesiące będą kluczowe, czyli już końcówka maja i czerwiec. Mamy w planie dopiąć wszystko, jeśli chodzi o nadchodzącą płytę, czy też epkę, czy album, jak zwał, tak zwał. I latem są na horyzoncie propozycje koncertów na lokalnych imprezach i no byłoby to spełnienie marzeń i liczymy, że to się stanie, ale trzeba do tego włożyć ciężkiej pracy i pomaga trochę talent i przede wszystkim też promocja dobra.
2: To, żeby się sprawdzić przed większą publicznością, organizujecie w domu takie małe kameralne koncerty dla znajomych?
7: Nie zdarzyło się jeszcze. Jak już, to często zdarzyło się na jakichś imprezach wziąć mikrofon i coś, albo nawet na freestyle'ować, albo zagrać jakiś kawałek, ale tak, żeby coś zorganizować faktycznie, to jeszcze się nie zdarzyło, ale jak już się wydarzy jakiś koncercik, nawet malutki, to no, na pewno będzie to spełnienie marzeń, żeby wyjść na scenę, zarapować swój kawałek, który w 100% został stworzony przez nas i na pewno byłoby to coś wspaniałego, a nie jest to wcale takie odległe, więc byłoby to na pewno świetna sprawa dla nas.
6: I zobaczyć chociaż jednego fana pod sceną, który zna choć jeden numer i rzeczywiście jara się tą muzyką tak samo jak my.
2: Na ten rok macie jakieś takie szczególne plany?
6: Tak, przede wszystkim, tak jak mówiłem, chcemy dokończyć, zrobić płytę, żeby mieć przynajmniej te 10-12 numerów.
2: To jest ten plan na ten rok.
6: Tak, to jest plan na ten rok, na najbliższy czas. Jak wyjdzie, zobaczymy, ale staramy się, żeby to było w jak najkrótszym odstępie czasu. I w wakacje chcemy zagrać pierwszy koncert.
2: Zdradzicie miejscówkę?
7: Miejscówki jeszcze chyba nie możemy, bo nie możemy.
2: Nic pewnego.
7: Tak, jeszcze nic pewnego. Ja powiem od siebie, że na ten rok ja jestem na przykład w ciągu muzycznym praktycznie od początku, ponieważ jak nie tworzę własnych utworów, tworzę tutaj z chłopakami, tworzę z innymi kolegami, a obecnie to jestem na etapie tworzenia w ogóle dwóch projektów, bo tworzę projekt tutaj z chłopakami, tworzę jeszcze jeden mixtape z kolegą, więc na pewno to są jakby plany na ten rok, to jest po prostu tworzyć cały czas cokolwiek, ale na pewno tutaj z chłopakami właśnie w Nonsense Studio jest jakby to najbardziej rozbudowane, są największe plany, największe możliwości i na pewno na tym się skupiamy teraz najbardziej.
2: Na razie jesteście duetem, oprócz tego kolega wam bity tworzy, natomiast czy macie w planach albo w ogóle tego nie bierzecie pod uwagę, żeby rozszerzyć skład zespołu?
6: Na razie wydaje mi się, że ci, którzy robią to najlepiej, to jesteśmy my we dwóch i jeszcze jeden kolega Dominik, którego serdecznie pozdrawiamy, który jest też już na jednym numerze, ale nie mógł dzisiaj z nami być. Jest też na horyzoncie i działamy głównie we trójkę, ale jeżeli ktoś...
2: Czyli nie duet, a trio.
6: Tak jest i tak, chcemy przede wszystkim działać w trio, ale jesteśmy otwarci, jeśli inni przyjaciele Nonsense Studio chcieliby z nami nagrać, to jak najbardziej jesteśmy otwarci i zapraszamy.
7: My też jakby nie wychodzimy z takiego założenia, że jeżeli ktoś jest na przykład, załóżmy, ma trochę lepsze wyświetlenia, no to będziemy chcieli zrobić piosenkę z nim, tylko najczęściej to są po prostu nasi koledzy, nasi jacyś znajomi, no bo tak się to zaczęło i tak jakby tworzymy to, wszystko co tworzymy wychodzi właśnie z tego, że spotykamy się u kogoś, coś robimy sobie i pojawia się pomysł na jakiś kawałek.
2: Czyli gdzieś tam, rozumiem, z tyłu głowy macie, żeby ktoś was większy zauważył i zaprosił do któregoś utworu. Teraz takie duety, różne miksy artystów są dosyć modne.
6: Oczywiście, przychodzi mi na pierwszą myśl z undergroundu BSK Boys, którzy bardzo się wybili ostatnio. Mnóstwo jest takich ich duetów, nie wiem czy można nazywać to boys band, rapowym, ale troszkę też. I na pewno wydaje mi się teraz jest trudniej niż te 10-15 może lat temu, ponieważ jak ja jeszcze chodziłem do szkoły, nie było to aż tak popularne, do szkoły podstawowej, ale teraz czy na studiach, czy w klasach nie ma chociaż jednej osoby, która nie zajmowałaby się muzyką, czy rapem, czy jakąś inną. Jest to naprawdę, jest duża konkurencja, jest to naprawdę powszechne wśród naszego pokolenia, żeby robić to, ponieważ no jest to fascynujące, jest to nasza miłość, można powiedzieć.
2: Skoro studiujesz, powiedziałeś, w Lublinie, to co, muzykę?
6: Nie, studiuję hispanistykę, język hiszpański i kulturę.
2: Czemu nie muzyka?
6: Muzyka, chodziłem do szkoły muzycznej. Też to nie jest tak, że jesteśmy świeżakami totalnie, takimi rapowymi, wychowani też tylko na tej muzyce, ale właśnie ja z kolegą Dominikiem mamy zaplecze muzyczne, chodziliśmy do szkoły muzycznej, Dominik teraz jest już na drugim stopniu i będzie szedł do Akademii Muzycznej, więc nie jest to takie bardzo uliczne, jakby się mogło wydawać, ale moim zdaniem takie zaplecze bardzo pomaga, a nie przeszkadza, ale tak.
2: No więc zespół Nonsense, zespół raperski, który no na razie jeszcze można powiedzieć, że debiutuje. 3 utwory na social mediach, w platformach muzycznych. No i będzie o was pewnie słychać, skoro macie przygotowanie muzyczne dopracowane. Także dzięki za rozmowę i życzę powodzenia, a na zakończenie kilkusekundowy fragment waszego utworu. Dzięki za rozmowę.
6: Dziękujemy bardzo.
7: Dziękujemy serdecznie.

0: Utwory grupy charakteryzują się introspektywnymi tekstami oraz oryginalnymi bitami, co świadczy o ich wysokim poziomie artystycznym. Bialsko-osiedlecki zespół Starsi wciąż z nowymi utworami, które regularnie publikują w social mediach. Jak mówi nam lider grupy Janusz Maleńczuk, ten trend się nie zmieni, ponieważ nowym materiałom poświęcają bardzo dużo czasu.
1: Witam bardzo serdecznie, Janusz Maleńczuk i zespół Starsi.
2: Rozmawialiśmy, Janusz, nie wiem, z kilka miesięcy temu, więcej nawet, prawie że rok temu. I tak obserwuję wasze konto, co chwilę nowy kawałek, tak naprawdę co miesiąc, czyli wy w rzeczywistości już macie kolejną płytę.
1: To znaczy tak, no bo my płytę zaczynaliśmy nagrywać w tamtym roku, czyli w 2024. Praktycznie do końca roku udało nam się ją nagrać. No wiadomo, później troszeczkę czasu zajęło, żeby to wyprodukować, zmiksować, wytłoczyć. No i płyta, można powiedzieć, wyszła z początkiem lipca. Tak więc mamy już cały materiał, no, którym się cieszymy. I tak właśnie sukcesywnie wrzucamy po jednym utworze do YouTube'a, żeby tam być, że tak powiem, cały czas w zainteresowaniu.
2: No i widzę, że inwestujecie w teledyski jednak.
1: Tak, no kilka teledysków nagraliśmy, bardzo fajnych, żeby to już było zupełnie profesjonalnie. Tak więc, no cały czas mamy taki plan, że systematycznie co miesiąc będziemy jeden dorzucać. No te nowsze teledyski, no to będą już takie, no przez nas robione, gdzieś tam dorzucane do tego, żeby sam dźwięk nie szedł. W każdym bądź razie całą płytę można naszą już posłuchać na Spotify'u, na Deezerach, na tych wszystkich platformach muzycznych, tak więc zapraszamy bardzo serdecznie.
2: Liczniki już biją, bo widziałem, że na YouTubie również tam po kilkanaście, po kilkadziesiąt tysięcy nabiły.
1: Dokładnie, no i właśnie na tym nam zależy, ponieważ no najlepszą formą reklamy jest taka forma, jak to mówił, pantoflowa, od jednego do drugiego, no i mamy sporo znajomych, ale też i programy, że tak powiem, algorytmy sugerują na przykład podobny styl, czy coś takiego, no i dość fajnie to działa.
2: Obserwuję i widzę, że tak ruszyliście z kopyta. Pojawiają się już w kalendarzu coraz to więcej koncertów?
1: Rozmowy już trwają. W każdym bądź razie w tym roku jeszcze udało nam się zagrać dwa koncerty. Trzeci co prawda nie doszedł do skutku, ponieważ no, nie wyprzedały się bilety, a no, że w zespole jest 9 osób plus jeszcze obsługa techniczna, no to no, niestety odpowiednia ilość musi się sprzedać, żeby to po prostu się zapięło wszystko. Ale no, pracujemy nad reklamą, nad promocją. Byliśmy ostatnio w Warszawie, jeździliśmy po wszystkich rozgłośniach, zostawialiśmy materiał, rozmawialiśmy. Co prawda wstępnie jakoś tam się super nie umawialiśmy dokładnie na jakieś rozmowy, ale na razie zasialiśmy ziarnko, zostawiliśmy. Kilka rozgłośni się odezwało, byliśmy również na wywiadach, także no powoli, powoli to się wszystko kręci.
2: Czy bardziej stawiacie na festiwale, czy może na właśnie takie biletowane imprezy?
1: No fajnie by było z tymi biletowanymi imprezami, no ale no niestety do tego jest potrzebna reklama, no i jakaś...
2: Jeszcze większa popularność.
1: I właśnie popularność, która by się przydała, żeby później ludzie z chęcią już tylko przychodzili na ten materiał, na ten zespół.
2: A już były propozycje supportowania takich znanych kapel już, które no z popularnością nie mają problemu?
1: To znaczy od samych kapel nie. W każdym bądź razie mamy kontakty do firm eventowych, które znają już nasz materiał, no i są otwarci na współpracę. No ale tak jak mówię, no żeby się sprzedać, no to ta telewizja, radio,

0: Się nawet tak, że gdzieś tam coś trzeba zagrać, no to jedziemy bez próby. Każdy wykłada swoją rozpisaną partię instrumentu i po prostu to się zgadza jak w maszynie.
1: Skupiliście się teraz na publikowaniu na YouTubie i w Spotify'u swoich utworów. Rozumiem, że no, jesteście tym zajęci, macie oprócz tego swoje prace zawodowe, bo jak już tam kiedyś rozmawialiśmy, to mówisz, że jeszcze do tego pułapu nie doszło, żebyście tylko z koncertów żyli, ale o co chciałem zapytać? Chciałem zapytać o to, czy w międzyczasie jeszcze nowe utwory powstają.
0: Tak, oczywiście. Powstają nowe utwory. No nie to, że tak powiem, skończyliśmy pracę i w tej chwili tylko reklama. Nie. Cały czas powstają nowe teksty, nowe pomysły, tak więc powoli. Fakt, że mamy sporo tych numerów, gdzie jeszcze wcześniej były porobione, poaranżowane przez Karolinę Stokowską, która odpowiada właśnie za aranżację tych wszystkich utworów. No, przyznam się, że tych utworów naprawdę mamy na dwie płyty jeszcze. Tak więc mamy z czego wybierać, ewentualnie coś przerobić, może jakiś nowy pomysł na dany numer, ale też powstają nowe, tak.
1: Czyli powoli, sukcesywnie pracujecie nad tym, żeby je publikować.
0: Tak, materiał się zbiera, te, które do tej pory nagraliśmy, będziemy sukcesywnie publikować, no i odbiór jest całkiem fajny, tym bardziej teraz święta się zbliżają, czyli znowu będziemy promować te nasze świąteczne utwory, które nagraliśmy przed tymi świętami poprzednimi. Tak więc polecam odsłuchać na święta, bardzo fajny klimat.
1: Te utwory, które dotychczas opublikowaliście, ja tak wysłuchałem ich i powiem szczerze, że tak wydaje mi się, że próbujecie mieszać stylami niektórych utworów, żeby trafić jednak do różnej publiczności.
0: Tak, no tak jak wcześniej rozmawialiśmy parę miesięcy temu, tak właśnie mówiłem, że no każdy utwór jest w innym stylu, można powiedzieć. No co za tym idzie, że właśnie też no niektórzy się upierają tylko przy jednym stylu muzycznym, ale tak jak mówisz właśnie, że jest większe grono odbiorców, ponieważ no każdy z 13 utworów na płycie gdzieś tam do kogoś dotrze. Komuś się coś spodoba. No jeden z 13 myślę, że na pewno gdzieś komuś padnie do głowy i będzie tam siedział. Mam taki odzew, że śmieszny i zadowalający z drugiej strony, że ktoś tam od czasu do czasu się odezwie i mówi, no słuchaj, wiesz co, super płyta, ale tam ten jeden numer to mi nie pasuje. Mówię, wiesz co, jak jeden na 13 ci nie pasuje, to ja jestem po prostu w 200% spełniony.
1: Starsi to jest jeden projekt, ale ja ciebie znam jeszcze z tego projektu, w którym wykonujesz utwory Freddiego Mercurego i od razu zapytam, czy częściej śpiewasz jako Starsi, czy jako Freddie Mercury?
0: Jeszcze częściej śpiewam właśnie Freddiego Mercurego, no bo to jest dość, że tak powiem, już dojrzały projekt, który powstał chyba w 2005 roku, jak dobrze pamiętam. No i cały
1: głos wyćwiczony.
0: Tak, cały czas jeździmy z tym programem, tak więc no, oprócz tego mamy różne inne programy. Mamy Stinga, mamy klasyka polskiego rocka, mamy piosenki filmowe. Teraz mieliśmy okazję właśnie z tym zespołem, którym gramy Queen, wyjechać do Bułgarii, gdzie właśnie na
1: konkurs?
0: Nie. Na zaproszenie konsulatu właśnie dla Polonii graliśmy bardzo fajny koncert, taki typowo wolnościowy, czyli polskie utwory z tematyką wolnościową, Polska, miłość do Polski, do ojczyzny. No i właśnie dosłownie tydzień temu byliśmy tam 3 dni. Oczywiście wracając, zagraliśmy jeszcze 2 koncerty w Polsce, tak więc fajnie, cieszymy się, że to się kręci. No i tak jak mówię, no nad starszymi pracujemy cały czas ta promocja, przemy do przodu, szukamy chętnych do współpracy.
2: Materiał przygotował Arek Michlewicz.

0: SK2 Biała Podlaska.
1: Z forsą, oni czują samotność, a ja nie czuję.

0: ciągnąć. A ja nie czuję już nic, chodzę do klubu wolno. One się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała, mówi.

kiedy schody bez barierek. Nie chcę mówić głośno o tym, co jest mądre, nie chcę pisać o tym, co jest dla niektórych niewygodne. Futurystyczna wizja, bezpłciowa przystań, kolorowe iluzje. Czuję wstyd na karku, spływa mi po płaszczu, a płaszcz topi się w nich.